0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
1: na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin.

0: parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
0: na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.

0: Radio Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: She's crazy like

Bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

Kę. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

Im się kończą urlopy w Warnie, tobie kończy się urlop dziekański. I już myślisz, że skończysz marnie, i już skamlesz jak pies bezpański. Że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki, pluń na bajki.

Zamiast dzień stracony gonić, zamiast tronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie, i znów wszystko układa się marnie, i znów skamlesz jak pies bezpański, że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne.

0: Więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady.
1: Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w domu.

A jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, j

A jak się postaram, się postaram, zajedzie. A jak się postaram, się postaram, zajedzie. A jak się postaram, się postaram, zajedzie. A jak się postaram, się postaram, zajedzie. A jak się postaram, się postaram, zajedzie. A jak się postaram, się postaram, zajedzie. A jak się postaram, się postaram, zajedzie. A jak się postaram, się postaram, zajedzie. A jak się postaram, się postaram, zajedzie. A jak się postaram, się postaram, zajedzie. A jak się postaram, się postaram, zajedzie. A jak się postaram, się postaram, zajedzie. A jak się postaram, się postaram, zajedzie. A jak się postaram, się postaram, zajedzie. A jak się postaram, się postaram, zajedzie. A jak się postaram, się postaram, zajedzie. A jak się postaram, się postaram, zajedzie. A jak się postaram, się postaram, zajedzie. A jak się postaram, się postaram, zajedzie. A jak się postaram, się postaram, zajedz

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

Myślcie je dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołuje wydane nad ranem ostrzeżenia dla wschodniej Polski. Dwie osoby zatrzymane za podpalenie stacji Starlinków na Mazowszu. Policyjne patrole zostaną przed szkołami na najbliższe dni.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pieszała, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę i tym samym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało nad ranem alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Służby poinformowały, że nie ma zagrożenia na terenie Polski. Podczas ataków polską przestrzeń powietrzną prewencyjnie patrolowały wojskowe myśliwce. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
3: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
2: Premier Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zatrzymani odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło wczoraj odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej albo gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało wczoraj szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
4: Ktoś powie przeczuleni? Tak. Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
2: Od początku akcji policja sprawdziła około 80 tysięcy placówek, zatrzymała 135 osób. Kolej wjeżdża z nowym, jak przekonuje, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
2: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków, Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się także więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością ma być nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
0: To oczywiście wszystko brzmi bardzo pięknie i optymistycznie, tylko proszę pamiętać, że my jako pasażerowie będziemy liczyć każdą minutę spóźnienia.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
6: Zaczynamy kolejny poranek na poznańskich drogach. O tej porze ruch dopiero się rozkręca, ale z każdą chwilą samochodów będzie przybywać. Jeśli ruszacie do pracy, to warto zostawić sobie troszkę czasu na dojazd. Nie każdy poranek przebiega zgodnie z planem, a pośpiech rzadko pomaga. Lepiej spokojnie rozpocząć dzień i dojechać na miejsce bez niepotrzebnych nerwów. Szerokiej drogi.
1: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
6: Od rana w Poznaniu możemy spodziewać się pogodnego nieba, choć nie zabraknie też chmur, ale zdaniem synoptyków nie powinno padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj 13 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. Jutro możemy spodziewać się tego, że temperatura pójdzie delikatnie w górę, ale również pojawią się przelotne opady deszczu, a sucho będzie od czwartku.
1: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda.
0: Nie wiem, jak mam to Państwu powiedzieć. Zacznę po prostu od dzień dobry, Asia Kruk. W pogodnym poranku Radia Pogoda, 4 minuty po godzinie 6. Dzisiaj wtorek, 13 dzień października, 286 dzień roku, do końca roku 79 dni, 69 do końca jesieni. Słońce wstanie 3 minuty przed 7, zajdzie 14 minut przed godziną 18. I dzisiaj jest Dzień Ratownictwa Medycznego, kłaniamy się z ogromnym szacunkiem. Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. No, jeśli ktoś musi, to nie zazdrościmy. Dzień dawcy szpiku. Bardzo szanujemy i kłaniamy się nisko oraz dzień bez stanika. A to już jak kto chce. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy w każdym razie od najpiękniejszych melodii. Jak zawsze, Krystyna Giżowska, Nie było ciebie tyle lat.

0: cudowny, wspaniały świat. Szczerze mówiąc, na razie jeszcze nie widać, bo ciemno jak nie wiem co. Ale podejrzanie jakiś ciepły wiatr wieje dzisiaj o poranku zamiast zimny. No dobrze, to tyle pozytywnych informacji, chyba że nie, bo teraz 10 po 6 i w Radiu Pogoda w pogodnym poranku przegląd porannej prasy.
1: No tak, z tymi pozytywnymi to będzie różnie, ale obiecuję, że przegląd zakończę naprawdę czymś bardzo fajnym i optymistycznym. Natomiast na razie no, tematy poważniejsze w prasie. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie resort spraw wewnętrznych chce surowo karać aktywistów na granicy. Za podanie ciepłego posiłku czy ogrzanie migranta może grozić do 3 lat więzienia. Taką zmianę w prawie właśnie proponuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
0: Obecnie, gdzie jest głodnego nakarmić?
1: Obecnie kodeks karny przewiduje, że karze do 5 lat więzienia podlega ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo no osobistej tak. Umożliwia innej osobie pobyt na terenie Polski. Rządzący chcą uszczelnić ten przepis, żeby nie było tej korzyści, czyli po prostu pomaganie i tyle, to też ma być karane. O tym dzisiaj pisze Rzeczpospolita. W dzienniku Gazecie Prawnej bardzo ciekawy temat związany z przelewami na telefon. No mi czasem, przyznam się, zdarza wysłać komuś blika, to się mówi. Blika na telefon, czyli podaje nie numer konta bankowego, tylko właśnie numer telefonu i
0: ale
1: te pieniądze
0: tak można
1: trafiają...
0: już płacić w sklepach na przykład.
1: Tak, tak, ale tu chodzi o to, że podaje numer telefonu i te pieniądze trafiają na kogoś konto, prawda? Przypisane do tego numeru telefonu, ale zdarza się, że zmieniamy czasem numer telefonu i zapomnimy zmienić w banku tego numeru telefonu i teraz przelew wysłany na taki numer telefonu wcale do nas nie trafi.
0: No nie.
1: No, no właśnie. I to jest problem, jak się okazuje. I też są przeróżne propozycje, żeby to w jakiś sposób no, naprawić. I o tym dzisiaj pisze dziennik Gazeta Prawna. Czyli warto też sprawdzać mimo wszystko, wysyłając komuś przelew na telefon. Czy
0: jest na pewno jeszcze jego numer telefonu?
1: Dokładnie tak. No to z tych optymistycznych wiadomości na koniec w Gazecie Wyborczej zdjęcie. Na drugiej stronie Brytyjczycy udowadniają, że bez śniegu też można jeździć na nartach. Nietypowe zawody zostały zorganizowane pod Londynem. Zawodniczka na zdjęciu zjeżdża po lodowej trasie na kawałkach lodu przyczepionych do butów.
0: Aha.
1: Czyli nie trzeba mieć wcale lodu gdzieś tam, tylko do butów.
0: Nie pod stopami, tylko na stopach.
1: Tak jest.
0: No
1: można,
0: dobrze.
1: Można.
0: Trzeba
1: szczęście na twarzy jest. Uśmiech jest. Wszyscy stojący obok cieszą się. No i o to chodzi właśnie, żeby było radośnie.
0: I o to chodzi, żeby było radośnie, proszę państwa. U nas radośnie od najpiękniejszych melodii. Krzysztof Krawczyk, byle było tak. Za chwilę Natasza Zylska. 13 minut po 6:00. To jest pogodny poranek.

0: ten w piosence to przynajmniej ciepły. Nie wiem, czy się Państwo natknęli na ten jeden z tych zimnych opadów wczoraj. Miało nie padać, padało co chwilę, potem wychodziło słońce, potem znowu padało i wiało przy tym. No, ja się natknęłam tak ze 3 razy na ten zimny deszcz. Mam nadzieję, odpukuje. O, w tym studiu się jakoś mniej puka.
1: To się Asiu jesień nazywa, wiesz?
0: No właśnie, trzeba się do tego przyzwyczaić.
1: Nazwijmy rzeczy po imieniu po prostu.
0: No, pierwsze jesienne zmoknięcie mam już ze sobą po prostu. Jak się Państwu wstaje w ten chłodny, ciemny jeszcze, ale mimo wszystko kolejny piękny poranek, 22 444 4004. Proszę budzić się z najpiękniejszymi melodiami. Cliff Richard z Shadowsami za chwilę, a później Alicja Majewska, Być kobietą w Radiu Pogoda, 21 po 6.
2: Reklama.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Biznes też potrzebuje dobrego adresu. Dlatego w drugim etapie kawalni powstaje 10 lokali usługowych w 2 nowych budynkach przy ulicy Łańskiej w Poznaniu. Widoczna lokalizacja, nowa zabudowa, otoczenie, które już żyje.
8: 10 lokali, wiele możliwości. Na biznes, na usługi, na miejsce, które pracuje na Twoją markę.
7: Lokale usługowe na sprzedaż, drugi etap kawalni. Poznań, ulica Łańska, kawalia.pl. Centrum Twojego Poznania.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: Reklama.

0: 6:30. Nie chce być inaczej. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, ale teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda. Ważne sprawy. Michale, o czym ważnym dzisiaj będzie mowa w wiadomościach o poranku i przez cały dzień?
1: No, w ostatnich dniach przyglądamy się sytuacji w szkołach i także dzisiaj właśnie tak będzie. Premier zapewnia, że sytuacja w szkołach po niedawnych atakach nożowników zaczyna się na szczęście stabilizować. Wczoraj tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło odwołać zajęcia. Jak będzie dzisiaj, o tym wszystkim Państwu powiemy w wiadomościach. Na posiedzenie rządu zajrzymy, ponieważ mamy wtorek, a jak co wtorek właśnie takie posiedzenie się odbywa, to o godzinie 13:00. Powiemy o Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym, który wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego. No, chodzi o żel Olfen Max. Wyjaśnimy dlaczego. Papież idzie do szpitala, to też jest nowa informacja. Będzie operowany. Podczas badań profilaktycznych lekarze wykryli u papieża guza na płucu. Ale to też w kontekście będziemy zachęcać po prostu do profilaktyki, bo takie po prostu zwykłe badania czasem wiele mogą odkryć.
0: Profilaktyki, którą na szczęście papież miał i dlatego ten guz w bardzo wczesnym stadium. Miejmy nadzieję, że obędzie się bez konsekwencji po operacji.
1: I te tematy wszystkie w wiadomościach w ciągu dnia.
0: No to bardzo serdecznie zapraszamy. Z rzeczy ważnych jeszcze, jedna z naszych słuchaczek pyta, czy redaktor wstał. Julia, pytam naszą wydawczynię, wstał? Obudził się już, wylazł z norki. Także jest już z nami. Wszyscy w komplecie, proszę Państwa. Prawie, bo Zygmunt prawdopodobnie jedzie do radia. Halina Frąckowiak i inne najpiękniejsze melodie też są, także komplet.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Kasia Sobczyk i Czerwono-Czerni przed nami, nie bądź taki szybki, Bill. Janusz Gniatkowski, Chleb twój i mój. Też będzie taka piosenka w najbliższym czasie. Za 23 minuty będzie godzina 7. Wrócimy jeszcze do naszego redaktora, do naszego szczurka. To będzie rzeczywistość kontra wyobrażenia, albo wyobrażenia kontra rzeczywistość. Swoją drogą bardzo ciekawe wyobrażenia. Jest na co czekać, proszę z nami zostać.
1: Reklama. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do akwaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.

0: Lekkiej na Junikowie. Prace potrwają do końca października. Ulica jest jednokierunkowa z przejazdem od Wieruszowskiej w stronę Grunwaldzkiej. Objazd wyznaczono ulicą Wieruszowską. Nie można wjechać na Krapkowicką od strony Ziębickiej, ani wyjechać z niej w tym kierunku. W rejonie robót obowiązuje też ograniczenie prędkości.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Za 13:07 to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Od wczoraj w mediach społecznościowych Radia Pogoda mogą Państwo oglądać to, że nasz szczurek pokładowy, pogodowy, no, ma już swoje imię i nawet ma już swoją tabliczkę nad norką. To wszystko jest na zdjęciach. Przypomnijmy, że nazywa się Redaktor i tak już pozostanie. Znaczy tak ma na imię i nazwisko po prostu. No. Ale Państwo mają różne wyobrażenia z tym szczurkiem związane i to jest też dowód na to, że radio to jest teatr wyobraźni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Asiu, Panie Zygmuncie i Michale. Z tej strony Krysia ze Śląska. Proszę sobie wyobrazić, jak dałam się nabrać. Ja cały czas myślałam, że chodzi o prawdziwego szczurka, że w czasie remontu wyszedł z jakiejś tam norki, pokazał się i Państwo, żeście go po prostu zadomowili. Proszę sobie wyobrazić, jak przeżyłam szok, gdy poprosiłam sztuczną inteligencję o pokazanie mi tego szczurka. O. Okazało się, że ten szczurek to nic innego, tylko maskotka. A ja z mężem byliśmy po prostu ciekawi, w jaki sposób Państwo rozwiązaliście wybieg tego szczurka, żeby nie pogryzł Wam żadnych kabli i nie zdemolował nowego studia. Tak. No naprawdę to się udało. Dziękuję.
0: To my bardzo dziękujemy. No od czego wyobraźnia, ale swoją drogą nie wiedziałam, że redaktor jest już w sztucznej inteligencji. Zaraz sobie sprawdzę, co tam pokazuje. Bardzo dziękujemy, że Pani się podzieliła z nami tym doświadczeniem i no wyobraźnia jest ogromna, oczywiście, że tak. Nasz szczur, redaktor, teraz już wszyscy wiedzą, to maskotka.

się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie,

0: przypadkiem, płatki z kwiatków obrywa mu kratkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.
1: No, czwartek w perspektywie, ciągle jeszcze w tym tygodniu. Proszę się zakochiwać ewentualnie. Chociaż we wtorku, czy tam we wtorek, no, zostańmy przy... We wtorku też się można zakochać. Ewentualnie pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4,5 minuty będzie 7, a tu wiadomości za chwilę, Michale.
2: I powiem, co wydarzy się w środę.
1: Co?
2: Dla odmiany między wtorkiem a czwartkiem.
1: No jasne.
2: Odbędzie się premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk.
1: Tak! To przecież już jutro. Świat, no, to za mało.
2: Tak.
1: Proszę Państwa, o tym między innymi będziemy mówić. Dobrze, że mi przypomniałeś też, Michale. Kupię sobie zaraz w pierwszych godzinach istnienia tej powieści na polskim rynku. Wiadomości za chwilę.
3: Radio Pogoda.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama. Otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Została ostatnia reklama.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Pomyliłam tytuły. Świata jest za dużo. Nowa powieść Olgi Tokarczuk, między innymi w tych wiadomościach, swoją drogą przepiękny tytuł. Natomiast po godzinie 7:00 między innymi będziemy zaglądać do kalendarza. No to teraz wiadomości.
12: 135 osób zatrzymanych, tylko wczoraj 18. W szkołach już spokojniej. Drożeją benzyny, nieznacznie tańszy jest olej napędowy. Za chwilę podam dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu Olfenmax.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
11: Michał Pierzchała.
12: Poziom zagrożenia w szkołach znacząco spadł, zapewnia premier Donald Tusk. Do tej pory zatrzymano 135 osób, wczoraj 18. Szef rządu na specjalnej odprawie ze służbami podkreślił, że policja będzie pracować w podwyższonej gotowości tak długo, jak będzie to konieczne. Okolice szkół i same placówki patroluje 20 tysięcy funkcjonariuszy.
14: Nasze działania i pewnie czas doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane.
12: Aktywne są za to rosyjskie internetowe boty, szczególnie od niedzieli. Cel to wykorzystanie ataków w szkołach do szerzenia dezinformacji. Te treści są sukcesywnie blokowane i likwidowane, zapewnia resort cyfryzacji, a szef tego resortu zapowiedział, że w piątek odbędzie się spotkanie z przedstawicielami największych platform cyfrowych. Rakiety w Kijowie przed syrenami alarmowymi. W ukraińskiej stolicy pociski spadły, zanim włączył się system ostrzegania przed zagrożeniem. Oficjalnie zawinił program komputerowy, a nieoficjalnie siły powietrzne Ukrainy nie miały informacji o starcie rakiet balistycznych. Do tej pory zawsze ostrzegał o tym Ukrainę amerykański wywiad. Jednak Donald Trump zagroził Ukrainie, że jeśli nie będą stosować się do częściowego zawieszenia broni, Stany odetną Ukrainę od danych wywiadowczych. Jak mówi ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, to Rosja na razie łamie zakazy dealu. Ukraina do rafinerii na razie nie strzela.
10: Ukraina
12: jest gotowa do energetycznego zawieszenia broni. Sami nieraz to proponowaliśmy, ale to Rosja musi się do niego teraz stosować, a jeśli nie, to Ameryka ma możliwość ją do takiego kroku przekonać. Odkąd Donald Trump ogłosił porozumienie i częściowe zawieszenie broni między Ukrainą a Rosją, Ukraina przestała atakować rafinerię. Rosja najpierw zaatakowała elektrownię w Charkowie, a potem ukraińskie stacje benzynowe. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfenmax. Preparat został wycofany z powodu wady jakościowej, a konkretnie chodzi o przekroczenie limitu dla jednego z zanieczyszczeń nitrozaaminowych. Decyzja dotyczy tubek leku o różnych gramaturach. Dokładne numery wycofanych partii można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Drożeją benzyny, nieznacznie tańszy jest za to olej napędowy. Na stacjach litr benzyny 95 kosztuje dzisiaj nie więcej niż 7,06 zł. Za diesla nie zapłacimy więcej niż 8,02 zł. To już jutro światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki Świata jest za duża rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką jutro w hali stulecia. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
15: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5 tysięcy czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
12: Olga Tokarczuk otrzymała literackiego Nobla 8 lat temu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
13: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Błażej Kulesza, zapraszam. Na ligowych boiskach dokończono 10. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy i nadrobiono zaległości. I tak Motor Lublin pokonał Radomiaka 3-2, a bramkę decydującą o wygranej goście zdobyli w drugiej minucie doliczonego czasu gry. W Katowicach tamtejszy GKS pokonał Wieczystą 2-1. W tabeli prowadzi Górnik przed Legią oraz Lechem. Rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizubergsem na turnieju w Szanghaju. To oznacza, że nowym numerem 1 w rankingu tenisistów będzie Niemiec Aleksander Zwieriew.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Ruch w Poznaniu powoli nabiera tempa, coraz więcej osób rusza do pracy, a na drogach zaczyna być wyraźnie więcej samochodów. Warto pamiętać, że o tej porze wielu kierowców dopiero przyzwyczaja się do porannego ruchu. Nie próbujcie nadrabiać czasu za kierownicą. Spokojna jazda pozwala lepiej poradzić sobie z sytuacją, która nagle się zmienia. Niech ten poranek zacznie się dobrze.
13: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
18: Z rana w Poznaniu na niebie słońce będzie mieszać się z chmurami. Nie powinno padać, przynajmniej tak nas zapewniają synoptycy. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 13 stopni, wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno pozytywnie wpływać na wszystkie osoby, które są wrażliwe na jego wahania. Jutro możemy spodziewać się tego, że zrobi się troszkę cieplej, ale też pokropi, a sucho ponownie zrobi się w okolicach czwartku.
13: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
19: 5 minut po godzinie 7:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
11: Zygmunt Heiser.
19: Jasia Kruk, witamy we wtorek, 13 października. O, 13 dzisiaj?
11: Nie, ale tam wiesz. Nie? Wtorek. Nie?
19: Wtorek.
11: Kto by się, no chyba, że ktoś się przejmuje. Ktoś się przejmuje?
19: My nie.
11: My nie.
19: My nie. Mamy 286 dzień roku, 79 dni do końca roku, a do końca jesieni 69.
11: Ta jesień dzisiaj taka, mam wrażenie, że troszeczkę cieplejsza niż wczoraj. mówi mi rowerem.
19: Na termometrach tego nie widać.
11: Aha, no to może.
19: 9 stopni.
11: Może mniej wieje po prostu. No dobrze, proszę Państwa, na cebulkę się ubieramy, proszę pamiętać, bo mimo wszystko kilkanaście będzie w ciągu dnia. A i rozgrzewamy się najpiękniejszymi melodiami. Proszę bardzo, Jadwiga Barańska, a za chwilę, ha, to będzie niespodzianka.
10: Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Gawendo, gawendo, gdybyście wiedzieli, co zrobiliście malutkiej Asi, która usłyszała tę piosenkę w 78 roku i tak bardzo chciała mieć pieska. No i miała później, także to, dzięki rodzice. No właśnie, wracamy na moment do tego zespołu Gawenda, którego właśnie usłyszeliśmy. Powstał dokładnie 13 października w 52 roku z inicjatywy harcmistrzyni Barbary Kieruzalskiej. Przewinęło się przez ten zespół ponad 16 tysięcy dzieci i młodzieży. W tym, to państwo się uśmieją, Wojciech Mann czy Anna Nechlebecka, a teksty piosenek powstawały pod piórami Wandy Chotomskiej na przykład, czy Włodzimierza Korcza. Taki to był, jest zespół.
1: A teraz pozostałe wydarzenia i jubileusze 12 po siódmej.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: Zaczniemy od solenizantów. Dziś składamy życzenia Danielowi, Edwardowi, Magdalenie, Maurycemu, Mikołajowi, Teofilowi
0: i Wacławowi. Wszystkiego najlepszego.
1: Wydarzenia historyczne. 13 października 1941 roku urodził się Paul Simon, jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów folk rocka, połowa duetu Simon and Garfunkel. I rok 1942, dokładnie rok później, urodził się Jan Kanty Pawluszkiewicz.
0: A to akurat kompozytor, który swoją karierę muzyczną rozpoczynał w zespole Anawa. Opowiadałam o tym artyście, o całym zespole latem tego roku, podczas wakacji, takiego specjalnego wakacyjnego programu. Współpraca z Markiem Grechutą rozpoczęta w zadymionym studenckim klubie, przy herbatce oczywiście, zaowocowała między innymi utworem Niepewność, który już za chwileczkę państwo usłyszą. Zaraz później będzie też mój ukochany Paul Simon w duecie z moim ukochanym Artem Garfunkelem. Taki to dzień w Radiu Pogoda.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: zawsze, kiedy mam zły nastrój, sobie słucham właśnie Simona i Garfunkela.
1: Pogodny poranek, 20 minut po godzinie 7. Mamy raporty pogodowe.
0: Oj tak, z południa Polski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Asiu, panie Michale. Pozdrawiam z przepięknej, zimnej Polanicy. Zaczynamy dzień.
0: Może się pomyliło, Michał Zygmunt. W każdym razie w Polanicy zimno. Wczoraj rozmawiałam z mamusią moją kochaną przez telefon i mówi: nie narzekaj na pogodę. Właśnie w Kotlinie Kłodzkiej w Jeleniej Górze był 1 stopień, a na Śnieżce już śnieg.
1: Ojoj.
0: Więc nie ma co narzekać.
1: A ile
0: na Warszawę
1: w tej Polanicy, tak dokładniej rzecz biorąc?
0: No
1: teraz.
0: 1 plus.
1: Teraz?
0: Chyba. Tak, sprawdzimy to, proszę państwa, ale bardzo dziękujemy za ten raport, no chyba, że pan zatelefonuje jeszcze raz i powie również dzień dobry Zygmuncie. Się Zygmunt doprasza. Proszę państwa, coś na rozgrzewkę będziemy mieć dla państwa za kilkanaście minut. Co nas najbardziej rozgrzewa? No ruch oczywiście o poranku. Jak się ruszać, żeby żyć długo i zdrowo, będzie mówił Zygmunt Heiser.

0: Autopromocja.
1: Poszukiwana.
2: Najpiękniejsza melodia.
1: Znaki szczególne.
2: Kilka nut i miliony wspomnień.
1: Ostatnie miejsce pobytu.
2: Radio Pogoda.
1: Nowy konkurs Zgadnij tę melodię. Słuchaj się w nucenie Roberta Janowskiego.
2: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio.
3: Od Radia Pogoda.
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
10: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
9: A co to znaczy CCD?
10: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
11: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
12: Od Oleofarm.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
1: Została ostatnia reklama.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:31. Proszę Państwa, teraz bardzo ważne pytanie. Jaki sport uprawiać, no powiedzmy po 40-50 roku życia, tak, żeby zachować dobrą formę, dobrą kondycję, zdrowie i w ogóle czuć się świetnie?
1: Powiedziałabym, że jakikolwiek.
0: Jakikolwiek, ale są różnice
1: między... Ze wskazaniem,
0: między,
1: tak?
0: Tak,
1: o,
0: tak,
1: proszę, to ciekawe.
0: Jedno z najbardziej takich ciekawych badań na ten temat przeprowadził kardiolog z Kopenhagi. Wraz z zespołem śledził losy ponad 8000 osób, 8500 przez 25 lat. Mm-hmm. No i kiedy naukowcy porównali różne sporty, które badani uprawiali, na samym szczycie znalazł się...
1: No.
0: Tenis.
1: A,
0: tenis.
1: Proszę.
0: I generalnie sporty tak zwane rakietowe. Mhm. Nie tylko tenis, badminton,
1: tenis stołowy, padel. Jest tam parę.
0: Okazuje się, że te sporty sprzyjają sprawności fizycznej, ale nie tylko. Mhm. Dlatego, że po drugiej stronie kortu jest
1: przeciwnik.
0: Przeciwnik.
1: Jasne.
0: Jest osoba. Jest osoba, z którą nawiązujemy albo mamy relacje. I oprócz tego, że jest to wysiłek fizyczny, to też jest fajny kontakt z drugim człowiekiem. Proszę Państwa, sporty rakietowe.
1: Proszę Państwa, znaczy proszę Pana, chciałam powiedzieć. Ja mam nadzieję, że słucha nas w tej chwili mój osobisty mąż. Ponieważ w mojej szafie od kilku lat znajdują się takie półprofesjonalne rakietki do badmintona. I ja bardzo lubię grać w badmintona i za każdym razem, jak mówię mojemu osobistemu mężowi, idziemy pograć, to on mówi, wiesz co, może jutro. Teraz się zdecyduje.
0: To ja na mojej działce udostępnię Ci profesjonalne boisko do badmintona.
1: Dziękuję!

Pogodny poranek w Radiu Pogoda o sportach rakietkowych, tak zwanych. Mówiliśmy przed chwilą, że przedłużają życie, zwiększają gęstość kości i zwiększają też naszą inteligencję poznawczą, tak zwaną. No tak, proszę Państwa, warto rakietką machać, ale spacer też nikomu jeszcze nigdy nie zaszkodził. Spacer dziką plażą przed momentem to Stan Borys i bizony. Za chwilę będzie Bakara, Sorry I'm a Lady, później Ludmiła Jakubczak, Gdy mi Ciebie zabraknie. No i tak się toczy ten dzisiejszy pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: gdy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Została ostatnia reklama.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Reklama.
7: Drogowskaz. Radia Pogoda.
12: Dzisiaj zgodnie z planem ma rozpocząć się remont chodnika przy ulicy Różanej na odcinku od Spadzistej do Spychalskiego. Prace potrwają do pierwszej połowy grudnia. Powinniście przeparkować samochody z remontowanego odcinka, by umożliwić rozpoczęcie robót. Zachowajcie też w tym miejscu szczególną ostrożność.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
13: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut godzina 8 w studiu Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry, Tamaro, powiedz, czy spotykamy się również po południu?
1: Dzień dobry, tak, dzisiaj po 18 kolejna Aleja Sław, a dzisiaj zapraszamy trochę do kina, ale od tej muzycznej strony, bo rozmawiam z kompozytorem lalki, Łukasz Targosz, ze mną w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na Aleję Sław, dzisiaj po 18.
1: Będziemy rozmawiać nie tylko o lalce. Zapraszamy.
3: Bardzo serdecznie również zapraszamy. Dużo się mówi o tym, że muzyka w nowej lalce to jest majstersztyk, naprawdę. Tak samo jak stroje. Próbowałam obejrzeć w Łazienkach w niedzielę, ale była taka kolejka, że dałam sobie spokój, pójdę po prostu kiedy indziej. A muzyki, no właśnie, zawsze warto słuchać i o muzyce warto słuchać.
0: A jak to fajnie zabrzmiało. Kompozytor lalki.
3: Rzeczywiście. Dziś po 18 w Radiu Pogoda. Polecamy gorąco. Teraz za 8 minut 8 Radio Pogoda i Marta Mirska, Rozstanie z morzem.

0: Za 5 minut 8 Marta Mirska i Rozstanie z morzem. Pięknie mi ostatnio słuchacz o tej piosence opowiadał, ale o tym kiedy indziej. Teraz, Michale, co w wiadomościach za chwilę?
1: O tym, że w ogniu krytyki znaleźli się sędziowie polskiej piłkarskiej ekstraklasy.
0: A czemuż to?
1: Co to się właśnie wydarzyło, a wydarzyło się dużo, opowie za chwilę nasz dziennikarz sportowy w wiadomościach w Radiu Pogoda o 8.
2: To ja zapraszam Państwa na szybką piątkę.
1: Hola, hola, poczekaj.
0: 11.
1: To z piłką nożną, wiesz.
2: Nagroda gwarantowana to książka Marionetka Jakuba Jarna, a do wygrania piękny granatowy kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
4: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
14: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
13: A co to znaczy CCD?
14: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
13: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co po ósmej? Violetta Villas, a także Anna Jurksztowicz i inne wielkie gwiazdy Radia Pogoda. A teraz wiadomości.
2: Zatrzymanie sprawców podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Papież Leon XIV w szpitalu przejdzie operację. W ogniu krytyki znaleźli się sędziowie piłkarskiej ekstraklasy.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o ósmej.
1: O szczegółach Michał Pierzchała.
2: Na razie nie wiadomo, kiedy trafią do Polski dwaj obywatele Turcji podejrzani o podpalenie stacji Starlinków koło Grójca. Obaj zatrzymani zostali w Niemczech. Mają odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
4: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
2: Stacja bazowa Starlinków w Woli Korbowskiej na Mazowszu została podpalona pod koniec września tego roku. Stacja zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło wczoraj odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej albo gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało wczoraj szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
5: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
2: Dotychczas policja zatrzymała 135 osób. Papież Leon XIV idzie do szpitala na operację wycięcia niewielkiego guza na płucu. W poliklinice Gemelli ma zostać przez około tydzień. Jak informuje włoska prasa, przygotowano tam specjalne środki bezpieczeństwa. 10. piętro, na którym będzie przebywał papież, zostało odizolowane. Ochrona zadba także o poufność dokumentacji medycznej. Wyniki badań mają być zabezpieczone specjalnymi kodami albo fałszywym nazwiskiem, aby chronić je przed hakerami i wyciekiem danych. W ogniu krytyki znaleźli się sędziowie polskiej ekstraklasy. Weekendowe rozgrywki pełne były błędów, które miały ogromny wpływ na wyniki meczów. To wszystko w cieniu oskarżeń o mobbing, które musi odpierać szef Kolegium Sędziów w Polskim Związku Piłki Nożnej. Michał Waszkiewicz teraz ze szczegółami.
6: Kolegium Sędziów zajmuje się teraz przede wszystkim obroną swojego dobrego imienia po tym, jak jego szef Marcin Schulz został przez innego sędziego oskarżony o mobbing. Teraz ów sygnalista Arkadiusz Kamil Wójcik jest zawieszony na 2 lata za aferę SMS-ową z trenerem Jagiellonii Adrianem Siemieńcem w roli głównej. Piłkarskie piekiełko w czystym wydaniu. A w tym czasie nikt nie panuje nad tym, co dzieje się na boiskach ekstraklasy. Jaga już złożyła protest do PZPN-u po tym, jak w sobotę została pokrzywdzona przez sędziego w meczu z Górnikiem Zabrze. Trener Mikołaj Łuczak w obawie przed karami tematu w ogóle unikał.
7: Nie chcę tutaj w żaden sposób i też państwo niech nie pytają mnie o to, proszę, o decyzje sędziowskie.
6: Więcej do powiedzenia miał trener Wisły Kraków Mariusz Job po przegranym w Warszawie meczu z Legią. Tu sędzia też mylił się tylko w jedną stronę.
8: Aut, po którym straciliśmy bramkę, ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę, no i później też taka kontrowersja, czy był faul na Juliusie Edhalerze w polu karnym, czy nie.
6: Pokrzywdzone jest tak, że Zagłębie Lubin sędzia Tomasz Marciniak po meczu z Krakowią nawet przeprosił drużynę za podyktowanie przeciwko niej rzutu karnego.
2: No i tak właśnie wygląda polska piłka.
1: Nie znam się na piłce nożnej, ale zaczynam rozumieć, dlaczego mój kolega, który naprawdę latami uczył się, żeby zostać dobrym sędzią piłkarskim i nawet przez jakiś czas był, ostatnio mi powiedział, zapytany, czy dalej sędziuje, że jego noga na boisku piłkarskim nie postanie. Chyba, że...
2: Jako sędziego.
1: Jako amatora, no tak, właśnie, grającego. Tak. To tak wygląda od środka.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Zaglądamy na poznańskie ulice. Teraz ruch w rejonie szkół może być szczególnie duży. Warto uwzględnić to w swoich planach i nie liczyć na to, że każdy poranek pokonamy tak szybko jak zwykle. Zwracajcie też uwagę na pieszych, którzy spieszą się na przystanki i przejścia. Lepiej zachować spokój i dać im troszkę miejsca. Dobrego dnia.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Pogoda w Poznaniu.
2: 13 stopni w najcieplejszym momencie dnia pokażą dzisiaj termometry w Poznaniu. Na niebie będzie sporo słońca i sporo chmur, ale podobno ma nie padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro możemy spodziewać się podobnej pogody, chociaż możliwe będą również przelotne opady deszczu. Sucho za to ma się zrobić od czwartku, a temperatura będzie utrzymywać się w tym tygodniu na podobnym poziomie.
1: Radio Pogoda.
0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
4: 6 minut po 8, dzień dobry, witamy Państwa.
5: Zygmunt Heizer.
4: Jasia Kruk. Przypominamy, dziś jest wtorek, 13 dzień października, 286 dzień roku. Wschód słońca dziś był 3 minuty przed 7, zachód będzie o 17.46. Dzień jest dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 7 minut. Tyle jeszcze ubędzie.
5: Jakby Państwo mieli trochę pieniędzy, walizkę tak mniej więcej na zbyciu i chcieliby Państwo sobie kupić coś ładnego i praktycznego, to podpowiemy co. Będziemy o tym mówić za jakieś niecałe pół godziny w Radiu Pogoda.
4: Ale wcześniej szybka
5: jedenastka. Nie, wcześniej szybka piątka, to już za chwilę oczywiście w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Wodny poranek w Radiu Pogoda, 14 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Elżbieto.
3: Dzień dobry.
2: Kłaniamy się pani. Skąd pani do nas dzwoni?
3: Dzwonię z Krakowa.
2: Super. Mamy dla pani prezent, wie pani. Jest to książka Marionetka Jakuba Jarno i proszę sobie wyobrazić, że to jest jakby wymyślona kontynuacja lalki. Otóż wnukowie Wokulskiego i Łęckiej spotykają się przypadkiem w barze w okresie PRL-u i co tam się później dzieje. Niesamowita treść, to trzeba przeczytać i pani będzie czytać tę książkę.
3: Super.
0: No ale jest też główna nagroda, czyli granatowy piękny kubek Radia Pogoda, pod warunkiem, że w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń na tę samą literę.
2: W różnych kategoriach zadanych przez nas.
0: Tak jest. Pani Elżbieto, litera dla pani na dziś to litera L.
2: Eł, jak Łucja.
0: Ł. Albo co?
2: Albo Łukasz.
0: Albo Łódka. O.
2: Czy wszystko jasne?
3: Tak.
0: Litera EU. Możemy zaczynać?
3: Tak, poproszę.
0: Uwaga, czas start. Jezioro. Dobra, dalej. W kuchni.
3: Łyżka.
2: Tak, łyżka.
0: Roślina.
3: Łubin.
2: Tak.
0: Część ciała.
2: No.
0: Ły.
3: Łydka.
0: Tak,
3: łydka.
0: Piosenkarz.
3: Piosenkarz na ły. Łucja Prus.
2: To piosenkarka. Zresztą czas się skończył. Bogdan Łazuka na przykład, albo
3: Bogdan
2: Bernard
3: Łazuka,
2: Ładysz.
3: Tak.
0: No, Łazuka.
2: Na EU. Ale z tym jeziorem i pierwsza
3: Łebsko.
2: Odpowiedź, jaki pani...
0: Łebsko, tak.
2: No jest takie, ale
0: jest.
2: Śmialiśmy się tutaj, bo gdyby pani powiedziała jezioro Łabędzie, co jest najbardziej naturalnym skojarzeniem, jest takie jezioro i to już w tej chwili informujemy wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Nawet dwa są takie jeziorka w Polsce, które się nazywają jezioro Łabędzie i po
0: czyli
2: prostu...
0: nie tylko balet, ale prawdziwe jezioro też.
3: Ale stryk zrobi swoje.
2: To się pani zdenerwowała po prostu. No nic, następnym razem pójdzie lepiej. Bardzo dziękujemy pani Elżbieto, życzymy wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję bardzo,
0: do widzenia.
2: Do usłyszenia. No i oczywiście zapraszamy państwa na jutro. Ale z tym jeziorem to wymyśliliśmy, co?

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 8:22. Państwo zapewne pamiętają, w ubiegłym tygodniu mówiliśmy o pewnym strusiu pędzi wiatrze. Tusiek mu na imię.
1: Zwiał.
0: Państwo pomagali w poszukiwaniu i łapaniu Tuśka, przekazując różne rady. I proszę Państwa, wiemy, co z Tuśkiem się dzieje.
1: Chyba zadziałały Państwa dobre rady. Nic więcej na razie nie powiemy, więcej po prostu za chwileczkę, za kilka minut w Radiu Pogoda.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Muzyka i głos.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
4: Od Oleofarm.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Za 27 minut będzie godzina 9. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. W ubiegłym tygodniu, to już Zygmunt wspominał, mówiliśmy o strusiu, który zwiał i jak go znaleźć. Państwo pomagali nam w polowaniu na strusia. Jeden z takich lepszych sposobów.
1: Trzeba mieć łysego faceta. Trzeba go zakopać tak, żeby mu tylko łysina wystawała. Struś biegnie, patrzy, jajo siada i facet wtedy go łapie za nogi.
0: Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Nie wiemy, czy właściciele wykorzystali akurat ten sposób, ale coś zadziałało.
2: Tak, tak, proszę Państwa, przypomnijmy, ten struś emu, który biega ile tam? 50-60 na godzinę. Zwiał z zagrody. No i sobie na wolno tu i tam biegał, po łąkach, po lasach. No i wreszcie po 2 tygodniach swobody Tusiek został schwytany.
0: No i bardzo dobrze.
2: Siłami policji oraz
0: strażników
2: miejskich.
0: Łysego faceta, którego zakopał.
2: Nie, tam nie było łysego faceta właśnie.
0: Czyli to nie ta rada zadziałała, nie, od państwa.
2: Nie, nie, tam byli policjanci, strażnicy miejscy. Został uśpiony delikatnie, zaśpiewali mu jakąś tam kołysankę. Aha. On usnął. Aha. I wrócił do zagrody.
0: Czyli takie metody jednak konwencjonalne.
2: Tak.
0: Mimo wszystko raz jeszcze serdecznie państwu dziękujemy, że się państwo dali wciągnąć w poszukiwanie strusia. Dlatego mówimy o efektach. Where do I begin to tell the story of how great a love can be?

0: pokopytkował sobie w siną dal. Za 20 minut godzina 9, a co po 9?
1: Będzie nosił Robert Janowski w naszej, no ciągle jeszcze nowej zabawie, zgadnij tę melodię. Wczoraj udało się Państwu po 5 nuceniu odgadnąć, jaka to była najpiękniejsza melodia. Czy dzisiaj pójdzie lepiej? Warto próbować, przede wszystkim warto słuchać Radia Pogoda, pierwsze nucenie Roberta po godzinie 9, mniej więcej 10-12 po, czyli za pół godziny.

0: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
2: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
1: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
3: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla

0: 20% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Została ostatnia reklama.
2: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
3: Ale że już?
2: No już.
3: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
2: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
3: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
2: No oczywiście.
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Od dzisiaj zmieniła się organizacja ruchu na ulicy Wyszyńskiego. Przy skrzyżowaniu z ulicami Panny Marii i Wieżową zamknięta została południowa jezdnia między Mostem Chrobrego a końcem przystanku Katedra. Ruch w obu kierunkach został przeniesiony na jezdnię północną. Przejazd przez skrzyżowanie i przejście dla pieszych ma pozostać dostępny.
1: Radio Pogoda, 103,4 FM.

0: Frankie Miller w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 10 minut będzie godzina 9. Jakby Państwo mieli za dużo pieniędzy i nie wiedzieli na co wydać, to auto sobie można kupić. I o tym więcej Michał Pierzchała.
1: No i to auto jest nie byle jakie, bo to jest po pierwsze Bentley, a po drugie jest to auto zbudowane dla zmarłej ponad 4 lata temu królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II.
0: Proszę.
1: Samochód został wystawiony na aukcję. Specjaliści spodziewają się, że cena osiągnie nawet 450 tysięcy funtów. To na nasze jakieś trochę ponad 2 miliony złotych.
0: A nie mówiłam, że drogo?
1: No, samochód sprzedaje prywatny kolekcjoner, który nabył go 2 lata temu na liczniku 10 tysięcy kilometrów zaledwie.
0: To nawet nie dotarty.
1: Auto jest wyjątkowe. W środku drewno orzechowe i połączenie skóry w kolorach beżu i ciemnej zieleni. Są zasłonki zapewniające prywatność, grube dywaniki z wełny jagnięcej. Ja będę na tym po zimie doczyść, daj spokój. Okej, ale jest jedna jeszcze cecha, specjalnie przygotowana dla królowej Elżbiety II, mianowicie była tam specjalnie zaprojektowana półka na torebkę.
0: I to jest sztos! I można... Proszę Państwa, panowie, zakładam, że panowie, projektanci i można, chciałybyśmy, żeby w każdym samochodzie była półka zaprojektowana specjalnie na torebkę. Kupowałybyśmy te samochody częściej.
1: Wiesz, tylko po naszych drogach, jak się jeździ, to tej torebce trzeba byłoby pasy przypiąć, bo wiesz...
2: No nie, Michał, nie, to nie te czasy.
1: Nie?
2: Nie.
0: Sprzedawcy samochodów, poprosimy samochody z półką na torebkę. Wszystkie? Co ci?

0: Kwietno śliczne to jest i nie dziwota, że Państwo bardzo często wybierają tę piosenkę w audycji, która nazywa się Moje Najpiękniejsze Melodie. Taka audycja w każdą niedzielę od 14 do 16. W niej klubowicze Klubu Pogodnych Ludzi wybierają 6 swoich ulubionych piosenek i o nich opowiadają. I to są fajne audycje. Polecam gorąco. Wiem, bo je prowadzę. No dobrze. Za 5 minut 9. Za chwilę będą wiadomości.
1: A niech super będzie. A nawet powiedziałbym, że wspaniale, pięknie, cudownie. Powiem o tym, że kolej przygotowała nowy rozkład jazdy.
0: Wow. No. Właśnie sobie o kolei tutaj rozmawiamy.
1: No. Mhm. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
2: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
11: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
2: Została ostatnia reklama.
16: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po godzinie 9:00 występ nucący, no bo nie śpiewający, Roberta Janowskiego. Przywitamy go oczywiście z szeroko otwartymi ramionami, a teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
1: Sytuacja w szkołach się stabilizuje, ale policyjne patrole pozostaną. Dwaj mężczyźni zatrzymani w Niemczech. Chodzi o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. Najwyższy czas wyczyścić kominy. Przypominają o tym strażacy.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
0: Michał Pieszchała.
1: 20 tysięcy policjantów patroluje okolice szkół w całej Polsce i tak ma być do odwołania. Zapowiedział to po ubiegłotygodniowych wydarzeniach w mazowieckich szkołach premier Donald Tusk. W wielu placówkach odbywają się pogadanki z uczniami, a na przykład w Lublinie kuratorium zwołało naradę z dyrektorami. Anna Gmiterek-Zabłocka.
17: Wicekurator Barbara Grzesiak spotkała się w formule online z dyrektorami wszystkich szkół w regionie. Dyrektorzy i nauczyciele wiedzieli, że w przypadku na przykład ataku nożownika, jedną z podstawowych zasad jest ukrycie się i cisza.
18: To trzeba ćwiczyć po prostu na każdej lekcji inny element. Na przykład, żeby szybko i w ciszy zebrać się w jednym miejscu i w ciszy przebywać, nie wiem, przez minutę. Czy na przykład szybko zebrać się w innym miejscu, jakimś bezpiecznym.
17: Szymon jest uczniem technikum. W piątek, gdy był największy poziom dezinformacji i gdy sieć zalały posty o rzekomym challenge'u, nie przyszedł do szkoły. Ale jak mówi, kluczowe oprócz procedur ćwiczeń i zamykania szkół jest coś jeszcze. Uważność na to, co robią inni.
19: Te sytuacje, które się zdarzają, zwykle są skutkiem tego, że ktoś był niezauważony, niewysłuchany i ktoś mu w odpowiednim momencie nie pomógł.
1: Dalsze informacje. Mieli działać na zlecenie obcego wywiadu i nie ma wątpliwości, że za podpaleniem stała Rosja. Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie we wrześniu stacji Starlink na Mazowszu. To obywatele Turcji. Zatrzymania dokonała niemiecka policja na zlecenie polskich służb.
20: Mamy nagrania, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali, wiemy, kiedy przyjechali do Polski. Wiemy, kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
1: Mówi komendant główny policji Marek Boroń. Mężczyźni mają być sprowadzeni do Polski w ramach europejskiego nakazu aresztowania. Cała procedura może potrwać kilka tygodni. Usłyszą zarzuty sabotażu i dywersji. Kolej przygotowała nowy rozkład jazdy. Będzie obowiązywał od połowy grudnia. PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Najwięcej między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
21: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
1: Od grudnia pojawi się także więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej z Krakowa do Gdańska w 4 godziny i 45 minut, a z Gdańska do Wrocławia w nieco ponad 4 godziny. Najwyższy czas wyczyścić kominy. Przypominają o tym strażacy, bo co roku są wzywani do domów, których nie odwiedzili przed sezonem kominiarze. Najczęściej przyczyną zagrożenia są stare kotły, tak zwane kopciuchy.
22: Te najwięcej paliwa niespalonego potrafią wyeksportować, powodując pożary sadzy w kominie. To jest jedno zagrożeń. Te pożary bardzo często przedostają się przez dach i dochodzi do pożaru dachu albo i całego obiektu.
1: Mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Tylko na Opolszczyźnie takich pożarów w poprzednim sezonie grzewczym było ponad 400.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
24: Błażej Kulesza zapraszam. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Panie za to grają w Wuhan, a tam dobrze turniej zaczęła Maja Chwalińska, pokonując w dwóch setach 6-3, 6-2 Egipcjankę Majar Sheriff. Polskie piłkarki staną przed historyczną szansą wyjazdu na mundial. W Gdańsku rozegrają rewanżowy mecz w barażach z Belgią. Polki muszą odrobić jednobramkową stratę z Luwen. Wtedy przegrały 0-1.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Pogoda.
1: Słońce w większych ilościach dzisiaj na zachodzie, gdzie indziej więcej chmur. Na wschodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu, no i oczywiście też śnieg będzie, do tego się już przyzwyczailiśmy. W Tatrach, wysoko w Tatrach właśnie możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach w ciągu dnia na ogół od 10 stopni na wschodzie do 14 stopni na zachodzie.
0: Michał Pierzchoła, dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
4: 9:05. Witamy Państwa we wtorek, 13 października. Mamy 286 dzień roku, a dziś imieniny obchodzą Daniel, Edward, Magdalena, Maurycy, Mikołaj, Teofil i Wacław. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.
0: I dwa bardzo ważne dni w kalendarzu. Dzień Ratownictwa Medycznego i Dzień Dawcy Szpiku. Kłaniamy się, dziękujemy, bardzo szanujemy. Najpiękniejsze melodie, to co mamy do zaoferowania oczywiście w pogodnym poranku Radia Pogoda, Pussycat Mississippi, Janusz Laskowski będzie za chwileczkę, później zagadka od Roberta Janowskiego, który wpadnie, żeby zanucić, ale wrócimy też do tematu samochodu z półką na torebkę.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 9.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
2: Wczoraj dopiero po 5 nuceniu Roberta Janowskiego państwo zgadli, jaką najpiękniejszą melodię nucił nasz serdeczny kolega, ale przecież nie codziennie musi tak być. Dzisiaj mogą państwo zgadnąć na przykład po już 2 nutkach, czyli pierwszej zagadce. Robercie.
0: Do roboty.
3: Tak sobie wymyśliłem, że zaśpiewam to. Szczękcu. Ale to nie o rekinie żadnym.
2: A, no dobra, czyli nie szczęki.
3: Dalej to wy będziecie musieli dośpiewywać, proszę bardzo. Czyńcie to.
0: Wiesz co? Dla mnie jednak szczęk.
2: Ale to od razu musimy państwu wyjaśnić, to to nie jest to, to absolutnie nie jest to. Ja się domyślam, jaka to może być najpiękniejsza melodia.
0: A ja nie mam pojęcia.
2: Ale oczywiście nikomu nie powiem. Państwo sami muszą zgadnąć. 22 444 40 04.
0: Ale nie tylko zgadnąć, również napisać, czym ta melodia się kojarzy.
2: Zapraszamy. Pod numerem telefonu powiedzą państwo wszystko, łącznie ze swoim numerem telefonu i imieniem. Cały komplet informacji już proszę kierować na naszą automatyczną sekretarkę. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale zagęściliśmy troszeczkę nadawanie poszczególnych zagadek, czyli Robert Janowski od wczoraj wpada nieco częściej, ale warto
0: niecałe
2: uważnie.
0: Szczęście.
2: Tak, tak, ale warto zostać z Radiem Pogoda po prostu na dłużej i przez cały dzień. Można wygrać super radyjko.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie

0: 20 minut po godzinie 9. To pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przed godziną 9 Michał Pierzchała mówił o Bentleyu królowej Elżbiety II, który trafił na aukcję i oprócz tego, że ma tam wszystkie bajery, cztery koła, na przykład jak samochód mieć powinien, jest traktowaniem królowej po królewsku i ma półkę na torebkę. Państwo w tej sprawie dzwonią. Dzień dobry.
1: Dobrze, ulubione Radio Pogoda. Mówiliście o aucie królowej, no więc a propos tych torebek w samochodzie, to mogę wam powiedzieć, że tak, zmieniłem auto i czujniki na siedzeniach są po prostu okropne. Pokładę plecak, a samochód mi krzyczy, że ktoś ma niezapięte pasy. I to nie da rady, żeby on się uspokoił. Po prostu tak długo krzyczy, później jeszcze zmienia dźwięk na jeszcze gorszy, że to jest po prostu porażka. Także półka na torebkę jak najbardziej. Zgadzam się. Pozdrawiam. Miłego dnia wszystkim. Wiola z Gdańska.
2: Pani Wiolu, bardzo dziękujemy. Ja tylko chciałam zapytać, ile ten plecaczek waży, bo ten czujnik reaguje od określonej wagi. Może troszkę zmniejszyć wagę plecaczka?
0: Nie, no w damskiej torebce wszystko jest potrzebne, ale tak poza tym proszę tego nie robić, pani Wiolu, proszę nie kłaść tam torebki, bo ktoś
2: plecaka.
0: Czego? Ktoś panią okradnie po prostu. Wybicie szyby, nawet jeżeli ma pani drzwi zablokowane, to jest naprawdę sekunda. Nie jedna z nas w taki sposób torebkę czy plecak straciła już.
2: Poza tym jest to niebezpieczne odpukać, ale jak coś się wydarzy niebezpiecznego, to te przedmioty w samochodzie zaczynają żyć swoim życiem.
0: To prawda.
2: Albo pod siedzenie, albo do bagażnika. Tam jest najbezpieczniej.
0: Dokładnie. A gdyby państwo pytali, gdzie półkę na torebkę miała królowa Elżbieta w swoim Bentleyu, między siedzeniami było takie specjalne miejsce między podłokietnikami, zabezpieczone. Także super bezpiecznie.

0: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Zapraszamy na dzień otwarty do salonu Miele w Poznaniu. Zobacz, jak działają innowacyjne urządzenia podczas pokazów kulinarnych i spróbuj autorskich dań wybitnego szefa kuchni. Skorzystaj z najlepszych ofert przygotowanych tylko na ten dzień. Czekamy na Ciebie w najbliższą sobotę między 10 a 16. Miele Experience Center, ulica Matyi 8. Once Miele, always Miele.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Reklama.

Jej uroda bywa jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet.

woda brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Esta. Tak jest.
1: Za każdym razem ta piosenka wprawia mnie w dobry humor.
2: A ja sobie zawsze o niej myślę, że okej, dranie jak dranie, ale drogie, a nie tanie. Proszę panów. Mieczysław Czechowicz i Wiesław Michnikowski.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:30.
2: Dzwonią państwo do nas w bardzo miłych sprawach. 22 444 4004. Kłaniamy się.
3: Dzień dobry pani Joasi, dzień dobry pani Zygmunt.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie Michale, trójmińskie pozdrowienia. Tomasz się kłania. Zapowiada się piękny 13 października, wtorek. Słoneczny dzień w Gdańsku, więc miejmy nadzieję, że nic nas złego nie zaskoczy. Tego sobie i państwu i wszystkim słuchaczom z całego serca życzę.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Tomaszu. Życzymy wszystkiego dobrego. I tak patrzymy przez nasze okno w studiu, bo mamy, po sobie patrzymy. No rzeczywiście dzisiaj zdecydowanie dużo jaśniej niż wczoraj. Widać fragmenty niebieskiego
1: słonko
2: nieba.
1: Słonko jeszcze czekamy, aż do nas z Gdańska przybędzie.
2: A wiesz co, to chyba mgła jest, a nie chmury. Tak mi się coś wydaje.
1: Za chwilę się wyjaśni.
2: Dokładnie, pożyjemy, zobaczymy. A zresztą Piotr przyjdzie z Forakowskiej, to może nam coś powie, jaka tam pogoda za oknami. A tymczasem gramy do Łezka, Marla Rodowicz, Toto Cutugno i L'Italiano dosłownie za chwilę, za 29 minut będzie 10:00.

0: Za 20 minut będzie godzina 10. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jeszcze musimy wrócić do tych samochodów z półką na torebkę, a właściwie bez półki na torebkę, bo tylko jeden dla królowej przeznaczony ma taki i właśnie trafił na aukcję. Ale i tak nas nie stać, bo cena wywoławcza to ponad 2 miliony złotych. 2 miliony, proszę sobie wyobrazić, za samochód.
1: No, dla królowej, tak?
0: No tak. Ja też bym chciała być traktowana po królewsku i kupić sobie samochód, który miałby półkę na torebkę. Niestety producenci tego nie przewidzieli, że kobiety też kupują samochody. Ale
1: a może
0: jeden...
1: zrób tak, najpierw kup półkę, a potem dokup samochód.
0: Genialne. Jeden z naszych słuchaczy natomiast tak chyba z przymrużeniem oka albo złośliwie zadzwonił i powiedział, że przecież ja w ogóle nie mam prawa jazdy, to po co mi ten samochód z półką na torebkę? No proszę tak. Pana,
1: a torebki szanownego. Pewnie też pan nie ma.
0: Po co mi prawo jazdy, skoro nie ma samochodów z półką na torebkę w normalnej dystrybucji, prawda? No więc tak, serdecznie.
1: Jeden samochód, a ileż interpretacji,
0: prawda?
1: Ile skojarzeń.
0: Dobrze, to odwrócimy się w nieco inną stronę. Już teraz awansem zapraszamy Państwa do tego, co będzie po godzinie 10 w Radiu Pogoda. Piotr Stworakowski codziennie o godzinie 11.30 przygotowuje dla Państwa taką pigułkę, która nazywa się Pogodne Lata, czyli bierze sobie pewien rok z naszego życia i mówi, co w tym roku się wydarzyło, a Państwu z różnymi rzeczami, też własnymi wspomnieniami się to kojarzy. Radzimy posłuchać także dzisiaj. Serdecznie zapraszamy. 9.41, niebiesko-czarni za chwilę.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania.

0: start twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.

0: 103 i 4 FM.
1: Nie wiem, skąd wziął się u nas.

0: pogody. Poranek w Radiu Pogoda. Można regulować zegarki, dlatego że jest za 10. 10.
1: Nie chcę być inaczej, a to oznacza, że my już za chwileczkę powiemy Państwu goodbye, ale za to witamy Piotra Swarakowskiego. Dzień dobry.
2: Hello, dzień dobry.
1: A, jak to pan
2: to był cytat
1: mówił
2: z Beatlesów.
1: Tak,
0: zastanawialiśmy się, czy to mgła, czy to chmurki, czy to słońce.
1: A ty już wiesz.
2: Przejrzyste powietrze jest.
0: O!
2: Także to firaneczki w oknach raczej.
0: I okna trzeba umyć.
1: A nie,
2: ja tego nie powiedziałem.
1: Ale po co od razu przypominać takie rzeczy? Rzeczywiście muszę umyć okna. Trzeba się tym zająć. Na razie Państwo się zajmą odgadywaniem, jaką melodię nuci Robert Janowski i słuchaniem, co ma do powiedzenia Piotr Swarakowski.
2: To w swoim czasie, Robert. Jeszcze przed południem, natomiast tuż po 10:00 zabiorę Państwa na chwilkę do Japonii.
1: Dobra.
2: Wszyscy chętnie się zgodzili, także zapraszam.
0: Tak, to my zostajemy i my do tej Japonii.
1: No właśnie nie, tak troszkę a propos, to ja znikam na tydzień, biorę urlop, życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Proszę tutaj pilnować panów, czyli Zygmunta Heizera i Michała Pierzchałę, dobra? No to dziękujemy.
0: Ja jutro będę.
1: Do usłyszenia. Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
0: Tak.

0: weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
1: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
0: Ciężka?
1: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to zblikomana do auta też ciężko.
0: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
1: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
0: Chyba kumacji.
2: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrenę.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
8: Masz tyle sukienek.
7: Ale wszystkie za duże.
8: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
7: Nie, biorę Hepa Slimin.
8: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
7: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
8: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
7: To co, zakupy?
8: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
9: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
10: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewów pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
11: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
15: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexuspoznań-ławica.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
16: Została ostatnia reklama.
17: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
18: Reklama.
19: Oh Pretty Woman Roya Orbisona i Waltz François w wykonaniu Mieczysława Foga. Te najpiękniejsze melodie zabrzmią w Radiu Pogoda za parę minut, bo teraz mamy dla Państwa wiadomości.
1: Wiadomości z Poznania.
16: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Budynek dawnego kina Olimpia przy Grunwaldzkiej zostanie wyburzony. Przed rozpoczęciem rozbiórki wykonawca musi przygotować szczegółowy projekt prac. W tym miejscu powstanie nowy gmach Akademii Muzycznej. Inwestycja będzie gotowa za niespełna 4 lata. Pozostajemy w temacie nowości. Mamy najnowszy rezerwat przyrody w Wielkopolsce, dokładnie w okolicy Jarocina. Co w nim się znajduje i jak duży jest to obszar? O tym powie Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
2: On ma 77 hektarów, to tyle, ile poznańskie jezioro Malta. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi, skrzyp, który potrafi dorastać nawet do wysokości 1,5 metra. Jest to też piękne, krajobrazowo miejsce.
16: Był to kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu. Zaglądamy jeszcze do zoo. Tam niedźwiedzie przygotowują się do zimowego snu. Jedzą teraz nawet 16 tysięcy kalorii dziennie, a w ich diecie są owoce, ryby, miód i orzechy. Zoo zachęca do przenoszenia dla nich zdrowych orzechów do czwartku. Za godzinę powiem za to o zniszczeniu rowerów na jednym z poznańskich osiedli.
20: Radio Pogoda. 103,4 FM.
21: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
20: Pogoda w Poznaniu.
16: Słońce naprzemian z chmurami i raczej brak opadów deszczu. Tak ma wyglądać pogoda w Poznaniu do końca dnia. Termometry pokażą maksymalnie 13 stopni. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, więc możecie śmiało sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro szykuje się w miarę podobna aura, chociaż może troszeczkę pokropić, a temperatura pójdzie delikatnie w górę. W czwartek za to ponownie powinno być sucho, a w piątek ma królować głównie słońce.
20: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
21: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
19: Nasze spotkanie rozpoczniemy słuchając najpiękniejszych melodii w wykonaniu Roya Orbisona, Mieczysława Foga i Andrzeja Freindta, a potem zajmę Państwu chwilkę pewnym zwyczajem, który w Japonii podobno jest coraz bardziej popularny. Troszkę zaskakująca wiadomość, ale ciekawa, dlatego chciałbym się z nią z Państwem podzielić. A jak Państwu idzie rozwiązywanie dzisiejszej zagadki Roberta Janowskiego, to sobie sprawdzimy za jakąś godzinkę. Dzień dobry.
20: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

Z nie tak znów starej płyty przed chwilką zaśpiewał nam przyjaciel Radia Pogoda Andrzej Freind. Za chwilkę posłuchamy Piotra Szczepanika w piosence Puste koperty, a teraz zajmę Państwu chwilkę taką informacją o japońskich bywalcach klubów nocnych. To znaczy nie o wszystkich, ale dziennikarze obserwujący japońską kulturę i to, jakim zmianom ulega, dostrzegli pewien trend wśród bywalców nocnych klubów. Coraz więcej osób wychodzących wieczorem z domu albo z pracy, bo w Japonii pracuje się przecież do późna. Coraz więcej z nich wybiera wizyty w klubach, które zamiast głośnej muzyki, tańców, hulanek i swawoli, oferują spokój, przytulne miejsce do siedzenia i cichą, spokojną muzykę w tle. Taką, która nie przeszkadza w lekturze, bo odwiedzający tego rodzaju kluby nocne wcale nie chcą tańczyć, tylko czytać książki, a potem dzielić się wrażeniami z lektury. Także cały pomysł jest znacznie szerszy. Chodzi o to, by mole książkowe zamiast spędzać czas samotnie, mogły sobie po dobrej lekturze uciąć pogawędkę z innymi podobnymi sobie osobami. Także poza wspólnymi zainteresowaniami chodzi tu także o zmniejszanie jednego z największych problemów społecznych dzisiejszego świata, czyli poczucia samotności. I to także skłania mnie do pytania, czy ostatnio czytali Państwo coś interesującego. Ja nie tak dawno sięgnąłem po książkę Jakuba Żulczyka, dawno temu w Warszawie. No, mam mieszane uczucia, ale przeczytałem do końca. I to nie powiem, że się nudziłem. A teraz zacząłem książkę Marcina Wichy, Nic drobniej nie będzie. No i już wsiąkłem po paru stronach.

Przed chwilką mówiłem o klubach nocnych, w których zamiast hałaśliwej muzyki jest spokój i powszechna wola czytania książek. W Radiu Pogoda także mamy podobny klub. Spotkania są co wieczór o 22:00 przy Radiu Pogoda i wtedy wszyscy członkowie klubu czytelniczego słuchają, jak Wojciech Masiak czyta fragmenty powieści Heleny Mniszkówny Ordynat Michorowski. Oczywiście, gdyby to była zbyt późna pora dla Państwa, tych przeczytanych przez Wojtka fragmentów można potem słuchać, zaglądając do archiwum naszych audycji na naszej stronie radiopogoda.pl. Także też śmiało można korzystać z tej formy czytania w dogodnej chwili.

0: autopromocja.
1: Poszukiwana.
2: Najpiękniejsza melodia.
1: Znaki szczególne.
2: Kilka nut i miliony wspomnień.
1: Ostatnie miejsce pobytu.
2: Radio Pogoda.
1: Nowy konkurs Zgadnij tę melodię. Słuchaj się w nucenie Roberta Janowskiego.
2: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio.
3: Od Radia Pogoda.
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
17: Mm-hmm.
18: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
17: Oh.
18: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
21: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
20: Pewne zwycięstwo.
21: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Została ostatnia reklama.
22: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

Oczywiście grupa Breakout w Radiu Pogoda. Niektórzy uważają, że płyta, na której znalazło się to nagranie, czyli Blues Breakoutów, jest jedną z najlepszych polskich płyt bluesowych w historii. Za chwilkę wrócimy do najpiękniejszych melodii, żeby posłuchać, jak Louis Armstrong z kolegami wykonują When the Saints Go Marching In. A teraz takie przypomnienie, refleksja, może, że skoro dzisiaj jest 13 października, to jutro w kalendarzu ważne święto, bo 14 to przecież Dzień Nauczyciela, ale o nauczycielach pewnie będzie mowa jutro. Natomiast dzisiaj interesuje mnie inne, że tak powiem, szkolne zagadnienie. Bardzo jestem ciekaw, czy pamiętają Państwo, jakie imiona nosiły szkoły, do których Państwo uczęszczali. Ja chodziłem do 4 szkół podstawowych, nie zmieniając miejsca zamieszkania, żeby nie było wątpliwości. I ta najważniejsza nosiła i dalej pewnie nosi imię polskich olimpijczyków, a patronem mojej szkoły średniej był i jest dotąd Adam Mickiewicz. Także moje szkoły nie zmieniały patronów. A czy Państwo pamiętają, czy jego imienia były Państwa szkoły? Jeżeli tak, to proszę się nimi pochwalić w Radiu Pogoda. Telefon Państwo znają 22 444 4004.

Do kolorowego lata, o którym śpiewał właśnie zespół Bem i Bem, jeszcze sporo zostało, no pół jesieni, zima i wiosna. Chyba że mówimy o lecie na półkuli południowej, to tam lato zacznie się za około 2,5 miesiąca. Wtedy dokładnie, kiedy u nas na półkuli północnej zacznie się zima. Najpiękniejsze melodie przed nami, lada chwila w Radiu Pogoda usłyszymy przeboje Andrzeja Rosiewicza z zespołu Filipinki i Żana Jacques'a Lionela. Radio.

0: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielonej, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda JQ. O Moda 7 w Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenie. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
10: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
11: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
13: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
12: A co to znaczy CCD?
13: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
14: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Zapraszamy na dzień otwarty do salonu Miele w Poznaniu. Zobacz, jak działają innowacyjne urządzenia podczas pokazów kulinarnych i spróbuj autorskich dań wybitnego szefa kuchni. Skorzystaj z najlepszych ofert przygotowanych tylko na ten dzień. Czekamy na Ciebie w najbliższą sobotę między 10 a 16. Miele Experience Center, ulica Matyi 8. Once Emile, always Emile.
17: Reklama.
18: Za chwilkę usłyszymy propozycję zespołu 2 plus 1 dotyczącą pomalowania świata, a potem piosenkę w wykonaniu Reny Rolskiej To niby takie proste. Obie usłyszymy zaraz po tych wiadomościach w Radiu Pogoda.
19: Wiadomości z Poznania.
20: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Nieznany sprawca zniszczył rowery na osiedlu Chrobrego, oblewając je pomarańczową farbą. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Właściciele szukają sprawcy i proszą o kontakt osoby, które mają informacje w tej sprawie. A w naszych lasach trwa też akcja Jesień 26. O bezpieczeństwo grzybiarzy oraz spacerowiczów dbają leśnicy wspólnie z innymi służbami. Częściej patrolują oni puszcze i zagajniki, mówi strażnik leśny Michał Skorupski.
21: Patrole są przeprowadzane w różnych porach dnia, w dni wolne od pracy również. Skupiamy się nie tylko na bezprawnym wjeździe do lasu, ale również na innych wykroczeniach, takich jak kradzież stroiszu jodłowego, niszczenie infrastruktury leśnej.
20: Akcja potrwa do 18 października. A w czwartek czwartek w Poznaniu rozpocznie się dwudniowa konferencja naukowa poświęcona miejskim tradycjom i ochronie dziedzictwa kulturowego. W programie znalazło się 20 referatów. Organizatorem wydarzenia jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Za godzinę powiem za to więcej na temat surowego mandatu dla kierującej hulajnogą.
17: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
20: W Poznaniu dzisiaj możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Zdaniem synoptyków nie powinno padać, ale oczywiście nie jest to pewne na 100%. Temperatura sięgnie maksymalnie 13 stopni. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno na nas w miarę pozytywnie wpływać. Jutro możemy spodziewać się już przelotnego deszczu oraz nieco wyższej temperatury, a sucho ponownie zrobi się w okolicach czwartku.
17: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
18: Dzień dobry, Piotr Słodakowski. Po wiadomościach Radia Pogoda wracają najpiękniejsze melodie w piosenkach zespołu 2 plus 1, Reny Rolskiej i grupy Jerry and the Pacemakers, a potem zajmie nas zabawa Zgadnij tę melodię, natomiast za pół godziny w cyklu Pogodne Lata pojawi się kilka wspomnień z 1952 roku. No i dalej aktualne są moje pytania o to, czy pamiętają Państwo patronów swoich szkół oraz to, czy ostatnio przeczytali Państwo jakąś ciekawą książkę. To tak w ramach polecania innym słuchaczom Radia Pogoda, tego co dobre i sprawdzone.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: To jest zabawa, w której Robert Janowski nuci, a państwo odgadują, co to za najpiękniejszą melodię wybrał sobie Robert i jeżeli rozwiązanie zagadki jest poprawne, a do tego dodane jest jeszcze skojarzenie bądź wspomnienie związane z tą piosenką, to mają państwo szansę, by jeszcze tego samego dnia, na przykład dziś, stać się właścicielami białego, przenośnego radia z limitowanej serii Radia Pogoda. Zanim usłyszymy drugą podpowiedź Roberta, posłuchajmy, jaką piosenkę Robert dziś nuci państwa zdaniem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chciałam odpowiedzieć na zagadkę. Wydaje mi się, że to może być Do zakochania jeden krok. Piosenka, którą śpiewał Andrzej Dąbrowski.
1: To nie to.
3: Melodia, którą zaśpiewał Robert Janowski, to Od nocy do nocy nie. W serialu czy filmu Nocy i dnie.
4: Robert Janowski nucił Dziwny jest ten świat Czesława Niemena.
1: To nie ta piosenka.
4: Piosenkę tą la la la śpiewa Urszula Sipińska. Mi się wydaje, że to jest piosenka, co pan Janowski nucił, a mnie jest szkoda lata. Miłego dnia.
1: To nie jest ta piosenka, wzajemnie miłego dnia. Żadne z tych rozwiązań nie było poprawne, ale spokojnie. Robert teraz wymruczy odrobinkę więcej. Dobrze, Robercie?
5: Dobrze, tajemniczy wstęp został
1: dokonany, właśnie.
5: I wyśpiewany. Dokładamy kolejny dźwięk i będzie już... Ten trzeci jest, skupcie się, bo jest bardzo charakterystyczny. Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta. Kto wie, to szybko dzwoni z odpowiedzią.
1: Normalnie, jakbym wiolonczelę słyszał, tak Robert zaśpiewał. No ale wiolonczela, od razu powiem, nie ma nic wspólnego z tym utworem. Tylko jeszcze dodam, że nie trzeba się wcale spieszyć z telefonem do Radia Pogoda, natomiast po podaniu swojego rozwiązania zagadki proszę dodać wspomnienie lub skojarzenie z tym utworem, bo to się najbardziej liczy przy wręczaniu nagrody, czyli przenośnego radia z naszym logo na froncie.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.

0: Beatlemania Story i Irena Jarocka w Radiu Pogoda. Mówiąc niedawno o klubach nocnych dla moli książkowych w Japonii, zapytałem, co państwo ostatnio ciekawego przeczytali. Dzień dobry.
1: Panie Piotrze, dzień dobry. Antonina, co ostatnio przeczytałam Przeczytałam książkę brata Diany Spencer o siostrze. Naprawdę doskonała lektura. W tej chwili może coś bardziej lekkiego, może pierwsze jakieś. Pozdrawiam serdecznie. Antoni.
0: Wzajemnie pozdrawiam. No tak, to z pewnością pasjonująca lektura. Tytuł to bodajże Łabędzi śpiew. Chociaż nie byłbym pewien zawartości dokumentalnej tej książki, że tak powiem. Wydaje mi się, że jest to subiektywne bardzo spojrzenie brata Diany na rodzinę królewską. Ale przeczytać z pewnością warto. Radio.

0: influencer, ten od cen.
1: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
2: Nie.
1: Zmienić numer rachunku?
2: Też nie.
1: A termin płatności?
2: Jest ten sam.
1: Czyli właściwie co mamy zrobić?
2: Kawę.
3: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
4: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
5: Została ostatnia reklama.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Reklama.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1952. 6 lutego Elżbieta II wstąpiła na tron Wielkiej Brytanii, a pod koniec marca Sam Phillips założył w Memphis w stanie Tennessee wytwórnię płytową Sun Records, dla której nagrywali potem m.in. Elvis Presley, Roy Orbison, Johnny Cash i wielu innych. Pod koniec marca w Jelczu powstały też zakłady samochodowe oraz wytwórnia filmów fabularnych, ale to we Wrocławiu. 3 maja nadano pierwszą audycję Radia Wolna Europa w języku polskim.
2: Zespół polski, który zebrał się dziś wokół mikrofonu, składa się z ludzi o najróżniejszych przekonaniach i zapatrywaniach politycznych. Ale łączy nas wszystkich ta cudowna zmowa, którą daje dążenie do jednego wspólnego celu. Będziemy mówili wam prawdę o wypadkach rozgrywających się w świecie, którą sowiecki reżim chce przed wami ukryć, by zabić w was resztki nadziei.
1: Słuchaliśmy Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 19 lipca w Helsinkach rozpoczęły się 16-letnie Igrzyska Olimpijskie. Polacy zdobyli na nich 4 medale. Brązowy, 2 srebrne i złoty, który w boksie zdobył Zygmunt Chychła. 13 października w Domu Harcerza na Pradze założono reprezentacyjny zespół artystyczny ZHP Gawenda. Wtedy to 24-letni instruktor wychowania artystycznego Andrzej Kieruzalski rozpoczął zajęcia z 30-osobową grupą dzieci. 13 wytrwałych zagrało pierwsze przedstawienie Gawendy pod tytułem Orzaczku, Szkolaczku i Sofistrzale. A 25 października o 19 doświadczalna stacja telewizyjna Instytutu Łączności nadała w Warszawie pierwszy 30-minutowy program telewizyjny poprzedzony wieloma programami doświadczalnymi.
3: Uwaga, rozpoczynamy nadawanie doświadczalnego programu telewizyjnego. Wszystko gotowe. Przy nadajniku telewizyjnym polskiej konstrukcji popularny felietonista wie...
4: Zapytałem pana Wątróbkę w imieniu Ekspresu Wieczornego. Radio z lufcikiem, ale popieram, wynalazek w dechę. Jak to radio z lufcikiem? No zwyczajnie, w tym miejscu, gdzie dzisiaj mamy na aparacie kawałek rypsu czy innej franeli, lufcik będzie zrobiony, żeby było widać, co się w środku dzieje. Już nie będziemy zmuszone na wylot we wszystko wierzyć, co nam tak zwany szpikier nadmienia, ale wszystko będzie widać naocznie.
1: No właśnie, różnie to bywało z tym, że było widać naocznie. W każdym razie dzisiaj lufcik jest tak duży, że nie wystarcza miejsca na ramy.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: Voulez-vous danser? To było zaproszenie do tańca od grupy Ricky Powell i w Radiu Pogoda. Teraz jedna z Państwa odpowiedzi na moje pytanie, czy pamiętają Państwo patronów swoich szkół? Dzień dobry.
1: Witam Panie Piotrze. Patronem mojej szkoły średniej był Jan Amos Komeński.
0: O, proszę.
1: Wybitny filozof, teolog i pedagog, który był zwany ojcem nowoczesnej dydaktyki. Tak się złożyło, że byłam uczennicą trzeciej klasy w dniu, kiedy się ta uroczystość odbywała. Było odsłonięcie popiersia naszego patrona, była akademia. Bardzo mi ta uroczystość zapadła z pamięci, mimo że upłynęło już ponad pół wieku. Serdecznie pozdrawiam Mirosława.
0: Wzajemnie. Pani Mirosławo, również pozdrawiam. Tak sobie myślę, że nie ma zbyt wielu szkół Jana Amosa Komeńskiego w Polsce. Już przez samo to pani szkoła się wyróżniała spośród innych. Najpiękniejsze melodie lada chwila wracają do Radia Pogoda. Zaraz usłyszymy piosenki Andrzeja Dąbrowskiego, starszych panów Andrzeja Zauchy.

0: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
1: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak,

0: To się opłaca.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
3: Nie.
2: Zmienić numer rachunku?
3: Też nie.
2: A termin płatności?
3: Jest ten sam.
2: Czyli właściwie co mamy zrobić?
3: Kawę.
4: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: na ryby, w każdziuteńki wolny dzień, na ryby,
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod wargę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć. Na ryby,
1: a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby, w aromatów pełen las.
0: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
1: Tak, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik,
1: wściekły na mnie, dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo łykać, by się przestać lękać dzika.
1: Bo gdyby
0: lęk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy?
1: Na lwy by.
0: Na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by.
0: Gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by. Patrzysz samiec, więc go trach.
1: A tu lwica.
0: Co?
1: To nie wóza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
0: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
2: A, no.
3: Radio Pogoda.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Zapraszamy na dzień otwarty do salonu Miele w Poznaniu. Zobacz, jak działają innowacyjne urządzenia podczas pokazów kulinarnych i spróbuj autorskich dań wybitnego szefa kuchni. Skorzystaj z najlepszych ofert przygotowanych tylko na ten dzień. Czekamy na Ciebie w najbliższą sobotę między 10 a 16. Miele Experience Center, ulica Matyi 8. Once Miele, always Miele.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzęc, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Została ostatnia reklama.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
13: Reklama.
14: Najlepsze piosenki na początek popołudnia takiego jak dziś, Ach jak przyjemnie i Klipsy. Tę pierwszą zaśpiewa Irena Santor, tę następną Natasza Zylska. A teraz w Radiu Pogoda czas na wiadomości.
11: Wiadomości z Poznania.
15: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Policjanci z powiatu złotowskiego przeprowadzili ostatnio 76 kontroli użytkowników jednośladów. Zatrzymali m.in. nastolatkę, która jechała hulajnogą bez uprawnień, bez kasku i z pasażerką. Jej rodzice otrzymali mandat w wysokości 1100 zł, a sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Wracamy do Poznania. Ktoś wyjął defibrylator ze skrzynki przy Urzędzie Miasta na ulicy 3 Maja i zostawił go obok. Do zdarzenia doszło w miniony piątek późnym wieczorem. Strażnicy odłożyli urządzenie na miejsce i wyłączyli alarm. Podkreślają jednak, że takie zachowanie mogło zagrozić życiu osób potrzebujących pilnej pomocy medycznej. Na koniec przypominamy, że budowa kompleksu sportowego przy ulicy Buczka jest już zaawansowana. Powstaje tam infrastruktura do gry w piłkę nożną, badmintona czy tenisa ziemnego, mówi Paulina Nowicka, szefer z Poznańskich Inwestycji.
16: Niemal gotowe jest boisko do piłki nożnej. Ułożona została na nim nowa nawierzchnia. Widać też linie wyznaczające pole gry. Dobiega końca również budowa boiska do badmintona.
15: Pojawią się tam też ławki, kosze, tablice informacyjne i stojaki rowerowe.
11: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
15: Dzisiaj w Poznaniu słońce będzie mieszać się z chmurami, ale podobno nie będzie padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 13 stopni. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro za to możemy spodziewać się nieco wyższej temperatury, ale również tego, że troszkę pokropi. Sucho za to ma się zrobić w czwartek, a w piątek na niebie podobno królować będzie już głównie słońce, ale raczej nie będzie cieplej.
11: Radio Pogoda 103,4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
14: Dzień dobry, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Witamy najpiękniejszymi melodiami w wykonaniu Ireny Santor, Nataszy Zylskiej i zespołu Pro Kontra, a potem wrócimy do ciekawych książek, które Państwo ostatnio przeczytali. Pojawią się też wspomnienia patronów szkół, do których Państwo uczęszczali. No i nie zabraknie najpiękniejszych melodii, ale o tym już zdążyłem powiedzieć.

0: To On Ten Rytm, to była grupa Pro Contra. Za chwilkę Yves Montand, w rocznicę jego urodzin posłuchamy, jak śpiewa Ceci Bon. Natomiast teraz patroni naszych szkół nas zajmą. W przededniu Dnia Nauczyciela zapytałem, czy pamiętają Państwo, czyje imiona nosiły szkoły, do których Państwo uczęszczali. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mam na imię Kasia. Moja szkoła podstawowa była imienia Marii Dąbrowskiej, szkoła 152 w Warszawie, a do liceum w Warszawie chodziłam imienia Edwarda Dębowskiego i szkoły nie zmieniały swojego patrona.
2: Jerzy z Bielska-Białej. W szkole podstawowa, do której chodziłem, nosiła imię Ludwika Waryńskiego. Niestety zmieniono już na Króla Sobieskiego.
0: To chyba lepiej.
2: Do technikum chodziłem, Czernego, też Waryńskiego było imieniem, a dodatkowo chodziłem do liceum ogólnokształcącego i też imieniem Ludwika Waryńskiego. Także przywiązałem się do tej postaci.
3: No tak. Dzień dobry, Helena. Dzień dobry. Moja szkoła średnia w Krakowie, technikum młodzieżowe, nosiło nazwę Stanisława Wyspiańskiego. Pozdrawiam.
0: Również pozdrawiam. No to bardzo pięknie, Stanisława Wyspiańskiego, ale Ludwik Waryński, no cóż, można by się przy nim upierać, ale chyba są lepsi patroni szkoły niż on. Znaczy, w ogóle zostawmy to, nie wartościujmy tego, który jest lepszy, a który gorszy, po prostu czasami te imiona patronów szkół się zmieniają i tyle. Wrócą jeszcze dzisiaj patroni szkół, natomiast za kilkanaście minut zajmą nas książki, te ciekawe, które Państwo ostatnio przeczytali.
4: De partir n'importe où. Bras dessus, bras dessous. En chantant des chansons. C'est bon.
5: Oh, c'est si bon.
4: De se dire des mots doux.
5: Oh, c'est si bon.
4: Des petits riens du tout.

0: Anna Jurksztowicz w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy Krystynę Prońko z zespołem Respekt. A teraz zaproszenie na wieczór do Radia Pogoda. Gościem Tamary Pawlik-Lipskiej w programie Aleja Sław będzie dziś kompozytor muzyki do filmu Lalka, Łukasz Targosz. Ale myślę, że rozmowa nie ograniczy się wyłącznie do pracy nad tym filmem, mimo że sama muzyka do filmu Lalka jest szeroko i dobrze komentowana. Aleja Sław w Radiu Pogoda dziś od 18.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexuspoznań-ławica.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
11: Za mnie!
12: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
13: Masz tyle sukienek.
12: No, ale wszystkie za duże.
13: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
12: Nie, biorę Hepa Slimin.
13: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
12: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
13: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
12: To co, zakupy?
13: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
14: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
15: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflower.
16: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Została ostatnia reklama.
20: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18.45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.

0: Przed południem mówiłem Państwu o nowym trendzie w Japonii. Kluby nocne ze spokojną muzyką i wygodnymi siedzeniami zyskują na popularności, a ludzie, którzy je odwiedzają, bardzo lubią czytać tam książki. Przy tej okazji zapytałem, czy Państwo przeczytali ostatnio coś ciekawego. Dzień dobry.
1: Witam, moje kochane Radio Pogoda. Witam Pana Piotra. Pan Piotr mówił przed chwilą o Japonii i, o książkach. Ja właśnie czytam książkę pod tytułem Japonia, kraj możliwości. Bardzo ciekawa książka. Tam można przeczytać o wszystkim, co się dzieje w Japonii, o ludziach, o życiu. No i panie Piotrze, bardzo wielka prośba. Przyszła mi na myśl taka piosenka Wiśniowy sad. Ja ją słyszałam w czasach mojej młodości. Może w związku z tą Japonią by pan znalazł gdzieś i puścił raz tą piosenkę. Pozdrawiam, Łucja z Gdańska.
0: Również pozdrawiam pani Łucjo. W sumie fragmencik mogę. Dlaczego nie? Uśmielił

0: Krystyna Giżowska także o tej piosence, Złotych Obrączkach, opowiedziała Monice Tarce i nam podczas popołudniowych spotkań w Radiu Pogoda. Tej i innych opowieści pani Krystyny o wybranych przez nią samą najpiękniejszych melodiach można teraz posłuchać, zaglądając do archiwum audycji Radia Pogoda na stronie radiopogoda.pl. Naprawdę jest czego słuchać.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
3: Garść inspiracji.
4: Szczypta ciekawostek.
3: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
6: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
8: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
7: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
13: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
13: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
13: Na co?
14: Na komputer. Moje ty szczęście.
15: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Aliorbank albo nic.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Została ostatnia reklama.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Reklama.
9: Zgoda! Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: Reklama.
1: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
2: Ale że już?
1: No już.
2: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
1: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
2: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
1: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
2: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
3: Została ostatnia reklama.
4: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Poznaniu lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Reklama.
6: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
7: Dancing Queen Haliny Frąckowiak i Żółty Liść Janusza Laskowskiego. To są nasze najbliższe plany dotyczące najpiękniejszych melodii, ale wcześniej proszę posłuchać w Radiu Pogoda najważniejszych wiadomości.
8: Benzyna drożeje, cena diesla wciąż spada, jest nowy komunikat ministra. Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink. Dobra okazja, by w kinie obejrzeć dobre filmy. Za chwilę polecajki prosto z warszawskiego festiwalu filmowego.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
8: Agnieszka Trojanowska, BIS. Maksymalne ceny benzyny jutro znów wzrosną, cena diesla spadnie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,11 zł. Benzyny 98 8,01 zł. Oleju napędowego 7,98 zł. Wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą wyższe niż dziś, a diesla niższe. Jest trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink koło Grójca na Mazowszu. Kolejnego podejrzanego udało się zatrzymać w Niemczech, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
9: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną służbę, przez lokalną policję. Podkreślaliśmy wczoraj z ministrem Kierwińskim, komendantem Boroniem świetną współpracę i to się dzieje. Ja wczoraj mówiłem o tym, że to nie są tylko wyłącznie te dwie osoby, więc sprawa jest rozwojowa.
8: Wczoraj niemiecka policja we współpracy z polskimi służbami zatrzymała dwie osoby. To obywatele Turcji. Wszyscy zatrzymani mają odpowiadać za akty dywersji i sabotażu na rzecz obcego wywiadu. Do pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Korbowskiej doszło pod koniec września. Jej zadanie to zapewnienie łączności internetowej i obsługa ruchu satelitarnego w Europie Środkowej i Wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Zatrzymany wczoraj 46-letni mężczyzna, który miał nawoływać w internecie do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu, usłyszał dziś zarzuty nawoływania do zabójstwa i znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz dziennikarki TVP Info. Mężczyźnie postawiono także zarzuty znieważenia posła Krzysztofa Paszyka, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany zostanie teraz przesłuchany w charakterze podejrzanego. 14 osób zostało rannych w wyniku dzisiejszego rosyjskiego ataku na Równe na zachodzie Ukrainy. Uszkodzono placówkę edukacyjną, informuje szef władz obwodowych Oleksandr Kowal. Równe leży około 200 km od granicy z Polską. Tragedia w amerykańskim parku rozrywki pod Atlantą. Nie żyje mężczyzna, który z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn wypadł z wagonika pędzącego roller coastera. Z relacji świadków wynika, że spadając ofiara uderzyła w konstrukcję atrakcji. Miejscowa policja potwierdza, że w wypadku cierpiało też kilka innych osób, a pozostałych pasażerów trzeba było ewakuować. Służby ustalają teraz dokładne przyczyny tej tragedii. Trwa warszawski międzynarodowy festiwal filmowy. To prawdziwa gratka dla kinomaniaków. Niemal 200 filmów. filmów i ponad 300 seansów. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, mówi dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
5: Wiele filmów już pokazaliśmy, już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach Jabłek, ale też Centerpiece, czyli Wóź Programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
8: 42. edycja festiwalu potrwa do 18 października.
10: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Pogoda.
8: Najwięcej słońca dziś na zachodzie kraju, na pozostałym obszarze więcej chmur, a nawet przelotne opady deszczu, te na wschodzie głównie, a wysoko w górach możliwe już dziś opady śniegu. Na termometrach do 10 stopni na wschodzie, do 14 na zachodzie. Najchłodniej w dolinach górskich od 7 do 9.
10: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
7: Dzień dobry. Za kilka minut wrócimy do Państwa prób odgadnięcia piosenki, którą dziś śpiewa Robert Janowski w zabawie Zgadnij tę melodię. Natomiast za pół godziny mniej więcej pojawi się moja rozmowa z jedną ze słuchaczek Radia Pogoda o bardzo oryginalnym imieniu Jutrzenka, bo Państwo pytają skąd takie imię, więc poczułem się upoważniony do wyjaśnienia tej sprawy. Ale na początek mam dla Państwa najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak i Janusza Laskowskiego.

0: Obiecany przegląd odpowiedzi Państwa teraz. Chodzi o zabawę Zgadnij tę melodię, w której do zdobycia jest nasze pogodne, przenośne radio z limitowanej serii, ale żeby je zdobyć, trzeba spełnić dwa warunki. Po pierwsze, odgadnąć, jaką najpiękniejszą melodię nuci dziś Robert Janowski. Po drugie, dołączyć do rozwiązania swoje wspomnienie, czy też skojarzenie związane z tym przebojem, z tą piosenką. Jeśli chodzi o to pierwsze, czyli zagadkę muzyczną, Państwo tak odgadują.
1: Dzień dobry. Czy piosenka, którą nuci Pan Robert, to jest Do zakochania? Jeden krok.
2: Nie. Uważam, że to jest Lubię wracać tam, gdzie byłem. Nie. Już śpiewaną przez Wodeckiego.
3: Według mnie jest to piosenka Bądź dziewczynami Jurka Połomskiego. Nie.
2: Czy to jest piosenka Jerzego Połomskiego, czy pamiętasz tę noc w Zakopanem?
0: Nie, to nie
4: Myślę,
0: jest ta piosenka.
4: Że jest to melodia dla synka Anny German.
5: Piosenka, którą nucił pan Janowski, to historia jednej znajomości w wykonaniu czerwonej gitary.
0: To też nie ta melodia, ale bardzo piękne piosenki państwo wymieniają. Spokojnie, Robert Janowski wróci tu jeszcze późniejszym popołudniem, żeby podpowiedzieć, zaśpiewać dłuższy fragment tej piosenki i myślę, że wtedy to już wszystko będzie jasne. Także proszę słuchać, odgadywać, dzwonić do radia Pogoda, podawać prawidłowe rozwiązanie zagadki muzycznej i dołączać do tego swoje wspomnienie, czy też skojarzenie z tym odgadniętym utworem. Numer telefonu Państwo znają, 22 444 4004. A teraz świętujemy urodziny Paula Simona, połowy duetu Simon & Garfunkel.

0: zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Jan Kaczmarek i Małgorzata Cholewa w Radiu Pogoda. Za chwilkę posłuchamy czerwonych gitar, a po najpiękniejszej melodii Dina Martina usłyszymy wyjaśnienie sprawy, która i mnie troszkę zaintrygowała, kiedy państwo zadzwonili z takim pytaniem. Jak to się stało, że pani Jutrzenka właśnie tak ma na imię? No to postanowiłem zadzwonić i tę rozmowę za chwileczkę państwo usłyszą.
3: Radio Pogoda. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie, dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe, odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Neonet, Neonet.
16: To korzyści pełen sklep.
15: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
17: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
15: Neonet.
18: Janie, skarpeta na pieniądze.
19: Się rozpadła.
18: Noż do 100.
19: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
20: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
21: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a deals.
22: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
23: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
24: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
25: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
24: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: Została ostatnia reklama.
27: A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
28: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
27: Ciężka?
28: Niby 20 kg, a jak takie 2 wiadra złapałem, to z Brikomana do auta też ciężko.
27: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
28: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
27: Chyba kumacji.
29: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda wracają za chwilkę, którą przeznaczymy na wyjaśnienie jednej sprawy, bardzo Państwa intrygującej, ale najpierw muszę zadzwonić do pani Jutrzenki.
1: Tak?
0: Dzień dobry, pani Jutrzenko, Piotr Szworakowski. Pani Jutrzenko, słuchacze pytają, skąd ma pani takie piękne imię? Zresztą proszę posłuchać.
1: Ja w takiej nietypowej sprawie, ja go z Warszawy, słucham często wypowiedzi pani Jutrzenki, bardzo mi się podobają. Podziwiam ją, ale tak mnie ciekawi, jakie to jest imię Jutrzenka. Czy można dać swoim dzieciom, na przykład swoim wnukom? Jeśli to nie jest tajemnica, to bardzo proszę. Pozdrawiam serdecznie.
0: Tak to właśnie wyglądało. To jak? Opowie pani historię swojego imienia, pani Jutrzenko?
2: No chyba zacznę od tego, że rodzice wymyślili sobie tak, że wszystkie dzieci mają mieć imiona na J albo I, tak jak oni zresztą, rodzice Jadwiga i Janusz. No i imiona mojego rodzeństwa, jak na tamte czasy, lata 50. były raczej rzadkie, bo Ida, Julita, nawet Iwona, Joanna w tamtych czasach to było bardzo rzadkie imię. No ale wracając do mojego imienia, można powiedzieć, że było, no, jest wyjątkowe i nieistniejące w zasadzie. A było to tak, że nie było jeszcze decyzji rodziców co do wyboru imienia piątej córki, czyli mnie.
0: Tak.
2: I tata przyniósł mamie do szpitala po moich narodzinach herbatniki firmy Jutrzenka. I jak mama zobaczyła ten napis firmowy, to nagłe olśnienie i pomyślała, że to będzie piękne imię. Tata od razu zaakceptował. Było trochę perypetii przy chrzcie, no ale mama wytłumaczyła, że to imię niesie dobre przesłanie, takie pozytywne, bo budzi się nowy dobry dzień, czy też nadzieja na dobre jutro. No bo pochodzi od słowa jucznia właśnie, co określa jaśniejące niebo przed wschodem słońca.
0: Tak jest.
2: Nawet pamiętam, że z lat młodości niektórzy rówieśnicy mówili do mnie jucznia. No i nawet w latach 70. powstała ta piosenka grupy I, którą bardzo dobrze wszyscy tu znamy, Radość o poranku, której słowa mówią, jak dobrze stać, skoro świt jutrzenki blask duszkiem bić, czy dalej też nadzieja i jutrzenka, siostry dwie. No i że to imię niesie taki pozytywny przekaz, to staram się tak żyć. No i pochwalę się, że już od dawna dość należę do ekskluzywno-elitarnego klubu pogodnych ludzi. No a to nobilituje i mobilizuje do takiego właśnie podejścia do życia. I pani pytała, czy można tak nazwać. No myślę, że można, ale do tej pory nie spotkałam żadnej Jutrzenki, mimo że koleżanki się odgrażały, że tak nazwą córki. No to tyle na temat mojego imienia. Pozdrawiam wszystkich, panią Jagodę, wszystkich słuchaczy, a specjalnie tych, co mają takie wyjątkowe imiona.
0: Bardzo dziękuję pani Jutrzenko za fantastyczną opowieść. Słuchałem, nie przerywałem, żeby niczego nie stracić z pani opowieści.
2: Oj, to cieszę się, że coś powiedziałam, wyjaśniłam.
0: Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Według mnie właśnie usłyszeliśmy dowód na to, że dobre inspiracje zawsze są, jak to się mówi, pod ręką. Trzeba się tylko uważnie rozejrzeć.

Tańczące eurodyki ciągle brzmią wyjątkowo w wykonaniu Anny German. Za chwilkę usłyszymy Sandy Shaw, Danutę Rin i Marię Koterbską, a o 14 przywita się z Państwem oczywiście Monika Tarka. Natomiast jutro i przez następny tydzień o 10 usłyszą Państwo Wojtka Babiarczyka, a ja pojawię się w Radiu Pogoda w przyszły czwartek. Bo oczywiście również o 10. Przynajmniej taką mam nadzieję.

0: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Zapraszamy na dzień otwarty do salonu Miele w Poznaniu. Zobacz, jak działają innowacyjne urządzenia podczas pokazów kulinarnych i spróbuj autorskich dań wybitnego szefa kuchni. Skorzystaj z najlepszych ofert przygotowanych tylko na ten dzień. Czekamy na Ciebie w najbliższą sobotę między 10 a 16. Miele Experience Center, ulica Matyi 8. Once a Miele, always a Miele.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
18: Została ostatnia reklama.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny. Także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
20: Codziennie niskie ceny. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
13: Została ostatnia reklama.
14: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
15: Reklama. Radio Pogoda 13, na szczęście we wtorek, a nie w piątek. Za chwilę zaczynamy wtorkowe pogodne popołudnie od piosenki Spod welonu Ireny Jarockiej. Ale na razie wiadomości o 14.
16: 4 ciała jednej rodziny odnaleziono w mieszkaniu na kieleckim osiedlu. Co może obecnie dyrektor i nauczyciel? Minister edukacji chce to zmienić. Europa ograniczyła kupowanie chińskich gadżetów. Wszystko przez dodatkową opłatę.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
16: Agnieszka Trojanowska, BIS. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu na kieleckim osiedlu pod Dalnią. Po zgłoszeniu od sąsiada w mieszkaniu ujawniono 4 ciała. To para po 50 i jej 2 nastoletnich synów. Ciało mężczyzny odnaleziono przy balkonie, a w głębi mieszkania ciała kolejnych 3 osób. W środku lokalu znajdował się żywy, agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Dopiero wówczas służby mogły wejść do środka. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Dyrektor szkoły lub nauczyciel może według obecnych przepisów odebrać uczniowi nóż, ale nie inny przedmiot, który można wykorzystać jako niebezpieczne narzędzie, i to też trzeba zmienić. Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, rządzący robili już jedno podejście do tego, by dać personelowi placówek edukacyjnych szersze uprawnienia.
18: My to próbowaliśmy zmienić w przepisach w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Ta ustawa została zawetowana, ale to jest jeden z tych przepisów, który wróci. Bo nóż nie jest jedynym narzędziem, które może być niebezpieczne, a dzisiaj nauczyciel nie ma prawa zabrać, bo się uczeń może powołać, że to jest jego własność. Nie wiem, umowny śrubokręt albo jakaś pałka.
16: I wówczas, jeśli zachodzi podejrzenie, że uczeń stwarza zagrożenie i może użyć takich przedmiotów, by kogoś skrzywdzić, odebrać jemu może tylko policja. Papież przybył do rzymskiej polikliniki Gemelli, w której podda się operacji usunięcia guzka z płuca. Watykan informuje, że operacja odbędzie się jeszcze dziś po południu. Leon XIV będzie przebywać na 10. piętrze szpitala w skrzydle przylegającym do apartamentu papieskiego, który obecnie nie jest dostępny, bo trwa tam remont. Wcześniej Watykan informował, że po operacji 71-letni papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Paraliż na francuskich uczelniach. 90% wydziałów na uniwersytetach we Francji jest dziś zablokowanych albo zamkniętych, podała organizacja Związek Studencki. Dziś kontynuowane są we Francji protesty licealistów wspieranych obecnie przez studentów i organizacje związkowe. W kilku miastach pod Paryżem rozpoczęły się zapowiedziane wcześniej demonstracje. W Paryżu demonstracja właśnie teraz się rozpoczyna. Pochód ma zakończyć się przed kancelarią premiera i Ministerstwa Edukacji. Unijny szlaban dla tanich chińskich towarów zadziałał. Od lipca do paczek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty za każdą kategorię towarów i służby widzą, że na granicy jest coraz mniej zgłoszeń takich paczek, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
19: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Natomiast, co widać już, pierwsze 2 miesiące, czyli lipiec, sierpień, to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek o połowę mniej więcej całego e-commerce, ale jeżeli przełożymy to na poszczególne pozycje, bo w jednej paczce może się znajdować kilka pozycji, to spadek nawet widzimy na poziomie 75%.
16: A to nie koniec, bo od lipca dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. W ten sposób Bruksela chce chronić europejskich przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją z Chin oraz cały europejski rynek przed napływem towarów niskiej jakości, często szkodliwych dla zdrowia.
17: Pogoda.
16: Wtorek raczej chłodny, od 10 do 14 stopni dziś na termometrach. Najchłodniej na wschodzie, najcieplej na zachodzie kraju i tam też najwięcej słońca. Na pozostałym obszarze kraju większe zachmurzenia, na wschodzie słabe, przelotne opady deszczu.
15: Minuty po godzinie 14. Zaczynamy pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, z najpiękniejszymi melodiami, z dalszym ciągiem konkursu Zgadnij tę melodię, bo przecież ktoś z Państwa musi dzisiaj wygrać radio z logo Radia Pogoda, na którym Radio Pogoda będzie brzmiało, mam nadzieję, od rana do wieczora. No ale będzie też dzisiaj zaglądanie do muzycznego kalendarium. Zrobimy to zresztą już za kilka minut. Będziemy składać życzenia ponownie Janowi Kantemu Pawluśkiewiczowi i posłuchamy oczywiście skomponowanej przez niego piosenki.
20: Dzień dobry Państwu.
15: Dzień dobry.
20: Z tej strony. Bardzo pokochałem Wasze Radio Pogoda. Jestem młodym słuchaczem, ale wiekowy już. Pozdrawiam. Miłego popołudnia.
15: Dziękuję. Pięknie jak zwykle pozdrowienia od Państwa pojawiły się na początku pogodnego popołudnia.
17: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

A za chwilę w Radiu Pogoda Maryla Rodowicz zaśpiewa Hej, żeglujże, żeglarzu. To jest kompozycja Jana Kantego Pawluśkiewicza, który dzisiaj obchodzi 84. urodziny. Życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Takie ciekawostki związane z jego życiem są takie na przykład, bo może Państwo nie wiedzieli, bo przecież kojarzy się jednak z muzyką i to taką naprawdę dobrą. Otóż zaczynał tak naprawdę od występowania na weselach, ale myślę, że to los wielu muzyków, że tak musieli zaczynać i tak na początku po prostu zarabiać na życie, ale rzecz jasna przez większość życia związany jest z piwnicą pod Baranami w Krakowie. To dla niej tworzył dziesiątki utworów, no i oczywiście ze współpracy z Markiem Grechutą jako współzałożyciel grupy Anawa, która powstała pod koniec lat 60. Jeżeli chodzi o Marylę Rodowicz, to myślę, że właśnie w piwnicy pod Baranami się poznali, chociaż szczegółów nie znam, ale Maryla z piwnicą przecież współpracowała. Zresztą tam brała udział w konkursie piosenki studenckiej zwyciężyła, z tego co wiem. Marek Grechuta też brał udział w tym samym konkursie i Maryla Rodowicz go wtedy pokonała. No i Jan Kanty Pawluśkiewicz napisał dla Maryli Rodowicz właśnie taką oto piosenkę. Hej, żeglujże, żeglarzu. Już teraz na antenie Radia Pogoda.

Magda Umer, a jednak wrócił na antenie Radia Pogoda. Gwiazda od kuchni, jeżeli chodzi o panią Magdę, to no, umiała gotować, lubiła nawet czasem gotować, ale nie jakieś tam strasznie ekskluzywne potrawy, tylko raczej coś prostego, jak można przeczytać na jej oficjalnej stronie internetowej. A w gronie tych najbliższych przyjaciółek, które nazywały się egzekutywą, a w skład wchodziły Krystyna Janda, Zuzanna Olbrychska czy Agnieszka Osiecka, to jak się spotykały, to jedzenie schodziło na dalszy plan i pani Magda uważała, że zamiast spędzać godziny w kuchni, o wiele lepiej jest kupić coś gotowego, jakieś dobre produkty, skupić się na ich estetycznym podaniu, a to podobno umiała robić po mistrzowsku i po prostu skupić się na spotkaniu i na rozmowie. A propos jedzenia, to przecież pora obiadowa, więc pytam się państwa, co u was dziś na obiad? 22 444 4004.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
15: Za mnie!
16: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
17: Została ostatnia reklama.
18: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
19: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Reklama.

0: koleżanka z czasów, kiedy mleczarz przywoził mleko i stawiał pod drzwiami, a pewnego dnia mleka zabrakło i o tym właśnie Herman z Hermic przed momentem. A co dzisiaj u Państwa na obiad? Słucham.
1: Ja dzisiaj na obiadek mam goloneczki po babarsku z warzywami.
0: No proszę, ekskluzywnie. Co tam jeszcze u Państwa dziś?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Mówi Artur z Krakowa. U mnie dzisiaj na obiad rozgrzewająca zupa ziemniaczana, a na drugie danie ziemniaczki, sałatka szwedzka i jajeczko sadzone. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję.
3: Halo, halo, dzień dobry Pani
0: Dzień Monitko. Dobry.
3: Nie na patelni, właśnie dosmaża się utko kaczki, taki dzisiaj trochę po królewsku obiad. Do tego będzie ryż, będą jabłka przysmażane na sam koniec kaczką. No i do tego surówka z kapusty. Bardzo lubię taki zestaw i od czasu do czasu pozwalam sobie na odrobinę szaleństwa. Pozdrawiam wszystkich w porze obiadowej, pozdrawiam słuchaczy, pozdrawiam całą ekipę Radia Pogoda. Ewa z Warszawy.
0: Dziękuję Pani Ewo, życzę smacznego. Taka kaczuszka, pycha. No to tak może trochę a propos. Kaczuszka i mak. Mieczysław Wojnicki w Radiu Pogoda.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty, bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Lover i Bobby Darling, a teraz coś o piosence Żeglujże, żeglarzu Maryli Rodowicz, telefon od Państwa.
1: Dzień dobry Pani Moniko, popołudniamy w programie Radia Pogoda. Ta piękna piosenka Pani Maryli Rodowicz akurat nadaje się przesłania dla Pana Krzysztofa Malanowskiego, który na jachcie Meteor opływa świat.
0: No właśnie.
1: Pozdrawiam serdecznie Panią Monikę, wszystkich radiosłuchaczy. Radia Pogoda, Zbyszek z Zmińska Mazowieckiego.
0: Ja też pozdrawiam Panie Zbyszku i bardzo dziękuję, że Pan nam o tym przypomniał, bo rzeczywiście rejs Pana kapitana trwa już przecież od kilku miesięcy, ale powoli zbliża się ku końcowi. I specjalnie zajrzałam na tą jego stronę internetową meteorhard.pl, na której można śledzić ten jego rejs i takie pocztówki dźwiękowe, ale nie tylko, bo także wizualne, które Pan kapitan przesyła. I akurat dzisiaj pojawiła się pocztówka, która pokazuje gdzieś tam z daleka z tego jachtu Meteor, że jest już widoczny ląd, to jest południowa Afryka, do której właśnie pan kapitan dopływa. Mocno trzymamy kciuki za to, żeby ten rejs zakończył się z sukcesem i cały czas oczywiście będziemy śledzić tę jego trasę. A kiedy dobiegnie końca, to myślę, że o panu Krzysztofie Baranowskim znów będzie głośno na całym świecie.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
2: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
16: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
17: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus. Zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Credit Agricole Bank Polska S.A.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
18: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
19: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
18: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Została ostatnia reklama.
21: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Reklama.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Została ostatnia reklama.
2: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
3: Ale że już?
2: No już.
3: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
2: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
3: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
2: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
5: Radio Pogoda i wtorkowe pogodne popołudnie. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii, a na razie wiadomości. Jest 15.
6: Nawoływał do zabójstwa premiera w internecie, teraz wyraził skruchę. Ukraina bez informacji od Stanów o ataku balistycznym na Kijów. Polacy sypiają krócej niż 30 lat temu. Mamy najnowsze dane.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
6: Agnieszka Trojanowska, BIS. Do 3 lat więzienia grozi 46-letniemu mieszkańcowi Obornik, który w internecie nawoływał do zabójstwa i znieważenia premiera, marszałka Sejmu i dziennikarki TVP Info. Wczoraj mężczyznę zatrzymała policja w Obornikach, mówi młodszy aspirant Krzysztof Polcin.
7: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni na politykach i członkach rządu. W dniu 12 października mężczyzna został zatrzymany w związku z postanowieniem prokuratury rejonowej w Obornikach.
6: Podejrzany przyznał się do części zarzutów i wyraził skruchę. 46-latek nie był wcześniej karany. Dostał dozór policji, a także zakaz opuszczania kraju. Ukraina nie otrzymała od partnerów sygnałów o rosyjskim ataku balistycznym na Kijów, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Do tej pory informacje wywiadowcze o zagrożeniach przekazywały Stany Zjednoczone. Już wcześniej Amerykanie grozili jednak Ukraińcom, że jeśli nie wstrzymają ataków na rosyjskie rafinerie, Waszyngton przestanie informować Kijów o możliwych uderzeniach. Brak wsparcia ze strony USA w tej kwestii byłby najczarniejszym scenariuszem, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
8: Po pierwsze, ludność cywilna nie będzie mogła zawczasu schronić się przed atakami rosyjskimi, a po drugie, to by było, utrudniło niewątpliwie działalność tej machiny wojennej ukraińskiej.
6: Amerykański przywódca grozi, że w przypadku dalszych ataków Kijowa na rosyjskie rafinerie, Waszyngton nie tylko wstrzyma informacje wywiadowcze, ale także przestanie dostarczać broń na Ukrainę. Szkolenie studentów, jak reagować na zagrożenie, gdy wyją syreny alarmowe, przeprowadza Katolicki Uniwersytet Lubelski. To odpowiedź uczelni na zgłaszane przez młodych ludzi lęki. Na Lubelszczyźnie niemal codziennie są alerty RCB. Zdarza się, że wyją syreny, bo jest realne zagrożenie atakiem z powietrza.
9: Jako uniwersytet zauważyliśmy, że studenci reagują bardzo różnie. Paweł Robak, pełnomocnik rektora KUL do spraw osób z niepełnosprawnościami. Dla studentów przygotowaliśmy ofertę wsparcia psychologicznego. Zainteresowanie jest bardzo duże. Tak naprawdę pierwszy tydzień kalendarz wypełnił się błyskawicznie.
6: Młodzi ludzie na specjalnie zorganizowanych warsztatach mogą dowiedzieć się, jakie są ewentualne niebezpieczeństwa, ale są też rozmowy o dezinformacji. Około 400 naukowców z 21 krajów wezwało do utworzenia międzynarodowego ciała, które nadzorowałoby obowiązujące dla całej branży standardy ograniczenia zaawansowanych systemów AI oraz zgłaszania związanych z nią incydentów. Zgodnie z propozycją naukowców powstałby rejestr poważnych incydentów dotyczących bezpieczeństwa sztucznej inteligencji, który zostałby upubliczniony. Polacy śpią przeciętnie 7 godzin i 4 minuty w dni pracy oraz 7 godzin i 39 minut w dni wolne. To krócej w porównaniu do danych z poprzedniego badania CBOS-u sprzed dokładnie 30 lat. Krócej w dni powszednie o 12 minut, a w dni wolne od pracy o 7. A sami sobie fundujemy problemy ze snem. Niemal 6 na 10 dorosłych przyznaje, że mimo zmęczenia opóźnia pójście spać. Na bezsenność najczęściej cierpią kobiety, seniorzy, osoby ubogie oraz robotnicy niewykwalifikowani. Najspokojniejszy sen deklarują z kolei mężczyźni, rolnicy, specjaliści techniczni i mieszkańcy małych miasteczek.
1: Co jest grane w Poznaniu?
10: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek Teatr Animacji w Poznaniu zaprasza na spektakl Pan Tadeusz – Ostatni zjazd. Sztuka postara się odpowiedzieć na pytania, kim byliśmy jako naród oraz kim jesteśmy dzisiaj. Twórcy w przewrotny sposób odnoszą się do twórczości Adama Mickiewicza, przy okazji poruszając też wątki dotyczące dzisiejszej rzeczywistości. Początek w czwartek o 18:00. Będziecie mogli także wybrać się na stand-up Katarzyny Piaseckiej. Zaprezentuje ona na scenie swój najnowszy program Bagus. Będzie o zmianach w jej życiu, które przy okazji przyniosły dużo śmiesznych historii. Start 19 października o 18:00 w Barok Club. Na koniec będziecie mogli wybrać się na Opowieści w ciemności. To spotkanie z baśniami w tak gęstej atmosferze, że nie widać w niej ręki wystawionej przed siebie. Jak w takiej sytuacji słucha się opowieści? Będziecie mogli się o tym przekonać w piątek o 19:00 przy Wronieckiej 6. A szczegóły są dostępne w internecie.
1: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
6: Najchłodniej dziś na wschodzie kraju do 10 stopni i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Najcieplej na zachodzie do 14 stopni i na zachodzie dziś najwięcej słońca, bo poza tym spore zachmurzenie. Wiatr dziś słaby, tylko nad morzem, miejscami umiarkowany.
5: Po 15:00 to jest pogodne wtorkowe popołudnie, oczywiście z Radiem Pogoda. Po godzinie 15:00 na pewno pojawi się rozwiązanie dzisiejszej zabawy. Zgadnij tę melodię, bo okazuje się, że już po drugiej podpowiedzi Roberta Janowskiego większość z Państwa domyśliła się, o jaką piosenkę dzisiaj Robertowi chodzi i jaki utwór nuci, ale przypomnę, że ważniejsze jest też wyjaśnienie, z czym się Państwu ta piosenka kojarzy albo jakie przywołuje wspomnienia. Ale będzie wcześniej muzyczna perełka, rzadko ten zespół pojawia się na antenie Radia Pogoda, ale dzisiaj jest wyjątkowa okazja, żeby go zaprezentować, czyli jedna z najpopularniejszych amerykańskich grup rockowych, zespół Chicago, już za kilka minut u nas.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesion, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

za chwilę w Radiu Pogoda taka muzyczna niespodzianka dla fanów muzyki rockowej. To będzie zespół Chicago. Dzisiaj jest wyjątkowa okazja, żeby przypomnieć sobie tę grupę i sięgnąć po jej nagrania, dlatego że 82. urodziny obchodzi dzisiaj Robert Lem, czyli jeden ze współzałożycieli tego zespołu, klawiszowiec, kompozytor wielu przebojów zespołu Chicago. Zespołu, który jest jedną z najlepiej sprzedających się amerykańskich grup rockowych. Ma na koncie ponad 100 milionów sprzedanych płyt i nadal istnieje i działa. Robert Lem jest w zespole od samego początku, od 1967 roku, więc w przyszłym roku będą świętować swoje 60. urodziny, więc nieprzerwanie w jednym zespole, proszę Państwa, to jest naprawdę wyjątkowy sukces. Ale ja zagram dzisiaj piosenkę If You Leave Me Now, nie skomponowaną przez Roberta Lema, tylko przez Petera Setera, a to dlatego, że Peter Setter, który także był członkiem zespołu Chicago, ma polskie korzenie, więc warto sobie przypomnieć piosenkę, którą ułożył z pochodzenia Polak. Chicago, If You Leave Me Now, teraz w Radiu Pogoda.

0: wywołali babki w Radiu Pogoda. Czy po tak krótkim fragmencie, który dzisiaj zaśpiewał Robert Janowski, krótkim fragmencie piosenki, można się domyśleć, o jaką melodię chodzi?
1: Ta-ra-ta, ta-ra-ta.
0: No, ja miałabym, prawdę mówiąc, trudności, ale Państwo są, okazuje się, lepsi ode mnie. Za chwilę dowiemy się, o jaką melodię chodziło, no i oczywiście zadzwonię do kogoś z Państwa i dowiemy się, kto z Was wygra radio z logo Radia Pogoda, bo to jest nagroda główna w naszym konkursie. Zgadnij tę melodię.
2: Radio Pogoda. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
5: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
9: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
2: taniej masz. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Została ostatnia reklama.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: wszystko się zgadza. W samym środku dnia Radio Pogoda. Ty, wy i ja jesteśmy tutaj razem. To oczywiście zespół Partita w naszej urodzinowej piosence nagranej z okazji naszych 10 urodzin. A teraz czas wrócić do Zgadnij tę melodię.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
0: A teraz ze mną na linii pani Emilia. Dzień dobry, witam serdecznie, pani Emilio.
2: Dzień dobry, również witam i pozdrawiam.
0: Pani Emilia zapytała się mnie, jak tylko do niej odzwoniłam, czy wygrałam, czy dobrze wytypowałam piosenkę.
2: Tak było.
0: No dobrze, posłuchajmy pani Emilio, pani odpowiedzi, którą pani zostawiła na naszej automatycznej sekretarce.
2: Według mnie jest to piosenka Piotra Szczepanika, Nigdy więcej. U nas w soboty i w środy był dzień targowy, gdzie sprzedawano pocztówki dźwiękowe, plastikowe, kolorowe, z nagranymi piosenkami i ja, będąc w szkole podstawowej, lubiłam przejść przez ten targ i często ta piosenka również była puszczana. Tam się gromadził tłum przy tym stoisku.
0: No i właśnie, taka była odpowiedź. No a teraz pani Emilio, chwila prawdy, tak? I posłuchamy Roberta Janowskiego, czy o tę piosenkę dzisiaj mu chodziło. No to sprawdźmy.
3: Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem.
2: Witam panie Robercie. Ja nie słuchałam pierwszej.
3: Śpiewał Szczepanik. Ja też bardzo lubię to śpiewać na swoich recitach. Brawo wy. Nigdy więcej. Dzisiaj była, to był jest tytuł dzisiejszej zagadki.
0: No, pani Emilio, gratuluję, bo Robert potwierdził.
2: Bardzo dziękuję. Bardzo, nie wierzę, naprawdę nie wierzę. Tak jakoś mi od razu ta piosenka wpadła w ucho.
0: A dużo osób w ogóle typowało jakieś piosenki też Wodeckiego. Nie wiem dlaczego, ale tak się też dzisiaj słuchaczom kojarzyło. Właśnie też z Wodeckim. Pani Emilio, no tak naprawdę to też mam dla pani chyba bardzo miłą wiadomość, bo wygrywa pani radio oczywiście z logo Radia Pogoda.
2: Bardzo mi się przyda.
0: Bo ja przypomnę, że bo niektórzy słuchacze dzwonią i zostawiają tylko tytuł utworu i nazwisko wykonawcy, a przecież jeszcze właśnie ważne jest to wspomnienie związane z tą piosenką, o którym też pani nam opowiedziała. Aż trudno mi uwierzyć, że w tych latach 60. była pani już w szkole podstawowej.
2: Targ do tej pory istnieje.
0: Naprawdę?
2: Nadal jest w środę i w sobotę, ale już tego stoiska nie ma.
0: No, myślę się.
2: Z tymi pocztówkami.
0: No tak, takie pocztówki to już tylko w internecie można dostać. Ja teraz szybko sprawdziłam i nawet muszę pani powiedzieć, że tą właśnie Piotra Szczepanika z Nigdy więcej też można kupić. Kosztuje, proszę sobie wyobrazić, tylko 10 zł taka pocztówka dźwiękowa.
2: No ale trzeba mieć adapter,
0: no
2: a nie
0: właśnie.
2: Każdy ma.
0: No kiedyś
2: myśmy
0: to...
2: mieli Bambino.
0: No właśnie, kiedyś był bardzo popularny.
2: Niebieskie,
0: tak.
2: A koleżanka miała taki orzechowy, bo to był taki Sky, prawda? Ta obudowa.
0: No właśnie.
2: Ale ja się nie będę już więcej rozgadywać, bo ja jestem straszna gaduła.
0: No właśnie, może bardzo posłuchajmy tego Piotra Szczepanika po prostu,
2: tak.
0: Prawda, pani
2: bardzo
0: Emilio?
2: Się cieszę.
0: Ja również
2: dziękuję
0: gratuluję serdecznie.
2: Do usłyszenia.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuć

0: Na antenie Radia Pogoda. Za 18 minut będzie godzina 16. Jeszcze przed 16 The Mamas and the Papas i ich California Dreaming na rozgrzewkę. Andrzej Dąbrowski, Show by Night. A jeżeli chodzi o nasz konkurs, zgadnij tę melodię, to kolejną Robert zanuci już jutro. Pierwszy fragment pojawia się po godzinie 9, no a potem to trzeba słuchać Radia Pogoda właściwie cały czas. Jeżeli od razu Państwo nie odgadną, o co chodzi, no to te kolejne podpowiedzi pojawiają się po prostu w ciągu dnia. No i przypomnę, że nie wystarczy tylko podać wykonawcę i tytułu tej piosenki, ale ważne jest też to Państwa wspomnienie z tą melodią, którą nuci Robert Janowski, bo to właśnie na tej podstawie tutaj w redakcji wybieramy tę Państwa odpowiedź. Dzisiaj oczywiście wygrała pani Emilia, jutro może być zupełnie ktoś inny, a ja gratuluję w ogóle wszystkim tym z Państwa, którzy dzisiaj zaledwie po tej drugiej podpowiedzi króciutkim fragmencie muzycznym Roberta Janowskiego odgadli, że to właśnie chodziło o utwór Piotra Szczepanika. Nigdy więcej.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Proszę.

0: Poszukiwana?
1: Najpiękniejsza melodia.
0: Znaki szczególne.
1: Kilka nut i miliony wspomnień.
0: Ostatnie miejsce pobytu?
1: Radio Pogoda.
2: Nowy konkurs Zgadnij tę melodię. Słuchaj się w Nucenie Roberta Janowskiego.
1: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio.
3: Od Radia Pogoda.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobry!

0: Produkt na rynku. Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
1: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
0: Ciężka?
1: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to zbrykomana do auta też ciężko.
0: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
1: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
0: Chyba kumacji.
2: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Neonet, Neonet,
7: to korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
8: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
11: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Biznes też potrzebuje dobrego adresu. Dlatego w drugim etapie Kawalii powstaje 10 lokali usługowych w dwóch nowych budynkach przy ulicy Łańskiej w Poznaniu. Widoczna lokalizacja, nowa zabudowa, otoczenie, które już żyje.
17: 10 lokali, wiele możliwości. Na biznes, na usługi, na miejsce, które pracuje na twoją markę.
16: Lokale usługowe na sprzedaż. Drugi etap Kawalii. Poznań, ulica Łańska, kawalia.pl. Centrum twojego Poznania.
18: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
19: Została ostatnia reklama.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Reklama.
1: Na zegarach 16, więc czas w Radiu Pogoda na najnowsze wiadomości. A po wiadomościach Ewa Demarczyk i na moście w Awinią.
3: Nowe czasy, nowe pytania. Co rodzicom radzi Rzecznik Praw Dziecka? Farmy troli działają mimo ataku na rosyjskiego giganta technologicznego. Nieistniejąca już inicjatywa artystyczna z lat 90. powraca do Krakowa.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Pytajmy dzieci o to, co słychać w internecie, a nie tylko jak tam w szkole. Z takim apelem zwróciła się dziś do rodziców Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. W Olsztynie była ona gościem debaty młodzieżowej Pokolenie Zmian organizowanej przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jak informuje policja, od czasu dwóch ataków w szkołach na Mazowszu w ubiegłym tygodniu policja skontrolowała ponad 108 tysięcy razy placówki szkolne i przedszkolne i do dziś zatrzymała 167 osób. U progu sezonu grzewczego czujniki Czadu przekazują swoim mieszkańcom władze Sopotu. Skorzystać z nich mogą bezpłatnie lokatorzy w mieszkaniach komunalnych. Strażacy nie mają jednak wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy. Niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży brygadier Adam Hałasa.
13: Tlenek węgla, cichy zabójca, nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwolnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
3: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Król Hiszpanii rozpoczął wizytę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, dwa miesiące po kryzysie migracyjnym, kiedy przedarło się tam z Maroka ponad 70 tysięcy osób. W pierwszą od blisko 20 lat podróż do Ceuty hiszpański król wybrał się w towarzystwie małżonki królowej Letycji. Zgodnie z planem król jeszcze dziś odwiedzi muzułmański cmentarz w Ceucie, by oddać hołd niemal 90 pochowanym tam migrantom, którzy zginęli usiłując przedostać się do tego miasta w czasie lipcowego kryzysu migracyjnego. 14 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Równe na zachodzie Ukrainy. To kolejne uderzenie ze strony Kremla po rosyjskich atakach na Kijów, gdzie ucierpiała m.in. infrastruktura energetyczna. Ukraina także nadal prowadzi działania zbrojne przeciwko Moskwie i pod koniec ubiegłego tygodnia przeprowadziła naloty dronowe na 3 centra danych największej firmy technologicznej w Rosji, Yandexu. Władza w Moskwie wykorzystuje ten koncern m.in. do kampanii dezinformacyjnej, mówi redaktor naczelny portalu Centrum Europy Michał Kacewicz.
20: Firma ta na pewno, podobnie jak inne tego typu, wykonuje po prostu interes państwa i w tym sensie można zakładać, że także bierze udział w operacjach propagandowych czy narracyjnych, dezinformacyjnych poza granicami Rosji poprzez swoją infrastrukturę, swoje chmury, swoje serwerowe.
3: Ukraińskie ataki na centra danych Yandexu zakłóciły działanie ponad 80 platform usługowych. Jak donoszą serwisy technologiczne, ograniczyło to automatyczny ruch rosyjskich botów, ale nie sparaliżowało tak zwanych farm troli. Fort Sztuki powraca do Krakowa. Pod tym hasłem kryje się nieistniejąca inicjatywa artystyczna z lat 90. Jej twórcy postanowili o sobie przypomnieć podczas dwutygodniowego festiwalu w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocek, mówi Kamil Kutkowski, jeden z kuratorów wydarzenia.
21: To nie tylko performance, ale również pokazy filmowe, trzy takie bloki, które będzie prowadziła Basia Moroń, ale również codzienne pokazy archiwaliów bardzo licznych, filmowych Fortu Sztuki, a także coś na zasadzie żywej, zmieniającej się wystawy.
3: Fort Sztuki rozpocznie się w najbliższy piątek. Szczegóły na stronie Mocaku.
19: Co jest grane w Poznaniu?
22: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Kolegium Da Vinci. Chodzi o spektakl Bożyszcze Kobiet. To odświeżona wersja kultowej komedii o męskich fantazjach, kobiecych oczekiwaniach oraz o tym, jak cienka bywa granica między rutyną a szaleństwem. W rolach głównych zobaczymy Michała Milowicza, Anetę Zając oraz Olgę Borys. Start w piątek o godzinie 16. Przechodzimy do propozycji stand-upu. Tym razem na scenie zaprezentuje się Marcin Zbigniew Wojciech z programem Bez nazwisk proszę. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią ostry, ale jednocześnie inteligentny humor. Start również w piątek o 20 w Akademickim Centrum Kultury. Na koniec jeszcze ponownie propozycja spektaklu. W sobotę będziecie mogli wybrać się na sztukę Prestiż. To komedia, która współczesny kult sukcesu rozbiera na czynniki pierwsze. I to z humorem oraz absurdem wbijającym w fotel. Początek o godzinie 16 w Kolegium Da Vinci.
19: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
23: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
19: Pogoda.
3: Do końca dnia pogodnie i słonecznie na zachodzie kraju. Na wschodzie z kolei opady deszczu i większe zachmurzenie, podobnie w centrum. Dziś od 10 do 14 stopni, a więc temperatury niewysokie. Pod koniec tygodnia ma się nieco ocieplić.

0: higienicznych Bella Panty Intima Plus z probiotykiem.
1: 5 minut po godzinie 16, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. No ale tak jak wczoraj Państwo mówili, wystarczy tylko przy piosenkach w Radiu Pogoda zamknąć oczy i można się przenieść do różnych miejsc, być może cieplejszych w tym momencie. Za chwilę pojedziemy do Avignon, sur le pont d'Avignon, Ewa Demarczyk za moment na antenie Radio Pogoda, ale za kilka minut także taki pewien francuski przebój takiego znanego francuskiego piosenkarza Christophe, który był swego czasu wielkim hitem i co ciekawe, powstał z inspiracji pewną Polką, ale szczegóły dopiero za kilka minut.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
1: Dzień dobry.

Radio Pogoda, 16:12. Dzisiaj rocznica urodzin jednego z najbardziej znanych francuskich piosenkarzy, Christophe'a. Urodził się 13 października 1945 roku. Miał bardzo długą karierę, ale właściwie tak, jeżeli chodzi o Francję, ale też i cały świat, zasłynął takim przebojem, który jako pierwszy w historii piosenki francuskiej sprzedał się w kilku milionach egzemplarzy. Chodzi o piosenkę Aline. Ona właściwie miała trzy życia, bo pierwsze to był środek lat 60. po premierze, kiedy sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy, ale potem w 1979 roku wytwórnia po prostu wznowiła jej wydanie. Bez żadnych zmian po prostu znów pojawił się ten singiel i trafił do kolejnego pokolenia i znów to był ogromny przebój i wtedy właśnie ten utwór sprzedał się w kolejnym milionie sztuk w samej Francji. Łącznie 3,5 miliona kopii sprzedało się tego właśnie singla. No a po raz trzeci wróciła do krwiobiegu w 2021 roku, kiedy pojawiła się w filmie Wes Andersona, kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun, ale wtedy wykonał ją Jarvis Cocker i wtedy też świat sobie o niej przypomniał. A co ciekawe, ona powstała z inspiracji Polką, jak zresztą sam Christophe opowiadał w jednym z wywiadów. To była Polka Alina Natanowicz, która pracowała jako asystentka stomatologiczna, ale to w dzień, a wieczorami dorabiała jako szatniarka w klubie nocnym na bulwarze Montparnasse, no i właśnie tam Christophe ją ujrzał i się w niej zakochał, no i właśnie tak powstała ta piosenka. Aline, już teraz w Radiu Pogoda.

0: bo Halina Benedyk w Radiu Pogoda, Państwo dzwonią.
1: Dzień dobry, Pani Moniczko.
0: Dzień dobry.
1: Może Panią zaskoczę tym, co teraz powiem. Właśnie wybieram się na spacer z moimi pieskami po obrzeżach Słonecznego Wrocławia. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. No to miłego spaceru. Przypominam, że nawet na spacer można zabrać ze sobą Radio Pogoda. Jak Państwo mają naszą aplikację w telefonie komórkowym, w smartfonie, no to możecie nas słuchać w zasadzie wszędzie. No tam, gdzie oczywiście jest zasięg internetu, no, a w dzisiejszych czasach jest niemal w każdym miejscu, nie tylko w Polsce, ale też i na świecie, więc warto taką aplikację w swoim smartfonie mieć. No i zazdroszczę tego słońca, bo tak patrzę za nasze okno. No u nas pochmurno.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Została ostatnia reklama.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: Reklama.

Krakowa. Co tam u Państwa słychać o tej porze? Za 28 minut godzina 17. Gdyby ktoś Państwa zapytał o to, jaka jest najdłuższa linia kolejowa na świecie, to co Państwo by odpowiedzieli? No, powszechna wiedza na ten temat jest taka i była przez wiele lat, że to oczywiście kolej transsyberyjska, która w tym swoim głównym odcinku łączy Moskwę z Władywostokiem. Ale to już jest nieaktualne, przynajmniej w tej chwili, dlatego że Księga Rekordów Guinnessa podaje, że obecnie najdłuższą trasą kolejową na świecie jest trasa uruchomiona w zeszłym roku przez Rosję i Koreę Północną, która łączy Moskwę właśnie ze stolicą Korei Północnej i została oficjalnie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako w tej chwili najdłuższa trasa kolejowa świata. Decydujący jest też brak przesiadki na tej trasie. Ta trasa liczy aż 10 214 kilometrów, a jedzie się tym pociągiem z jednego miasta do drugiego przez 7 dni, 20 godzin i 25 minut. Wyobrażają sobie Państwo tyle czasu spędzić w jednym pociągu, prawie 8 dni. No to trzeba mieć prawdziwy pociąg do kolei. I tak się zastanawiam, czy ta podróż tym pociągiem się jakoś potwornie nie ciągnie.

0: poranku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
1: Dłonio grzeje dubeltówkę, wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
0: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch.
1: Dwóch. W palenisku ich zakopiem, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym karczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obwązać po pieście łasą na pieściotlet.
0: Jego pustym dzbanem w łeb.

0: Ziuteńko, jak przesień.
1: Drabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka ci.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
1: O!
2: Trudno się nie uśmiechnąć, kiedy słucha się tych piosenek kabaretu starszych panów. Telefon od państwa.
3: Dzień dobry, Andrzej Piaseczna.
2: Dzień dobry.
3: Pani Monika przed chwilą powiedziała o rekordowo długiej trasie kolejowej, więc ja się chcę pochwalić, że tą dotychczas rekordową, czyli na trasie z Moskwy do Władywostoku jechałem. Jechałem nią 5 dni.
2: Ojej.
3: Wcale się czas nie dłużył, wręcz odwrotnie, jak przyszło wysiadać, to nam szkoda było opuszczać to towarzystwo i ten pociąg. Pozdrawiam serdecznie Radio panią Monikę i pozostałych prowadzących.
2: Dziękuję, też pozdrawiam. No właśnie, bo to ten sekret tkwi w tym dobrym towarzystwie, o czym zresztą państwo wspominają też w kolejnych telefonach.
4: Dzień dobry, pani Moniko. Raz jeszcze na temat tej kolei, najdłuższej kolei świata. Jakie przyjaźnie się mogło zawiązać w przedziale. Boże kochany, przez ponad tydzień, 8 dni i tam z kawałkiem jeszcze. W ciągu kilku godzin zawiązało się przyjaźnie. Ja często jeździłem do Krakowa pociągiem i rozmawiałem również z wieloma osobami nieznajomymi, widzianymi pierwszy raz w życiu.
2: No tak, tak bywało rzeczywiście, ale no też nie, jak wszystko, ta historia może mieć też zupełnie inną stronę i inny scenariusz, czyli może wsiąść do przedziału ktoś tak denerwujący nas, że po prostu nie możemy z nim długo wytrzymać. Jak to wtedy jechać te prawie 8 dni?

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
2: Garść inspiracji.
3: Szczypta ciekawostek.
2: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
7: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
6: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora, dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
8: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Panie Pascalu.
17: Tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Coraz więcej chmur nad Polską, chociaż wciąż jeszcze sporo przejaśnień. Dziś między innymi we wschodniej połowie kraju możliwy przelotny deszcz. No a na termometrach od 10 do 14 stopni maksymalnie. Jutro będzie podobnie. A jeszcze do końca tygodnia utrudnienia na A1 w stronę Katowic. Między węzłami Kutno-Wschód i Piątek, zwężenie i ograniczenie prędkości do 80 na godzinę.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, to już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
12: Masz tyle sukienek.
13: Ale wszystkie za duże.
12: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
13: Nie, biorę Hepa Slimin.
12: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
13: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
12: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
13: To co, zakupy?
12: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
13: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
14: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Została ostatnia reklama.
17: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
18: Reklama.
19: Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
20: Radio Pogoda we wtorkowe, pogodne popołudnie. Jest 17, więc przed nami wiadomości, a po wiadomościach zaśpiewa Bogdan Łazuka.
21: Policja kontrolować będzie szkoły i placówki edukacyjne do odwołania. Zmieniła się data zaprzysiężenia nowego prezydenta Krakowa. Polskie piłkarki powalczą dziś o możliwość wyjazdu na mundial.
22: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
21: Agnieszka Trojanowska-Bis. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła dotąd policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. Działania funkcjonariuszy polegają nie tylko na obecności prewencyjnej. W placówkach mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji, podinspektor Andrzej Fiołek.
23: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania, żeby przekazywać są różnego rodzaju informacje. Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie. Dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
21: W ubiegłym tygodniu w szkołach na Mazowszu doszło do dwóch szczególnie groźnych napaści. W zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił nożem 7 osób, a przy ucieczce dźgnął dodatkowo dwoje przechodniów. Dzień później koło Wyszkowa 15-letni uczeń zaatakował przy pomocy narzędzia troje pracowników szkoły podstawowej. Jedna z ranionych osób, 37-letnia kobieta, zginęła. Premier Donald Tusk zapowiedział wczoraj, że policyjne kontrole placówek będą trwały tak długo, jak będą występowały niepokojące sytuacje. Nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie za tydzień we wtorek podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, poinformował Urząd Miasta. To inna data, wcześniejsza o jeden dzień niż podawał wcześniej magistrat. Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa po tym, jak w maju w referendum gminnym mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Około 50 pracowników szpitala w Sanoku prowadzi protest głodowy. Żądają odwołania dyrektorki, która przeprowadziła restrukturyzację wiążącą się ze zwolnieniami. Szczegóły Marcin Starzec.
0: Protest trwa już szósty dzień i wciąż nic nie wskazuje na przełom. Na tym etapie część głodujących mdleje, trafia na SOR albo pod kroplówki. Mimo to nadal pełnią dyżury przy pacjentach. I co ważne, związkowcy mówią, że nie protestują przeciwko restrukturyzacji ani zwolnieniom, a chodzi o brak dialogu między związkowcami a dyrekcją szpitala, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
1: Pracodawca uznał, że stroną do informowania pracowników będą kierownicy. To związki zawodowe są umocowane do reprezentacji pracowników.
0: Szpital jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W ramach planu naprawczego pracę straciło już ponad 60 osób. Dyrektorka szpitala Wioletta Kasperska odpiera też zarzuty, jeśli chodzi o brak rozmów ze związkowcami.
4: Jest mi po pierwsze bardzo przykro z takiego punktu widzenia ludzkiego.
0: Do kolejnych rozmów ma dojść jutro o 9:00.
21: Związkowcy zapowiadają, że się pojawią, ale stawiają warunki. Jeśli dyrektorka wciąż nie zostanie odwołana, zapowiadają, że zrezygnują z przyjmowania płynów. Polskie piłkarki staną dziś przed szansą wyjazdu na mundial. Biało-czerwone rozegrają na stadionie w Gdańsku rewanżowe starcie z Belgijkami w półfinale baraży. By powalczyć o awans, muszą wygrać. Mecz Polska-Belgia rozpocznie się za godzinę.
22: Pogoda.
21: Do końca dnia pogodnie na zachodzie, przelotny deszcz we wschodniej połowie kraju. Jutro podobnie, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń na zachodzie. A na termometrach od 8 stopni jutro na północnym wschodzie, przez 12 stopni w centrum, do 15 na zachodzie oraz nad morzem i 16 w rejonie Zatoki Gdańskiej.
20: Tuż po 17:00 zapraszam na kolejną godzinę naszego pogodnego wtorkowego popołudnia. Po raz kolejny zajrzymy za chwilę do dzisiejszego muzycznego kalendarium, bo dzisiaj urodziny obchodzi Paul Simon. Oczywiście posłuchamy jednej z jego piosenek w duecie z Artem Garfunkelem. To będzie jedna z ich takich najsłynniejszych ballad. No ale otworzę też komuś z Państwa, mam nadzieję, drzwi do Klubu Pogodnych Ludzi. Tworzymy razem paczkę przyjaciół Radia Pogoda. Państwo się mogą zgłaszać albo dzwoniąc pod nasz numer 22 444 4004 i zostawiając wiadomość, że chcieliby Państwo też być w takim klubie pogodnych ludzi i mieć legitymację członkowską, albo przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl.
22: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

To Ada i Korda. Ja mam nadzieję, że Radio Pogoda ma u Państwa plus za wiele piosenek, które pojawia się na naszej antenie. A za chwilę, mam nadzieję, też taki plusik nam Państwo postawią za ten utwór, który za moment usłyszymy. To będzie jedna z najsłynniejszych ballad na świecie. A zaczęło się wtedy, kiedy dwóch chłopaków poznało się w szkole, chociaż Paul był starszy o rok od Arta. Paul Simon i Art Garfunkel, bo o nich właśnie mowa. Razem wystąpili w sztuce Alicja w Krainie Czarów. Tak się poznali. Okazało się, że obaj bardzo lubią muzykę. Założyli w szkole własny zespół, który nazwali Tom and Jerry, czyli ten kot i mysz. A to dlatego, że dzieli ich spora różnica wzrostu. Paul Simon 1,60 m, Art Garfunkel jakieś 1,77 m, z tego co pamiętam. Więc no, na scenie widać rzeczywiście tą różnicę wzrostu. No i tak właśnie, proszę Państwa, powstała ta słynna grupa muzyczna. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj Paul Simon obchodzi 85. urodziny. Od kilku lat już nie występuje na scenie. Stracił niemal całkowicie słuch w lewym uchu. Jakoś starał sobie z tym radzić, ale okazało się jednak, że to przerasta jego możliwości. I z tego co wiem, odwołał swoje występy, ale cały czas walczy z tym i ma nadzieję, że jeszcze kiedyś na scenie się pojawi, czego oczywiście mu życzymy. A przed nami no to właśnie ta słynna ballada, czyli The Sound of Silence, którą Paul Simon napisał dosyć wcześnie, bo miał tylko 21 lat. Ona pojawiła się na tej chyba pierwszej płycie Simona i Garfunkela i przeszła bez echa. I dopiero kiedy producenci znów ją jakoś tam wyciągnęli, dodali do niej nowe instrumenty, to okazało się to ogromnym, ogromnym przebojem. Paul Simon pisał i muzykę, i słowa do tego utworu, bo jest autorem i muzyki, i słów. Siedząc w ciemnej łazience swojego domu, gasił światło, wsłuchiwał się w ciszę, no bo przecież ta piosenka właśnie tak się zaczyna. Witaj ciemności, stara przyjaciółka, a potem też jest o tej ciszy. The Sound of Silence.

propos jeszcze Paula Simona, pan Bartek zadzwonił i przypomniał, że Paul Simon też był mężem słynnej Carrie Fisher, wprawdzie tylko rok, ale jednak. I rzeczywiście, no pewnie wtedy wielu mężczyzn na całym świecie zazdrościło mu, że może być u boku tej słynnej księżniczki Lei z Gwiezdnych Wojen. Eleni przed chwilą śpiewała w tej piosence Weselej z przyjacielem zmieniać swój czas. No i my też, proszę państwa, tworzymy taką paczkę przyjaciół Radia Pogoda, czyli Klub Pogodnych Ludzi. I za chwilę zadzwonię do kogoś z państwa, żeby właśnie przyjąć do klubu. Już mam przygotowaną legitymację członkowską i naszą radiopogodową przypinkę.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama. Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
12: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
13: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
17: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
18: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Reklama.

Pierścionki, pamiątki od ślubu do dziś toczyły się kołem przez dzieje. Do marzeń dalekich powraca słuch.

0: jeżeli chodzi o taniec, proszę Państwa, to nieustannie polecamy Radio Pogoda. W piątek wieczorem o 18:00 w każdy piątek rusza nasza pogodna potańcówka. A teraz czas przyjąć kogoś z Państwa do Klubu Pogodnych Ludzi. Dzisiaj wykręciłam numer do Pani Joanny.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Dzień dobry, Radio Pogoda z tej strony. Monika Tarka. Czy to Pani Joanna?
2: Tak.
0: Pani w jakimś teraz zatłoczonym miejscu słyszę.
2: Tak, już wychodzę, gdzie trochę ciszej.
0: Jeszcze w pracy?
2: Jeszcze w pracy.
0: A co Pani robi na co dzień, powie nam Pani?
2: Uczę zawodu kucharza w szkole.
0: Aha.
2: Kształcenia zawodowego.
0: Czyli teraz trwają zajęcia, tak?
2: Nie, to teraz jest praca mojego męża.
0: Okej. To znaczy, co Pani też mężowi pomaga w pracy, czy po prostu przyszła w odwiedziny?
2: Pomagam czasami.
0: A co mąż robi?
2: Prowadzi swoją działalność.
0: A czy Państwo razem słuchają Radia Pogoda, czy to tylko Pani wybór?
2: No, tak jakoś męża przekonałam do tego radia.
0: Dobrze.
2: Tak.
0: Napisała Pani w zgłoszeniu do klubu, że kocha pogodnych, pozytywnie zakręconych ludzi. Rozumiem, że właśnie takich Państwo szukają gdzieś tam, tak? I żeby wspólnie razem pracować i spędzać wolny czas.
2: Dokładnie, takich mamy wokół siebie.
0: A skąd w ogóle wybór Radia Pogoda?
2: Gdzieś to tam słyszałam w samochodzie najczęściej. Aha. I po prostu mi bardzo podeszły te wszystkie utwory. Oczywiście redaktorzy też fajni, także bardzo mi się podobało.
0: O, bardzo dziękuję.
2: I lubię. Pozytywnie mnie jeszcze nastraja to radio.
0: No tak, no właśnie, bo wydaje mi się, że my też jesteśmy tacy pozytywnie zakręceni.
2: Tak.
0: I pewnie pasujemy dlatego do tego Pani świata. Tak, takie mam
2: dokładnie,
0: po prostu wrażenie.
2: Dokładnie.
0: No i mamy też fajnych słuchaczy, to chyba też trzeba podkreślić, prawda, że to jest takie wyjątkowe radio, które ma naprawdę wyjątkowych słuchaczy.
2: Dokładnie. Pryska optymizmem.
0: O tak, zdecydowanie, niezależnie od wieku.
2: Dokładnie.
0: Pani Asiu, to ja mam dla Pani taką oto wiadomość dzisiaj.
1: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
2: O, super.
0: Także witamy w klubie, ale skoro i Pani i mąż słuchacie Radia Pogoda, to żeby mu nie było smutno, to co Pani myśli o tym, żeby jemu taką legitymację członkowską dać? Zasłużył?
2: No, oczywiście. Dobrze. Stara się przynajmniej na to.
0: To proszę powiedzieć, żeby się cały czas starał, bo jak nie, to mu Pani odbierze po prostu tą legitymację. Jak przestanie być pogodne i zacznie marudzić.
2: Oczywiście.
0: I dzięki za zgłoszenie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

już gasną światła na drogach i nieba budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

0: Dobrze i kolorowo. Ewa Pem na antenie Radia Pogoda. Pani Ewa opowiadała o swoich najpiękniejszych melodiach i te opowieści mogą Państwo znaleźć między innymi na naszej stronie radiopogoda.pl. A propos spotkania z ciekawymi ludźmi, no to przed nami Aleja Sław już po godzinie 18. Dzisiaj znowu o lalce, bo to temat nadal bardzo aktualny i bardzo gorący. No właśnie, o czym dzisiaj w Alei Sław, o tym już Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzisiaj zapraszamy trochę do kina, ale od tej muzycznej strony, bo rozmawiam z kompozytorem lalki, Łukasz Targosz, ze mną w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na Aleję Sław dzisiaj po 18.
1: Będziemy rozmawiać nie tylko o lalce. Zapraszamy.

0: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
14: Została ostatnia reklama.
15: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
16: Masz tyle sukienek.
15: No, ale wszystkie za duże.
16: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
15: Nie, biorę Hepa Slimin.
16: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
15: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
16: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
15: To co, zakupy?
16: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
17: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
18: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewów pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm. Reklama.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Trochę przejaśnień i trochę chmur w nocy, miejscami mgły, przede wszystkim we wschodnich regionach, na wschodzie też, na południowym wschodzie będzie najzimniej, bo 2 stopnie do 8-9 na zachodzie i nawet 11 miejscami nad morzem. Jutro też możemy liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia. Noga z gazu na trasie S6 między węzłami Rusocin-Gdańsk-Południe. Zderzyły się tu dwie osobówki, utrudnienia na jezdni w stronę Gdyni.

0: to jest lek!
1: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexuspoznań-ławica.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
8: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
9: Masz tyle sukienek.
8: Ale wszystkie za duże.
9: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
8: Nie, biorę Hepa Slimin.
9: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
8: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
9: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
8: To co, zakupy?
9: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
10: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
11: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
12: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
18: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
19: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
3: Za mnie.
7: Na zegarach 18, a to oznacza, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A tuż po nich słyszymy się w Alei Sław Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
5: Ministerstwo Zdrowia gromadzi leki na czarną godzinę. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie KO po medialnych doniesieniach. Sprawdzimy też, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
5: Miriam Lipińska. Resort zdrowia magazynuje leki na wypadek różnych kryzysów, w tym wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej powinny znaleźć się leki niezbędne do ratowania życia, mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
6: Dodatkowym elementem powinna być kwestia związana z grupami leków, takim jak antybiotyki, leki przeciwbólowe, również te stosowane w warunkach wojennych, przeciwnadciśnieniowe, insuliny czy leki przeciwcukrzycowe.
5: Jednocześnie według eksperta Polska powinna zacząć stawiać na refundację substancji krytycznych i własną produkcję, bo nadal większość substancji sprowadzamy z Azji. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Fryszak. To komentarz do doniesień Kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
16: Jak w każdym demokratycznym kraju, poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
5: W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. To pierwszy krok. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Zagranica, alarm o uprowadzeniu samolotu nad Bawarią. Maszyna leciała z Korfu, gdy nadała sygnał alarmowy. Lotnisko w Norymberdze zostało czasowo zamknięte, a poderwane myśliwce eskortowały samolot do lądowania. Nikomu nic się nie stało. Ostatecznie okazało się, że żadnego zagrożenia nie było. Śledczy ustalają dokładną przyczynę alarmu. Na razie wiele wskazuje na uszkodzoną radiostację, bo po wysłaniu sygnału nie można było nawiązać z pilotami łączności radiowej. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie pracy i to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy, a co trzyma ich w obecnej firmie, wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
20: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że te pierwsze wskazania, atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego, awansu, ciekawy zakres obowiązków, to są te rzeczy, które jeżeli kandydat ich czy pracownik nie spotyka w miejscu pracy, wtedy poszukuje tych innych możliwości.
5: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztowało nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
22: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
23: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz na 1/8 finału zakończył turniej tenisowy w Szanghaju. Polak przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-7. Hiszpan o półfinał zagra z Francuzem Arturem Żeą. Wraca piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsze dwa mecze już o 18.45. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. Alons Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona. Wieczorem w Madrycie ciekawie zapowiada się z kolei mecz Atletico z Manchesterem United.
21: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
22: Pogoda.
5: Jutro tylko na zachodzie bez opadów i sporo przejaśnień. W pozostałych regionach pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku, do 15 na Pomorzu Zachodnim.
22: Aleja Sław, Radia Pogoda.
24: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Jeśli byliście już Państwo w kinie i widzieliście lalkę Macieja Kawalskiego, to zapewne zrobiła na Was wrażenie muzyka. Za tę muzykę odpowiada Łukasz Targosz. I to on właśnie dziś będzie gościem w Alei Sław. Zapraszam bardzo serdecznie już za kilka chwil. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
22: Aleja Sław, Radia Pogoda.
25: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là.
0: Jack.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj u mnie i u Państwa gościem jest Łukasz Targosz. A Łukasz Targosz stworzył muzykę do lalki. Ostatnio, bo dorobek ma Pan znacznie większy, nawet przygotowując się do naszej rozmowy, to tak sobie pomyślałam, że nie wiem o czym rozmawiać, bo o wszystkim bym chciała.
2: Tak jak wspomniałem, jestem gotowy na każde pytanie. No rzeczywiście ta lalka to jest taka muzyka, na którą... Znaczy w ogóle na ten projekt ja bardzo czekałem. Wiem też, że widzowie w kinach też czekali i ta presja była duża i oczekiwania były duże. Mam takie poczucie, że ta muzyka się podoba. Czytam fantastyczne i przemiłe komentarze, takie, które no, twórcy dają tylko powód do takiego dużego zadowolenia.
1: To może tak zacznijmy po kolei. Jak to się w ogóle stało, że stworzył Pan muzykę do lalki? Kiedy pojawiła się ta propozycja?
2: Chyba propozycja pojawiła się w 77 roku, bo w tym roku się urodziłem i wtedy też powstał serial. Mhm. Ale serio mówiąc, 2 lata temu pracując z producentem Radkiem Drabikiem, Radek pokazał mi plakat. Plakat dżentelmena odwróconego tyłem w cylindrze z wymownym napisem lalka. I to jest taka anegdota, bo ja powiedziałem... To jest Marcin Dorociński, prawda? I on trochę zdębiał, bo nie spodziewał się, że trafię w 10. Rzeczywiście trafiłem. I zaczęliśmy od słowa do słowa rozmawiać przy poprzedniej produkcji, a w zasadzie 2 produkcje wstecz, żebym napisał tę lalkę. No oczywiście to był projekt tak bardzo wysokobudżetowy, że uzbieranie tych pieniędzy przez producenta myślę, że jest no, wejściem na Broad Peak, K2 i Mount Everest w ciągu jednej doby. Mm-hmm. I to jest wielki szacun. Czytałem wczoraj wywiad z Radkiem, który mówi, że to jest test dla całej branży i to jest zaproszenie widzów, którzy po pandemii przestali chodzić do kina. To jest zaproszenie ponownie do sal z wielkim ekranem, w związku z czym no, trzymamy kciuki. Moja historia z lalką, tak jak wspomniałem, zaczęła się ponad 2 lata temu. To było czytanie scenariusza, to były potem rozmowy z reżyserem Maćkiem Kawalskim na temat warstwy słowa. Ja bardzo lubię uczestniczyć też w tym procesie, który kształtuje jeszcze nie nakręcone elementy dzieła filmowego, czyli scenariusz. Czytałem jakieś tam swoje przemyślenia, wrzucałem do tego worka burzy mózgów. No i ostatecznie powstał ten scenariusz realizacyjny, który pewnie częściowo Państwo mieli okazję albo będą mieli okazję oceniać i przeżywać w kinie.
1: Do kina oczywiście nieustająco zapraszamy, ale też zapraszamy do tego, żeby zostali Państwo z nami. Aleja Sław wraca po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej, a jak nam już będzie lepiej,

0: Niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Została ostatnia reklama.
12: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
14: Adamet. Z pasji do rozwoju.

każdy cios bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz mi bez skarg, płomieniem wam.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak wygląda ten proces tworzenia muzyki w głowie kompozytora?
2: I to jest...
1: Czyta pan scenariusz, no i co? Już pan go słyszy?
2: No, ja mam taką odpowiedź, że ja jestem takim trochę ciągle dzieckiem i moje wewnętrzne dziecko patrzy na te najpierw zdania, litery, wyrazy, a potem na montaż, albo nawet nieskończony montaż. Mhm. I chyba przez jakieś swoje doświadczenia, swoje dziecięce jakieś wyobrażenia, bo to jest tak, że się siedzi w takiej wielkiej piaskownicy, ja to powtarzam jak mantrę, i ja w tej piaskownicy się siedzę i bawię się swoimi klockami i to jest i bardzo współczuję ludziom, którzy nie mają takiej satysfakcji z pracy jak ja, i wszystkim życzę takiej satysfakcji z tej pracy. Oczywiście czasami jest łatwiej, czasami jest trudniej, ale to jest chyba największa pasja tej strony zawodowej mojego życia. To jest wspaniałe.
1: Jak często zmieniał się temat, który jednak jakby został przez pana zaakceptowany?
2: Znaczy to przeze mnie to jest jakby sytuacja może... To trochę inaczej działa.
1: O. Aha, to jak to działa w takim razie?
2: To działa w ten sposób, że ten akcept tak naprawdę to jest akcept głównie reżysera i producenta. Mhm. Oczywiście ja mam na to wpływ, no bo to są moje nuty. Natomiast w wypadku Lalki ta historia ma dość ciekawą drogę, dlatego że ja 2 lata temu zaproponowałem Radkowi temat, który mu się bardzo spodobał, i rzeczywiście ten temat wszyscy chodzili i nucili, ale ja też wyobrażałem sobie, że ta Lalka po prostu będzie inaczej i wyglądać, i troszeczkę będzie o czymś innym, ponieważ ja się fascynuję historią. Co prawda głównie historią II wojny światowej, ale te napięcia pomiędzy strukturami warstw społecznych są mi bliskie i też tym się interesowałem, szczególnie przejście pomiędzy romantyzmem a pozytywizmem. No i ten temat niósł w sobie takie cierpienie polskie, taką martyrologię. Tam trochę było tych legionów napoleońskich, trochę przegranych powstań, trochę o epoce, a trochę mniej o Wokulskim, trochę mniej o miłości, trochę mniej o romantyzmie. I jak zaczęliśmy pracować już z wieloma wariantami tego tematu podczas montażu, no to okazało się, że Maciek Kawalski miał takie poczucie, że ten temat jest zbyt ciężki. I zaczęliśmy szukać czegoś, co jest bardziej o duszy Wokulskiego. I przyznam się szczerze, że ja w którymś momencie stwierdziłem, dobra, no to muszę się pożegnać, albo powinienem się pożegnać z tym tematem, który tak wszyscy lubią, i znaleźć coś zupełnie nowego. I to jest najgorsze. Znaczy, to jest najtrudniejsze i najgorsze, bo no, trzeba się pożegnać z tym, co się kocha, i napisać coś, co się jeszcze bardziej kocha. No i tak się stało. Tak się stało. Ja popatrzyłem na ten świat, Warszawy, Lalki, Prusa, trochę przez okulary, których nie nosi, ale przez oczy Wokulskiego i serce Wokulskiego, i tak powstał właśnie ten temat główny, filmowy, który towarzyszy Wokulskiemu przez cały film.
1: A dzisiaj moim i państwa gościem jest Łukasz Targosz, kompozytor muzyki do filmu Lalka. Zapraszam państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście zostali z nami i do tematu Lalki, i do tematu muzyki, i do kilku innych równie ciekawych tematów jeszcze wrócimy w naszej rozmowie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: fire, the ring.
1: Autopromocja.
2: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Dużo dobrego.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Przed nami chłodna noc, miejscami z mgłami, środa z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie. We wschodniej połowie kraju może przelotnie padać. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 12 w centrum, do 15-16 na zachodzie i nad morzem. Awaria ciężarówki i utrudnienia na trasie S61 Suwałki-Szczuczyn w pobliżu obwodnicy Ełku to na jezdni w stronę Warszawy.

0: Matea Sław, Radia Pogoda.
1: Tak dopytuję o tę pracę kompozytorską, no bo wydaje mi się, że wiele osób trochę no myśli sobie, dobra, gra muzyczka, fajnie, ładnie to wygląda, no ale jakby sam w ogóle ten moment wymyślenia tego, no to już jakby wiadomo, że to jest pański geniusz, bo tak chyba mogę nawet powiedzieć, ale też myślę sobie o tym, że no to się zmienia, że pewnie gdzieś tam na początku tworzy pan jakieś dźwięki, jakiś zarys czegoś, a za chwilę myśli sobie pan, podobnie jak z pisaniem chyba, takim tekstu, że a może ten inny pomysł byłby lepszy. Czy to jest tak, że to przychodzi i już się okazuje, że to jest super i zostaje?
2: Jest szczęśliwie bardzo różnie. Jest tak czasami, że w ciągu, nie wiem, dosłownie momentu, chwili powstaje coś, co spełnia wymogi obrazu. To też Państwu powiem, że obraz jest brutalem. To jest potwór, który jak coś nie pasuje, to wypluwa te dźwięki, tę muzykę po prostu w sposób bezpardonowy. Ja wiele razy szedłem spać w jakiejś euforii, że tak, mam to, wspaniale jest, to będzie cudowne, wszyscy będą to nucić, rozpoznawać. Jestem absolutnie zadowolony z siebie, przy czym rano schodziłem do studia i jak słuchałem tego, mówię, o Jezu, nie, o nie. No nie, to
1: samo zachwyt minął.
2: Jest tak, i jest tak zwany control delete i dobranoc i zaczynamy zabawę od nowa. Ale są też takie momenty, w których temat zaczyna pracować i oczywiście w momencie, kiedy on po pierwsze mi się podoba, po drugie mam takie poczucie, że on też pracuje dobrze z obrazem, po czym no po prezentacji to jest taki bardzo trudny moment, bo kompozytor tworzy coś z niczego. Znaczy w pewnym sensie z niczego, no bo my się inspirujemy nie wiem, życiem prywatnym, obrazem, sztuką, architekturą. Tu możemy sobie wymienić wszystko, wszystkie doznania, na które człowiek jest wystawiony codziennie. Natomiast ta prezentacja muzyki, która pojawia się znikąd, osobie trzeciej, w postaci reżysera czy producenta, to jest ten moment, który jest dość dużym stresem. No i tak, ta praca wygląda, że najpierw trzeba zmierzyć się z samym sobą, zmierzyć się z obrazem, być na tyle zadowolonym z tego, co powstało, żeby odważyć się pokazać to dalej i potem liczyć na zachwyty osób trzecich. No a potem to już jest zabawa, bo jak mamy temat, który spełnia swoją rolę i on jest przypisany, nie wiem, do postaci, do sytuacji, do emocji, to potem przynajmniej ja tak mam, próbuję go rozwinąć na całym tak zwanym timeline'ie, czyli na całym czasie trwania montażu.

0: z jakimiś instrumentami, które się sprowadza z drugiego końca świata i próbuje się na nich grać. No to jest właśnie ta piaskownica, o której mówiłem.
1: Ale jak słychać z tej piaskownicy i z tej zabawy dźwiękami, instrumentami i innymi formami, które można wykorzystać w muzyce, czasami wychodzi coś wspaniałego. Z kompozytorem Lalki, Łukaszem Targoszem, jeszcze dzisiaj w Alei Sław Radia Pogoda porozmawiamy. Zostańcie Państwo z nami.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
5: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior. Na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu. Zmniejszenie częstotliwości kaszlu. Ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
14: Mm-hmm.
15: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
14: Oh.
15: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18:45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
18: Reklama. Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda, ale skoro na zegarach 19, no to teraz czas na wiadomości i prognozę pogody.
19: Już po przesłuchaniu podejrzanego o planowanie zamachu na premiera, coraz mniej paczek z Chin przybywa do Polski i Europy. Mimo kiepskiej pogody, sezon nad morzem trwa w najlepsze.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
19: Miriam Lipińska. 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
20: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
19: Śledczy chcą tymczasowego aresztowania podejrzanego. Posiedzenie sądu w tej sprawie jutro. Unijna tama dla płynącej do nas rzeki tanich chińskich towarów zadziałała. Od lipca do przesyłek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty. Od tego czasu takich przesyłek jest mniej, przyznaje szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
21: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Lipiec, sierpień to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek.
19: A to nie koniec, bo od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. Organizacje z 16 unijnych krajów chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną. O co chodzi w tej inicjatywie, wyjaśnia jeden z jej pomysłodawców, prawnik dr Jarosław Kordasiewicz.
22: Najprostsza odpowiedź, po co prawa natury w Unii Europejskiej, jest taka, żebyśmy mogli lepiej chronić przyrodę, żebyśmy mogli lepiej chronić nasze rzeki, nasze lasy czy jakość naszego powietrza.
19: Ruszyła już zbiórka podpisów pod tą inicjatywą. Potrzeba ich co najmniej milion. Podpisywać można się na przykład na stronach Komisji Europejskiej. Piecza zastępcza w Gdyni wzbogaci się o 2 zupełnie nowe budynki przeznaczone na rodzinne domy dziecka. Inwestycja jest potrzebna, podkreśla wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak.
23: Patrzymy też w kontekście tendencji, które się pojawiają. Mamy w szczególności potrzebę rozwijać takie miejsca, które będą w stanie zabezpieczyć dzieci w pieczy, które mają szczególne potrzeby. I stąd też ten projekt.
19: Który jest tak zaplanowany, by w razie potrzeby przekształcić dom dziecka w dom pomocy społecznej, dodaje prezydent Aleksandra Kosiorek.
24: Czyli te osoby, które będą potrzebowały opieki po ukończeniu pełnoletności, będą mogły tam nadal mieć swoje miejsce na świecie.
19: 2 sąsiadujące ze sobą domy mają być gotowe za 1,5 roku. Sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Mimo kiepskiej pogody wciąż blisko połowa miejsc noclegowych w nadmorskich kurortach jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend albo gdy tylko zrobi się choć na chwilę słonecznie. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
25: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne, więc dużo też mamy wzrost dzieci, no właśnie w październiku.
19: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
27: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
28: Przemysław Pozewski, zapraszam. Maja Chwalińska gra dalej. Hubert Hurkacz odpadł. Finalistka Rolanda Garrosa awansowała do drugiej rundy turnieju w Wuhan po zwycięstwie nad Egipcjanką Majer Sherif 6-3, 6-2. Z kolei w Szanghaju w 1/8 finału odpadł Hubert Hurkacz. Przegrał w 3 setach z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Jeremy Sochan miał najwięcej zbiórek spośród wszystkich zawodników w swoim drugim występie w barwach Portland Trail Blazers. Nasz koszykarz zanotował ich 8 i zdobył też 8 punktów, a jego drużyna w sparingu przed sezonem ligi NBA wygrała z London Lions 119-66.
26: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
27: Pogoda.
19: Jutro na termometrach maksymalnie od 10 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku, do 15 w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim, tylko na zachodzie bez opadów, w pozostałych regionach przelotny deszcz i przeważnie pochmurno.
27: Aleja Sław, Radia Pogoda.
18: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław Radia Pogoda. Dzisiaj w naszym studiu gości Łukasz Targosz. To on stworzył przepiękną muzykę do filmu Lalka. Ale nie tylko o lalce rozmawiamy, ponieważ Łukasz Targosz ma na swoim koncie naprawdę wiele wspaniałych utworów stworzonych do wielu wspaniałych produkcji filmowych. O tym wszystkim w naszej rozmowie już za kilka chwil. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry ponownie.
27: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103,4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Film trwa lalka 2,40. Czasowo ile tam jest muzyki?
2: Myślę, że około godziny 20 minut. To przynajmniej. I to jest taka muzyka, która jest napisana sotet. W sensie takim, że jakby te tematy gdzieś tam później też się powtarzają w różnych opracowaniach. Ale takiej muzyki komponowanej netto powiedziałbym około półtorej godziny.
1: No to jaki jest w takim razie ten koszt brutto? Jak długo panu zajęło to pisanie? To rzeczywiście były te 2 lata?
2: No nie, dlatego że to też jest taka sytuacja, że proces produkcji filmowej rządzi się swoimi prawami.
1: Do tego też wrócę.
2: I w którymś momencie reżyser i montażysta i producent trochę się zamykają w swoim świecie i montują film. I to jest też trudny proces, bo czasami ten scenariusz produkcyjny się kompletnie wywraca i film wygląda zupełnie inaczej niż miał wyglądać. Ja oczywiście w tym czasie wysyłam i proponuję jakieś swoje wersje, które albo są używane podczas montażu, albo nie. Natomiast ja lalkę dostałem już takim tak zwanym picture locku, czyli obrazie, który już się nie zmieni, jest zaakceptowany około 3 miesięcy temu. Natomiast prace takie muzyczne rozpoczęliśmy w okolicach, jeśli dobrze pamiętam, kwietnia. I to był pierwsza układka tak zwana filmu, która trwała około 5 godzin. No i z 5 godzin zeszliśmy nożyczkami Przemka Chruścilewskiego i oczyma i talentem Radka Drabika i Maćka Kawalskiego do 2 godzin 40. Także tak to właśnie wyglądało.
1: No i tutaj dochodzimy do takiego momentu, który mi się wydaje trochę smutny w procesie tworzenia filmu i wszystkich towarzyszących mu elementów, ponieważ widziałam w internecie relacje muzyków, że muzyka do lalki była nagrywana jeszcze we wrześniu.
2: No tak, ale dlaczego smutny?
1: No bo to tak na ostatnią chwilę, a przecież muzyka jest ważnym elementem w filmie.
2: No tak, ale zanim... dobrze, to ja wyjaśnię. Zanim wejdziemy do studia nagrań i te przewspaniałe, cudowne talenty ludzkie i ta wrażliwość się spotka w studio i zacznie wspólnie muzykować i nagrywać, to powstaje tak zwany mock-up. Mock-up to jest... coś, co jest prezentacją, powiedziałbym, 80% jakości brzmienia ostatecznego. Upraszczając, to jest tak naprawdę zaprogramowana muzyka, która brzmi w okolicach orkiestry symfonicznej w tym wypadku, no ale to jest komputer ciągle. Najrozsądniej jest przy tak dużych produkcjach ustawić sobie nagrania, no może nie na ten ostatni moment, ale na ten moment, kiedy zostawia się jak najwięcej czasu na pracę tą koncepcyjną, zmienianie kompozytorską, bo może jeszcze przewróćmy coś. W momencie, kiedy już nagramy, to gilotyna spada, kurtyna zamknięta, dziękuję, dobranoc, możemy tylko w ograniczony sposób przesuwać coś w lewo, w prawo, edytować, usuwać jakieś sekcje, natomiast już nie można nic zrobić. Więc ta decyzja o nagraniach dość późno jest świadoma produkcyjnie, żeby nagrać to w takim momencie, żeby było spokojnie wystarczająco czasu na to, żeby zmiksować muzykę, żeby jeszcze coś ewentualnie poprawić, coś jeszcze dołożyć i spokojnie zamknąć projekt.
1: A o tym wszystkim opowiada Łukasz Targosz, który napisał muzykę do filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4000.

0: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 000 zł. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm. Reklama.

0: Radia Sław, Radia Pogoda.
1: Mam takie trochę wrażenie, że no rzeczywiście ta praca nad muzyką trwa właściwie do samego końca. Tam jeszcze się może coś zmienić, wręcz w ostatnim momencie.
2: Tak, praca nad dźwiękiem, głównie nad dźwiękiem i nad muzyką, to są takie ostatnie szlify dzieła filmowego i rzeczywiście potrafią trwać, niech mi pani wierzy, prawie że do ostatniego momentu wypisu. Trochę jest inaczej z efektami wizualnymi, trochę jest inaczej z korekcją barwną, zupełnie inaczej z montażem. My jesteśmy na tej barykadzie do ostatniego momentu.
1: I potem, gdy poszedł pan, zobaczył pan na premierze film, to jak się słucha własnej muzyki w całym takim anturażu filmowym?
2: No to powiem, że tak, że pierwszym takim momentem, trochę bardziej intymnym niż premiera, to jest odbiór muzyki i dźwięku, dlatego że wtedy producenci, reżyser, osoby, które brały udział w produkcji kreatywnie i są bardzo mocno zaangażowane i związane z projektem, przychodzą do takiego kina, w którym jest najlepsze możliwe nagłośnienie i tam oglądamy i słuchamy tego filmu. I to jest taki moment, że ostatni moment, kiedy można się upewnić, czy wszystko na pewno działa, czy być może coś, jakąś ścieżkę wyłączyć, czy może nie wyłączyć, czy może jeszcze dodać konia, który przejeżdża w czwartym planie, czy jeszcze jakieś może okrzyki, ptaki. Tutaj możemy tych elementów wymieniać do rana pewnie. No i to jest taki moment, kiedy naciska się klawisz Enter, no i film się wypisuje. Potem tworzą się kopie, a zupełnie czymś innym jest premiera, bo to jest pierwszy raz tak naprawdę, kiedy publiczność odbiera ten film, pierwszy raz go widząc. Myśmy byli trochę spokojni, dlatego że Radek bardzo słusznie zrobił troszeczkę pokazów fokusowych. I wiedzieliśmy, że film się podoba. Natomiast no, przyznam szczerze, że opera w teatrze wielkim, no to było dla mnie przeżycie chyba no niepowtarzalne na pewno. Mam nadzieję, że to nie jeszcze to przeżycie najwyższe, ale powiem szczerze, że jak się wyjeżdża, bo tak było, wyjeżdżaliśmy takimi wózkami na scenę i jak się widzi piękno tego miejsca, ludzi, którzy przyszli na ten film, a potem jeszcze po projekcji odbiera się komplementy związane z tym, że ta muzyka rzeczywiście zaistniała w tym filmie i się podobała, no to to jest cudowne. Miałem takie dwa momenty przy lalce, kiedy się szczególnie wzruszyłem, bo no po pierwsze wchodząc na jedną z promocyjnych imprez związanych z jednym z sponsorów filmu w Łazienkach Królewskich usłyszałem swoją muzykę i pomyślałem sobie, o kurczę, to jest naprawdę, warto było. Warto było siedzieć te wszystkie godziny, już nie nad lalką, bo to jest jakiś proces, żeby dojść do tego miejsca. No a potem drugi raz rzeczywiście w sali Moniuszki, słysząc swoją muzykę i ludzi, którzy no, płaczą, bo pani obok mnie po prostu się popłakała, no to jest to pewnego rodzaju na pewno spełnienie artystyczne.
1: To też jest ciekawe, jak zupełnie inne emocje wywołuje muzyka, niż na przykład jak aktorzy opowiadają o tym, jak widzą siebie na ekranie. I wielu aktorów opowiada, że nie, oni tylko poszli obejrzeć kolegów. Siebie w ogóle tam nie chcą oglądać na tym ekranie. No mimo, że to też absolutnie produkcja wielka i też aktorsko i muzycznie pod każdym względem wielka. I tak myślę sobie o tym, że nie miał pan na przykład takich momentów, kiedy miał pan jeszcze oglądając już ostateczną wersję filmu taką myśl, że a tu mogło być tam, nie wiem, pół tonu wyżej, niżej, no, inaczej.
2: Ja niestety mam taką wadę, bo chyba nie zaletę, że ja bym jeszcze poprawiał i jeszcze poprawiał i jeszcze poprawiał i jeszcze poprawiał. Ale też z biegiem lat nauczyłem się, że no trzeba odcinać tę pępowinę. I to jest najtrudniejszy moment, kiedy to nasze dziecko idzie w świat i już żyje swoim życiem. I tej sesji muzycznej prawdopodobnie więcej otwierać nie będę, aczkolwiek będzie wydawany soundtrack, w związku z czym z wielką ochotą jeszcze tam zajrzę, poprawię kilka elementów miksu, szczególnie że będzie to słuchane w oderwaniu od obrazu, w związku z czym chciałbym, żeby to było jak najbardziej pełny i najbardziej wartościowy miks tej muzyki. Ale tak, no to jest taki moment, kiedy już mówimy do widzenia i czekamy, żeby się spotkać przy kolejnych projekcjach kinowych albo telewizyjnych, to zobaczymy.
1: To na razie taki duży znak zapytania i otwartość tak, w tym temacie. Tak. Drodzy Państwo, proszę się nie dziwić, że czasem nie ciągnę za język, ale jak Państwo zapewne wiedzą o niektórych projektach, po prostu przed ich powstaniem jeszcze mówić nie można. Łukasz Targosz, który skomponował muzykę do filmu Lalka, jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Będzie wydawany soundtrack. Czy to oznacza, że ta muzyka jest wtedy nagrywana jeszcze raz do takiego projektu, czy to już się pracuje na tym, co zostało nagrane?
2: Nie, to jest tak, że ze wszystkich utworów, które są w filmie, ja stworzę takie kompilacje, czyli dłuższe formy, no bo utwory w filmie trwają w okolicach, no, powiedzmy, do 4 minut. I taki utwór 4-minutowy jest utworem, który absolutnie jest... może być utworem autonomicznym. Mhm. Natomiast krótsze utwory, szczególnie pochodzące z tego samego tematu, warto jest połączyć w dłuższą formę, żeby słuchacz mógł jakby delektować się dłuższym słuchaniem, a nie słuchaniem fragmentów po minutę 15. Więc to jest taka praca, którą muszę jeszcze zrobić. Wyjdzie, wiem o tym, soundtrack w tak zwanym digitalu, czyli na platformach streamingowych, ale oprócz tego, nie chcę zapeszać i bardzo w to wierzę, będzie w okolicach połowy listopada wydanie na winylu. Tym bardziej mnie to cieszy, bo będzie to mój pierwszy winyl i cieszę się z tego powodu niezmiernie.
1: No też super, bo taki winyl to trochę jednak oddaje klimat taki starszy. Też muzyka chyba z winyla brzmi zupełnie inaczej niż taka digitalowa.
2: No myślę, że to jest doświadczenie, bo to jest, trzeba sobie nastawić płytę, trzeba mieć ten gramofon. Ja sobie zawsze wyobrażam, że to jest w takim aksamitnym zaciszu domowym puszcza się tę muzykę, która brzmi cieplej niż ta właśnie scyfryzowana. Mhm.
1: Jeśli chodzi o orkiestrę, która wykonuje utwory, do lalki konkretnie, w jaki sposób następuje wybór orkiestry, która to zagra? No, bo to chyba też dla muzyków przeżycie, tak sobie myślę.
2: Myśmy mieli, zacznę od tego, że mieliśmy super energię. To jest tak, że ja od wielu, wielu lat współpracuję z dyrygentem Jackiem Tarkowskim, moim kolegą i przyjacielem jeszcze z lat studenckich z Krakowa. I zwiedziliśmy wspólnie wiele miejsc, w których nagrywa się muzykę filmową. I pandemia zmusiła nas do tego, żeby zacząć nagrywać trochę domowymi sposobami. Okazało się, że w rzeczywistości trochę postpandemicznej, jak już zaczęło wszystko wracać do normy, stwierdziliśmy, że znaczy, mam taki... taką wdzięczność do tych ludzi, którzy nagrywali w trakcie pandemii w domach, w jakichś warunkach naprawdę, no nie chcę powiedzieć prowizorycznych, bo te czasy się też zmieniły, ale nie studyjnych, że stworzyłem taką orkiestrę, która jest wyselekcjonowana przez Jacka i nosi jego nazwę, jego nazwiska, czyli Tarkowski Orkiestra. I są to muzycy, którzy grają w bardzo różnych orkiestrach, ale mają bardzo duże doświadczenie w nagrywaniu. Muzyk, który jest muzykiem sesyjnym, ma świadomość, jak trzeba zachowywać się w studiu, bo to jest tak, że jeżeli załóżmy, nie gra sekcja altówek i ktoś wyciągnie sobie wodę mineralną gazowaną i otworzy w trakcie nagrania jakiegoś fragmentu, który jest cichy, no to trzeba wszystko powtarzać. To jest taki bardzo radykalny przykład. Natomiast kręcenie się na krzesłach na przykład, czy jakieś kichnięcia,
1: dres
2: i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo ważne rzeczy. Fenomenalną rzeczą, która się wydarzyła podczas nagrań lalki, być może to jest kwestia tego, że zwykle kompozytor mówi dwa słowa od siebie, czym się zajmujemy tegoż dnia i jak to wszystko będzie. Byli też producenci i był też Maciek Kawalski, który powiedział wspaniałą mowę, która myślę, że poza tym, co ja powiedziałem, była bardzo mocno inspirująca dla muzyków i wiem, że muzycy dzwonili do Jacka, mówiąc, że to była najfajniejsza energia, w jakiej mieli przyjemność grać. Myślę, że to słychać w tej muzyce, więc tylko się cieszyć i wzruszać.
1: A o tym wszystkim opowiada dzisiejszy gość Alei Sław, Łukasz Targosz, który skomponował muzykę do filmu Lalka. Zostańcie Państwo z nami, słyszymy się ponownie za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
1: Chyba rurka.
0: A, no faktycznie.
1: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
5: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
6: Masz tyle sukienek.
5: Ale wszystkie za duże.
6: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
5: Nie, biorę Hepa Slimin.
6: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
5: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
6: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
5: To co, zakupy?
6: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
7: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
8: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
9: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: Mogoda, 103,4 FM.
1: Przypominam Państwu, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest kompozytor muzyki do filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, Łukasz Targosz.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak długo trwają takie nagrania? To rzeczywiście, jak na przykład siada taka orkiestra, to udaje się to, nie wiem, raz wykonać i to już jest gotowe? Czy to jest powtórka?
2: To jest bardzo różnie. Zasada jest taka, że zaczyna się grać od tych najbardziej skomplikowanych utworów. Ciężko jest mi ocenić, czy pierwszy tak zwany take, czyli czy pierwsze nagranie jest najlepsze, czy nie, bo to też bardzo różnie bywa. Czasami jest tak, że ku zdziwieniu wszystkich właśnie to pierwsze, nawet nie nagranie, tylko czytanie, jest już bardzo dobre. Ale zawsze ja wprowadzam jakieś drobne korekty w kontekście artykulacji, w kontekście dynamiki grania. Też dyrygent potrzebuje sobie czasami coś przegrać 2-3 razy, ustawić właśnie brzmienie orkiestry. Proces nagrywania kwintetu smyczkowego to był cały dzień na Nowej Miodowej z fenomenalnym realizatorem Mateuszem Banasiukiem, którego serdecznie pozdrawiam i ściskam, i całą ekipę, która brała udział w tym nagraniu, i całą orkiestrę. No więc tak, to jest cały dzień nagrań, a oprócz tego odbywają się nagrania w innych miejscach, nagrania sekcji dętej drewnianej, sekcji instrumentów dętych blaszanych,

0: oryginalnego brzmienia. W tej muzyce jest też trochę elektroniki, w związku z czym no, elektroniki już się nie wymienia, ona po prostu zostaje, te instrumenty analogowe, czy jakieś pady, to wszystko zostaje tak, jak ja to zagrałem u siebie w studio. Natomiast nic nigdy nie zastąpi żywego człowieka. A taki miks tych talentów, tej wrażliwości i oddania tej muzyce i takiej czułości też, no powoduje to, że to jest jeden z najpiękniejszych dni w życiu, myślę, kompozytora. No mogę powiedzieć tyle, że ludzie, którzy znali tę muzykę, no bo spotykaliśmy się na tak zwanych kolaudacjach czy prezentacji muzyki i słyszeli tę muzykę właśnie w formie komputerowej, która, proszę mi wierzyć, to nie jest... tak, że to nie brzmi. To brzmi. To różnica pomiędzy komputerem a tym, co usłyszeli w studio, była taka, że ci ludzie płakali po prostu. Ludzie, którzy znają tą muzykę, mniej więcej oczekiwali albo domyślali się tego, co mogą usłyszeć, jak to będzie brzmiało. I ten moment, kiedy pierwszy raz orkiestra zagrała, ja miałem podgląd na orkiestrę i na miejsca siedzące właśnie na Nowej Miodowej i patrzyłem, co się dzieje, no to łapali się po prostu za klatki piersiowe, a potem były łzy, były wzruszenie, także no... I chyba to się przeniosło dalej, bo tak jak czytam te komentarze w różnych portalach, no to ta muzyka rzeczywiście się podoba.
1: Przejmuje się pan opinią internetu na temat muzyki do lalki?
0: No tak, oczywiście zależy mi na tym, żeby była dobrze odebrana, bo byłbym nieszczery, gdybym powiedział, że nie. Natomiast też ja pracuję w tej branży i w filmie już ponad 25 lat i wiem o tym, że czasami opinie albo są niekompetentne, albo są nieuczciwe po prostu i przyznam się szczerze, że dla mnie najważniejsze jest to, że publiczność docenia tę muzykę. Oczywiście cieszy mnie, że pan Tomasz Raczek w swojej recenzji zwrócił uwagę na muzykę, że ktoś tam jeszcze zwrócił uwagę na muzykę, natomiast no, też mam świadomość, z jakim projektem miałem do czynienia, jaką to było przygodą, jakim to było przeżyciem, ale też jaką to była odpowiedzialnością, bo tacy mistrzowie jak Kurlewicz czy Kilar to jest naprawdę elita. Miło jest grać gdzieś jako pomocnik w tej lidze. Natomiast no, mam poczucie, że udało się to lepiej niż wczoraj w naszej reprezentacji.
1: Zostawiamy piłkę na boku. Na ten temat nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Nie zgadzam się.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Poznaniu lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
10: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
10: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
17: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
18: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
17: No dobrze, a taki fajny prezent?
18: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
18: Na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny.
20: Au! Znów ten ból.
21: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
22: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
23: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
1: Została ostatnia reklama.
24: Psst. Cześć, to Influencer, ten od cen.
25: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Program, którego Państwo słuchają, nazywa się Aleja Sław, Radia Pogoda. Witam bardzo serdecznie tych, którzy są z nami od początku, od godziny 18, ale witam też tych, którzy dołączyli, nawet na chwilę. Dziś bardzo muzycznie u nas. Rozmawiam z kompozytorem, twórcą muzyki do filmu Lalka, Łukaszem Targoszem. Zostańcie Państwo z nami. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy pracując nad lalką, myślę sobie o tym, znowu do tego procesu twórczego wracam. Czy jest pan w stanie na przykład wtedy pracować nad jakimś innym, nieco mniejszym projektem, równocześnie? Czy to jest tak, że gdy tworzy się muzykę do jednego dzieła filmowego, no to jednak to pochłania?
2: To powiem nie na przykładzie lalki, ale zdarzyło mi się i bardzo lubię wyzwania. Mhm. I zdarzyło mi się kilka razy pracować jednocześnie nad dwoma, trzema projektami. Mhm. Oczywiście to nie jest tak, że się pracuje w tym samym terminie i na ten sam tak zwany deadline czy termin. Mhm. Ale żeby dowieść te projekty, no trzeba jakby dzielić czas i zmieniać trochę tę swoją wrażliwość i serce muzyczne. Ja staram się w takich sytuacjach dzielić dzień na przykład na dwa. Mhm. I rano być komediowym Targoszem, a po południu być trochę bardziej thrillerowym Targoszem. Staram się tego nie robić, no bo wiadomo, to lepiej się poświęcić jednemu projektowi. No, w wypadku lalki myśmy wszyscy żyli tym projektem, tą przygodą, w związku z czym byliśmy największymi chyba lalkomaniakami, zanim ta lalkomania się wylała na całą Polskę.
1: No tak, ale jakby zastanawiam się, to nie jest tak, że na przykład panu gdzieś tam dźwięczy jeden temat, że przebija do tego drugiego projektu, który pan jednocześnie robi? Czy umie pan postawić grubą kreskę pomiędzy dwoma rzeczami?
2: Wydaje mi się, że tak. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, żebym przenosił jakieś rozwiązania melodyczne z jednego projektu do drugiego. Oczywiście, mhm. No to też jest doświadczenie, trzeba mieć świadomość tego, co się robi. Natomiast myślę, że takie brzmienie muzyczne też jest pewnego rodzaju stemplem, który kompozytor muzyki filmowej powinien mieć. I myślę, że są brzmienia, nie wiem, i rozwiązania na przykład w muzyce Thomasa Newmana, które czynią go rozpoznawalnym. Myślę, że ten język oryginalny wypowiedzi muzycznej jest też walorem i powodem, dla którego kompozytor muzyki filmowej dostaje angaż albo nie.
1: Czy miał pan taki moment w życiu, że pomyślał pan, że chce być pan kompozytorem muzyki filmowej?
2: Tak. To jest wręcz anegdota. Ja kiedyś, jak jeszcze nie zajmowałem się pisaniem muzyki, byłem muzykiem sesyjnym.
1: Grałem... Czyli tym takim, który gra w orkiestrze na przykład, w studiu, robi nagrania muzyki.
2: No, tak.
1: Tak wyjaśniam naszym słuchaczom, którzy może niekoniecznie znają to pojęcie.
2: Ja, jak miałem, jeśli dobrze pamiętam, 16 lat, to usłyszałem zespół Guns N' Roses i stwierdziłem, że ja muszę być Slashem. No to kłopot polegał na tym, że nie mam kręconych włosów. W tamtych czasach nie dało się kupić w Polsce cylindra. O gitarze Gibson Les Paul można było tylko pomarzyć, patrząc się na jakieś zdjęcia. No ale zacząłem bardzo mocno ćwiczyć na gitarze i w wieku lat, jeśli dobrze pamiętam, 17, wsiadłem do busa z zespołem Lombard, a potem to poszło rozpędem i pracowałem z wieloma artystami i artystkami polskiej sceny popowo-rockowo-jazzowej. Mhm. Któregoś dnia, przepraszam za ten przydługi wstęp, ale zmierzam do tej właśnie anegdoty. Któregoś dnia przed koncertem Renaty Przemyk, w której zespole grałem, rozgrzewając się, Renata przechodziła i powiedziała: wiesz co, to brzmi jak muzyka filmowa, to dobre było do filmu. Ja sobie pomyślałem, no tak, założyłem z kolegami studio nagrań, robimy podkłady do jednego z dużych teleturniej muzycznych, to może ja bym gdzieś poszukał opcji spełnienia się w tym komponowaniu, bo cały czas czułem, że to granie tych solówek bez możliwości pisania utworu, bo to zwykle inni komponowali, to było ciągle dla mnie za mało. No i pierwszym projektem, który udało mi się zdobyć, to był taki serial Odwróceni. Nie miałem kompletnie pojęcia, jak to się robi. Przyznam się szczerze, że dzisiaj mam dla siebie duże współczucie oraz duże uznanie, że przeszedłem przez ten proces. No ale potem to stało się już absolutnie pasją mojego życia i ja sobie nie wyobrażam pracować inaczej. Uwielbiam to, uwielbiam kino, uwielbiam pracę z obrazem. No tak to wygląda.
1: Ale to jakiejś takiej tęsknoty za wyjściem na scenę jako muzyk nie ma pan?
2: No już chyba teraz nie. Był taki moment, kiedy ja starałem się godzić jedno i drugie, ale w którymś momencie uznałem, że jednak ten świat filmu mnie bardziej pochłania, bardziej mi się podoba. Od czasu do czasu pewnie mi się zdarza jeszcze gdzieś pojechać na jakiś jam i coś pograć. No, oczywiście to nie są te lata świetności. Ale nie, myślę, że bardziej mnie ciągnie do studia, do pisania muzyki niż do grania na scenie.
1: Ale zdarza się panu chyba czasami zagrać jakiś fragment muzyki, którą sam pan pisze.
2: No, to właśnie jest cała zabawa, że zanim nagra to orkiestra, to w pewnym sensie większość instrumentów ja gram u siebie w studio, czyli nagrywam instrumenty perkusyjne, programuję instrumenty dęte drewniane, sekcję blaszaną, smyczkową, elektronikę, gitarę basową. To jest coś takiego, co jest wielką zabawą, tak jak wspomniałem. A potem dopiero przychodzą żywi muzycy i wymieniamy to też tam, gdzie trzeba, na żywe nagrania.
1: Stawiamy tu na chwilę przecinek, choć chyba w muzyce powinniśmy zrobić pauzę. Wracamy do tej rozmowy po krótkiej przerwie. Moim i państwa gościem jest kompozytor muzyki filmowej Łukasz Targosz. To właśnie on stworzył tę przepiękną muzykę do filmu Lalka w reżyserii Macieja Kowalskiego.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dlaczego w filmach, patrząc na napisy, muzyka jest tak daleko dopiero wypisana?
2: Nie mam pojęcia.
1: Nie mam... Bo już naprawdę czekałam w kinie, przyznam się Państwu, czekałam. I już naprawdę poszła, nawet wypisana była obsługa sanitariatów, a muzyki nie było nadal.
2: Jest chyba jakiś, jeśli dobrze pamiętam, amerykański schemat, no to chyba ludzie, którzy pracują na, bo to jest tak, jak się kończy film, to zwykle jest reżyseria, zdjęcia, scenariusz, nie wiem, czy nie mylę kolejności, muzyka, scenografia, kostiumy, czyli jakby wymienieni są główni twórcy filmu. I potem z tego, co udało mi się ustalić, w tym rolu idą aktorzy, następnie ludzie, którzy byli na planie, a dopiero na końcu
1: postprodukcja,
2: tak zwana, orkiestra i tak dalej, i tak dalej. No i teraz, jeśli ktoś jest w emocjach po obejrzeniu filmu i nie zwrócił uwagi, że to jest, że to są zdjęcia Piotra Sobocińskiego juniora, czy nie wiem, reżyserem był Maciek Kawalski, no to musi czekać, a nie daj Boże muzyka, no to ta muzyka poleci tylko na samym końcu. Myślę, że to jest jakaś struktura, która się po prostu utarła i chyba tak jest. Nie mam pewności. Przyznam się szczerze, że jak pierwszy raz byłem na premierze swojego filmu, to byłem lekko zbulwersowany, że jak to, że dlaczego my na samym końcu, ale zauważyłem, że tak po prostu jest.
1: No bo właśnie tak czekałam, mówię, chciałabym zobaczyć, jaka orkiestra, kto tam zagrał, może kogoś znam, może coś ciekawego tam się jeszcze wydarzy w tych napisach. No i rzeczywiście już zostałam sama w tej sali kinowej, ale dobrze, że w ogóle pojawiły się te wszystkie informacje.
2: Są.
1: Czy nie ma pan na przykład, gdy już kończy pan pracę nad muzyką do danego projektu, to nie ma pan czegoś takiego, że to już jest przesyt tym projektem? Że już tyle razy pan to też widział, żeby stworzyć coś, że za dużo?
2: Nie, no bo ja bym chętnie jeszcze za 2 tygodnie się pobawił, jeszcze bym coś zmienił, jeszcze bym coś dołożył. Nie zdarzyło mi się tak, żeby nie wiem, powiedzieć, o dobra, mam, gotowe, to teraz mogę odpocząć. Też praca kompozytora muzyki filmowej jest obciążona tym byciem na termin, no więzieniem, bo to nie jest tak, że ja sobie tak też się czasami zdarza, żeby nie było, ale to nie jest tak, że jak ja nie mam weny, to pójdę na spacer i będę unosił się 3 centymetry nad ziemią. To jest po prostu niejednokrotnie walka z taką blokadą twórczą, którą trzeba, którą każdy, myślę, kompozytor zwalcza jakimiś swoimi sposobami. Ja mam tak, że jak coś napiszę i coś mi się nie podoba, to wyrzucam, żeby stracić z tym w ogóle kompletnie kontakt jakikolwiek emocjonalny. Nigdy nie mam niczego w szufladzie przygotowanego na przyszłość i uważam, że to jest też zdrowe i etyczne. Czyli to może takie znowu romantyczne podejście do sytuacji. Jeśli napisałem coś do lalki, co nie pasuje według mnie do lalki, to wyrzucam. I już tego nigdy nikomu nie będę proponował, bo to było coś, co prawdopodobnie było związane z obrazem lalkowym.
1: No ale gdyby jednak zostało w tej szufladce, to już pewnie by tam było sporo rzeczy.
2: No tak, tylko ja bym się czuł trochę nieuczciwy wobec obrazu. Może to jest naiwne i głupie i takie właśnie romantyczne, ale uważam, że no tak po prostu mam. Nawet nie uważam, że tak powinno być. Uważam, że tak mam.
1: Wiele nagród pan dostał za muzykę, którą pan stworzył. I mam takie pytanie, czy... jakby wiadomo, że nagrody są ważne, ale czy ma pan taki swój osobisty ranking tych najważniejszych projektów? Że na przykład któreś jednak kompozycje, być może nawet niedocenione na arenie międzynarodowej, siedzą w panu, zostały z panem na dłużej?
2: Odpowiem najpierw na pytanie dotyczące nagród. Ja myślę, że nagrody na FMF-ie, czyli na Festiwalu Muzyki Filmowej, są bardzo ważne, dlatego że są to nagrody fanów muzyki filmowej. lub ludzi, którzy się muzyką filmową pasjonują od lat. I w ogóle obecność na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie jest wydarzeniem no, absolutnie genialnym, zjawiskowym. A ponieważ ja jestem z Krakowa, no to tym bardziej jest miło mi ruszyć w rodzinne strony. Natomiast myślę, że taką bardzo ważną nagrodą i wynikającą z tego, że jako dziecko w momencie, kiedy pojawiła się kapituła Fryderyka, oglądałem zapartym tchem jeszcze wtedy z sali kongresowej comiesięczne wydania takich chyba przed Fryderyków i potem gale Fryderyków. No to moim marzeniem było dostać tę nagrodę i rzeczywiście ją dostałem, więc myślę, że to jest no super ważne dla mnie. No ale z drugiej strony też Mozart, RMF Classic, przepraszam, że reklamuję w konkurencji.
1: Taka nagroda jest, to prawda.
2: Jest. Też był na pewno ważny, natomiast ja myślę, że chyba najważniejszą nagrodą jest to, że po premierze projektu, nie wiem, kinowego, serialowego, budzę się rano i dostaję wiadomości od ludzi, którzy mieli okazję zobaczyć i posłuchać, z komplementami, z jakimiś pozdrowieniami i to jest chyba największa nagroda dla każdego artysty w momencie, kiedy jest się troszeczkę w tym snopie światła i słyszy się te brawa. Myślę, że to cudowne uczucie, w ogóle inne niż to, że dostaje się jakąś nagrodę branżową lub mniej branżową.
1: Czy pan jak ogląda film, to jest tak, że trochę ta muzyka jest dla pana ważniejsza w filmie niż to, co pan widzi w obrazku?
2: Nie, ale skłamałbym, gdybym nie powiedział, że chyba z automatu już oglądając filmy od razu włącza mi się analiza tego, co się dzieje w warstwie dźwięku i muzyki. Myślę, że każdy kompozytor muzyki filmowej tak ma, że jakby nawet nieświadomie gdzieś tam wyławia sobie tę ścieżkę dźwiękową i dodatkowo ją awista analizuje. Także no tak, no słucham tego, co koledzy i dalecy koledzy zza oceanu piszą. I to też myślę, że jest po prostu inspirujące.
1: Mam nadzieję, że państwo posłuchają dalszej części naszej rozmowy. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Targosz, kompozytor muzyki do filmu Lalka.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzyńskie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzęc, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18.45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Też zastanawiałam się, oglądając lalkę, gdzie kończy się rola kompozytora muzyki, a wchodzą jeszcze inni ludzie, no bo na przykład jest kilka scen, gdy widać, nie pamiętam, czy orkiestrę, czy kwartet, nie będę tutaj w obrazku, tak. Ten dawny, który tam gra jako część obrazu filmu. Kto wtedy odpowiada za tę część muzyki?
2: W lalce odpowiadała Aneta Brykalska i to jest konsultantka muzyczna, która ma duże doświadczenie filmowe i to działa w ten sposób, że na etapie scenariusza my robimy sobie burzę mózgów i zastanawiamy się, co w danym miejscu, w danej scenie mogłoby zagrać. No w wypadku lalki to były utwory związane z epoką, w związku z czym orkiestra przygotowała się do tego, żeby po pierwsze zagrać te utwory, a potem je markować, bo na planie musi być cisza, żeby było słuchać dialogi. W operze wykonaliśmy, znaczy tam jest taka scena, nie wiem, czy nie spoileruję, ale jest scena w operze.
1: Większość chyba czytała, zna lalkę, więc możemy
2: może
1: mówić,
2: średni,
1: o czym jest
2: średniej jakości spoiler. No to znowu wybraliśmy utwory, które zostały nagrane i są użyte w firmie. Natomiast w filmach już niekoniecznie kostiumowych i nie takich jak lalka jest funkcja konsultanta muzycznego, który jest odpowiedzialny za dobór utworów na tak zwany plan, czyli jeśli mamy scenę w dyskotece, no to ta osoba proponuje producentowi, reżyserowi, nie wiem, 3-5 utworów. No i potem w trakcie postprodukcji dźwięku, jeżeli mamy sekwencję teledyskową i na przykład ona została zmontowana pod jakąś muzykę, no to konsultant muzyczny wtedy załatwia tak zwane prawa, to znaczy pozyskuje możliwość użycia tego utworu w danym utworze audiowizualnym. Jest tych konsultantów muzycznych w naszym kraju kilku. To jest bardzo odpowiedzialna praca. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie.
1: No ale właśnie, na przykład w przypadku takiej lalki, no to tutaj kostiumy się muszą zgadzać. Czy wtedy też jest, no nie wiem, wchodzi w to historia muzyki, że na przykład w tych czasach takich skrzypiec nie było i trzeba użyć takich z epoki?
2: Tak, znaczy to jest tak, że w wypadku lalki akurat o tyle było, nie chcę powiedzieć, że prosto, ale o tyle to było oczywiste, że rzeczywiście te orkiestry w Warszawie sprawdzała to Aneta. Już były, grały na balach, grały orkiestry smyczkowe, w związku z czym po prostu ta muzyka została dobrana taka, jaką mogłaby być realnie w tamtych czasach. No ale w wypadku na przykład serialu, czy filmu, który się odbywa, nie wiem, 2500 lat temu, no to trzeba już mieć pełną wiedzę, że o ile muzyka filmowa rządzi się swoimi prawami, można ją zrobić, nie wiem, w elektronice, tak jak Odyseja na przykład, w jakichś, nie wiem, dziwnych, perkusyjnych brzmieniach, albo w smyczkach, tak jak w Gladiatorze, o tyle, jeżeli mamy scenę na ulicy, to raczej tam gitara z akordeonem grać nie będzie. No i to jest też wiedza, którą trzeba mieć z zakresu właśnie historii muzyki. No tutaj mieliśmy na przykład taki moment, że bardzo w Paryżu, no co się mam kojarzy z Paryżem, no akordeon się kojarzy z Paryżem, ale okazało się, że w tym czasie jeszcze akordeonu nie było. Więc to jest ta wiedza, na którą trzeba uważać, żeby potem widz, który ma z kolei wykształcenie muzyczne, nie powiedział, wariaci, no przecież to się kompletnie nie zgadza, to trzeba było tam, nie wiem, Steve'a Vai'a z gitarą posadzić i też by było dobrze. Także tak, to jest bardzo odpowiedzialny kawałek chleba, szczególnie w takich produkcjach odnoszących się do epoki.
1: A teraz tak się zastanawiałam, że jednak pan na drugą część mojego pytania o nagrody i docenianie trochę nie odpowiedział. Czy pan ma taki osobisty ranking tej muzyki, którą pan stworzył?
2: No,
1: co panu najwięcej frajdy przyniosło?
2: Ja kocham pisać filmy animowane. Zaraz się odniosę do lalki, bo myślę, że to jest mój najważniejszy projekt. Natomiast z tych rzeczy, które miałem przyjemność napisać, jest taka bajka traktująca o przygodach chłopca, który uległ wypadkowi i on mierzy się z, jakby z rzeczywistością, no, z nową rzeczywistością. Mhm. To jest koprodukcja polsko-fińsko-francusko-malezyjska, nazywa się Flick. Mhm. Jak tego futrzaka pokochałem miłością pierwszą, bo animacja też stwarza taką możliwość operowania muzyką trochę w inny sposób niż na przykład w fabule takiej, gdzie mamy aktorów. Tam można się zupełnie inaczej bawić fakturą, zupełnie inaczej podkreślać pewne rzeczy, budować humor. Myślę, że jest to dużo większe szaleństwo. Oczywiście bardzo lubię i czekam i trzymam kciuki na to, za to, żeby powstała kolejna część, mówię o Watasze, bo to jest też taki projekt, który był dla mnie bardzo, bardzo ważny. No chyba jestem mistrzem świata świąt Bożego Narodzenia, dlatego że od pierwszych listów do M mam okazję pisać tę serię z różnymi reżyserami. No ja mam taką sytuację, że przychodzą do mojej starszej córki, która ma 19 lat, koleżanki, jak się dowiadują, że ja pisałem pierwsze listy, no to jest reakcja jest taka, że myśmy się na tym po prostu wychowali. To było przeżycie stadne, że co drugie święta idzie się na ten film. Ale ja też bardzo lubię takie kino bardziej skromne. Miałem okazję pisać taki film, który nazywa się Dead Language, oparty na nominowanej do Oscara krótkim, Boże, na krótkometrażą, przepraszam, jeszcze raz. Miałem okazję pisać taki film Dead Language. Który był oparty na nominowanym do Oscara w filmie krótkometrażowym. I to jest kino o emocjach. To jest kino o trudnej relacji małżeńskiej, która się rozpada, trochę się schodzi, trochę się znowu rozpada, żeby w jakimś oniczny sposób się ostatecznie zejść. I takie kino artystyczne też jest mi bardzo bliskie, bo ono wymaga zupełnie innego podejścia do obrazu. Nagrywałem wtedy z Atom String Quartet, bardzo pozdrawiam chłopaków, i to była szalona produkcja, dlatego że reżyserzy nie byli w stanie przyjechać do Polski, ponieważ byli w Paryżu, a tam chyba jakieś były zamieszki, i myśmy nagrywali to znowu na Nowej Miodowej, transmitując ten sygnał do Paryża, więc to technologicznie było trudne, natomiast to jest też taka bardzo ważna dla mnie ścieżka, która mam nadzieję, że niebawem ujrzy światło streamingowe. Bardzo intymna, bardzo nieoczywista, skromna, ale piękna.
1: A o muzyce filmowej tak pięknie opowiada kompozytor Łukasz Targosz, który stworzył ten przepiękny fragment muzyczny, który zapewne Państwu przez długo jeszcze wybrzmiewał w głowach, jeżeli widzieli już Państwo lalkę. A jeżeli nie, no to zapraszam Państwa do kin, ale też i do zostania z nami, bo to jeszcze nie koniec naszej dzisiejszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak dużo nagród będzie dla lalki?
2: Ja myślę, że tak jak powiedziałem, największą nagrodę dostaję w tych komentarzach, w tych komunikatorach, które przychodzą. Ciężko mi powiedzieć, bo to też jest tak, że chyba największą nagrodą byłoby to, żeby ludzie wszystkich pokoleń na ten film poszli i w ogóle nie zantagonizowani lalką Netflixa, bo to w ogóle nie o to chodzi. Mhm. Ja myślę, że super się stało, że te dwie produkcje powstały. I stało się też coś bardzo ciekawego, bo ja mam takie poczucie, że w tym naszym duopolu, w tej takiej polskiej żółci dwóch obozów, ta lalka nagle ich połączyła i okazało się, że ludzie z różnych stron w nieoczekiwany sposób komplementują jedną albo drugą lalkę i okazało się, że potrafimy być razem. Razem wokół jakiejś idei, która... idei... wobec dzieła Prusa, które powstało lata temu, natomiast mam poczucie, że sytuacja geopolityczna jest na skroś podobna i myślę, że w tym naszym romantycznym polskim duchu warto by było odnaleźć trochę pozytywizmu i być odpowiedzialnym za przyszłość.
1: A czy tak teraz, gdy wspomniał pan Prusa, to tak pomyślałam sobie o tym pytaniu, czy czytał pan lalkę teraz na nowo, tworząc muzykę?
2: Czytałem, a w zasadzie słuchałem. Słuchałem audiobooka. No, czytałem ją w liceum.
1: Bo kazali.
2: Bo trochę kazali, ale przyznam się szczerze, że akurat mi i romantyzm, i pozytywizm, szczególnie późny romantyzm, i pozytywizm, i Młoda Polska jakoś bardzo miło weszły. Znaczy, ja się zaczytywałem w tym. W związku z czym ja nie miałem takiego poczucia, że to jest smutny rozkaz pani Mirosławy Herdziny. Pozdrawiam panią profesor z 12 liceum w Krakowie. Tylko to była po prostu przyjemność. To było coś zupełnie innego niż na przykład mierzenie się z Kochanowskim. To było, że kazali. Tutaj raczej nie kazali. Tutaj było miło, fajnie i no, może to też jest kwestia tego, że ja jako dziecko wychowałem się i na filmie, na serialu, bo ten serial był odtwarzany w naszej telewizji co jakiś czas, a ponieważ oferta była mocno ograniczona, no to jak była lalka, to wszyscy siedzieliśmy przed telewizorami.
1: Tak sobie myślę o tym, czy to, skoro tak dobrze znał pan serialową poprzednią lalkę, czy nie było gdzieś tam takiej pokusy, żeby ta muzyka w jakiś sposób nawiązywała, żeby coś tam się pojawiło z tych dawnych lat?
2: No ja bardzo uważałem, że właśnie, żeby tak się nie wydarzyło. Ja myślę, że skoro ja i Basz dostaliśmy możliwość napisania lalki na nowo w dzisiejszych czasach, to warto byłoby podejść do tego karnego, co miało być nie bez piłki nożnej, ale wykorzystać te szanse. No i myślę, że się udało. Myślę, że kopiowanie tamtych rozwiązań byłoby tylko...
1: Ze szkodą dla filmu.
2: Ze szkodą dla filmu, tak. I też myślę, że każdy artysta chciałby w takim miejscu, kiedy dostaje się taką szansę i która, tak jak powiedziałem, no oczywiście jest związana z presją i z oczekiwaniami, ale warto jest podejść do tego na nowo, po swojemu i zapisać się w tych kartach historii polskiego kina trochę inną czcionką.
1: Czy już pracuje pan nad czymś nowym, o czym możemy powiedzieć? Czy na razie... Wielka tajemnica.
2: Dosłownie za dwa albo trzy dni, już nie pamiętam, jadę na plan pod Rzym, do Włoch, ponieważ dostałem propozycję koprodukcji polsko-włoskiej. Przeciekawa historia i to będzie właśnie takie kino bardziej intymne.

0: również została zachowana i utrzymana. I to też jest, to mówię Państwu, którzy jeszcze nie widzieliście filmu, proszę zwrócić na to uwagę, że to jest inne niż to, co było. Mam nadzieję, że równie ciekawe. No a projekty w przyszłym roku pojawiają się powoli. No, nie mogę za dużo powiedzieć, a bardzo bym chciał.
1: Obostrzenia. Tak. Ale czy one są już związane z propozycjami, które się pojawiły po lalce?
0: Nie, jeszcze
1: przed lalką.
0: Jeszcze przed lalką. Ja myślę, że i mam nadzieję, że po lalce, po sukcesie, mam nadzieję, również kinowym, to bardziej kino zacznie żyć nowym oddechem, że tych projektów będzie więcej dla nas wszystkich. Nie mówię w tym momencie o kompozytorach, ale mówię o nas wszystkich widzów. Że również wachlarz i oferta tych projektów będzie trochę szersza niż do tej pory, że będzie bardziej odważna. No ale zobaczymy, co przyniesie najbliższa przyszłość.
1: Na razie zachęcamy Państwa, żeby wybrali się Państwo do kina na lalkę i nie tylko podziwiali piękne obrazki, ale też posłuchali tej pięknej muzyki, którą stworzył mój dzisiejszy gość, Łukasz Targosz. Dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
5: Europejskie wieczory wracają na Bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18:45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Została ostatnia reklama.
12: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamo, źle się czuję.
14: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
15: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Reklama.
0: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
16: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Słyszycie ten pogłos? Tak, tak, dziś poza studiem. Teraz znajduję się w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, a powód bardzo ważny.
17: Imieniny ulicy Święty Marcin, czyli najważniejsze święto 11 listopada, obchodzone w Poznaniu w szczególny, podwójny sposób. Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
16: To zdradźmy słuchaczom właśnie, co zaplanowaliście.
17: Tak, w tym roku w ogóle musimy zacząć od tego, że w Poznaniu obchodzi się podwójnie i Narodowe Święto Niepodległości gości i imieniny ulicy Święty Marcin, naszą lokalną, wyjątkową imprezę. W tym roku spotykamy się po raz drugi w miasteczku imieninowym. Centrum tego miasteczka jest skrzyżowanie ulic Święty Marcin i Alei Niepodległości, które pokazują ten podwójny charakter tego święta. Wracamy do miasteczka imieninowego. W tym roku spotykamy się I właśnie w miasteczku imieninowym, które będzie rozciągało się od ulicy Kościuszki aż do ulicy Skośnej na Świętym Marcinie i wychodziło też na boki na Aleję Niepodległości. Sercem tego miasteczka będzie skrzyżowanie Alei Niepodległości i ulicy Święty Marcin, które podkreśla ten podwójny charakter tego święta. Spotkamy się na terenie miasteczka, gdzie przez cały dzień od 11 do 21 najróżniejsze atrakcje, spotkania muzyczne oczywiście, nie może zabraknąć muzyki i korowód, który w tym roku również przejdzie przez miasteczko. Zacznie się o godzinie 14 na scenie, gdzie prezydent przekaże symboliczne klucze do miasta Świętemu Marcinowi i stamtąd korowód, którym zobaczymy 300 osób, które będzie miał 300 metrów, wyruszy nową trasą, odcinkiem Świętego Marcina, potem skręci w Aleję Niepodległości, w ulicę Skośną Towarową i wróci na plac imienia Adama Mickiewicza, gdzie na scenie wielki finał, specjalnie napisany na tę okazję utwór wykonany przez chór Pogłosy. W tym roku korowód tworzony jest społecznie. Ponad 24 organizacje, ludzie od wieku przedszkolnego do osób seniorskich. Ten korowód tworzą grupy teatralne, grupy sportowe, ułani na koniach, więc bardzo różne wątki, które się w tym korowodzie pojawią. Cały korowód przejdzie na terenie miasteczka imieninowego, a w tym roku nowość, będzie też transmitowany na sali wielkiej Centrum Kultury Zamek, ale też w internecie, w naszych kanałach komunikacyjnych. W związku z tym osoby, które do Poznania nie dotrą, też będą mogły ten korowód zobaczyć. Oczywiście spotykamy się też w samym Centrum Kultury Zamek. Tutaj w sali wielkiej przez cały dzień najróżniejsze aktywności dla dzieci, spektakle, pokazy. Świetna akcja wysyłania kartek. Będzie można zrobić swoją własną kartkę, pocztówkę, widokówkę i taką pocztówkę wysłać albo do swoich bliskich, rodziny spoza Poznania, albo dla podopiecznych domów pomocy społecznej, tak żeby też podzielić się z nimi dobrem. Będzie można przykleić znaczek i wysłać. Myślę, że dla najmłodszych odbiorców imienin ulicy Święty Marcin może być to pewna nowość, takie analogowe wysyłanie kartek w dobie SMS-ów i maili. Oczywiście najróżniejsze warsztaty. Będzie można też tego dnia zwiedzać naszą wystawę czasową Świat jak Zielnik i przyjść na specjalne pokazy kinowe w ramach Dni Kina Polskiego. Nie może oczywiście zabraknąć rogali świętomarcińskich. W miasteczku imieninowym spróbujemy oczywiście wypieków od najróżniejszych cukierników i piekarzy. Będzie też kiermasz rękodzieła. A przed zamkiem, przed dziedzińcem otwartym będzie ulica Dobroczynna. Hasło tegorocznych imienin to czyń dobro. Chcemy się tym dobrem dzielić i pokazywać, jak można to robić. Na ulicy Dobroczynnej będzie można spotkać różne organizacje pozarządowe, gdzie będzie można porobić z nimi różne aktywności i dowiedzieć się, jak pomagać.
16: A finał o 19.
17: Tak, i przez cały dzień będzie można słuchać koncertów, a o godzinie 19 główna gwiazda wieczoru, Katarzyna Nosowska, która zakończy spektakularnym koncertem to wydarzenie. Potem zapraszamy jeszcze na wyciszające sety DJ-skie.
16: A ja przypomnę, że prosto z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu o tym wszystkim mówiła
17: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
16: To ja dziękuję już za te wszystkie informacje i wracam do studia. Dzięki bardzo.
17: Dzięki, do zobaczenia.
5: Zmieniamy temat.
16: A w naszym programie czas na gości w studio, a dziś u mnie przed 27 grudnia w Poznaniu.
18: Tomasz Zgoła, WWF Polska.
19: Mikołaj Basiński, inicjatywa Szukam w Lesie. Przychodzimy dzisiaj z podsumowaniem naszych działań nad Górczynką.
5: Co słychać w twojej dzielnicy?
19: Rzeka Górczynka w ostatnich miesiącach była przedmiotem tutaj naszego zainteresowania, bo zachęcaliśmy mieszkańców do obserwacji przyrody. Obserwacji przyrody przy pomocy aplikacji iNaturalist, żeby tą przyrodę przede wszystkim zinwentaryzować. Zobaczyć, co tam ciekawego jest, poszukać być może cennych gatunków, być może chronionych gatunków, które mogłyby przyczynić się do tego, że ten obszar mógłby być lepiej chroniony. Co się udało? Ponad 2000 obserwacji, ponad 600 gatunków zaobserwowanych na miejscu. Także można powiedzieć, że powoli zamykamy projekt, ale z dużym sukcesem.
18: Wśród takich gatunków, które wydają się najcenniejsze, to będzie czerwończyk nieparek. To jest gatunek podlegający ścisłej ochronie, którego stwierdziliśmy kilkakrotnie na tym obszarze. Ponadto zaobserwowaliśmy modliszkę zwyczajną, czy też zadrzechnię fioletową. Ten ostatni gatunek jest szczególnie interesujący, ponieważ to jest największa pszczoła występująca w Polsce i tutaj obserwujemy jej wschodni zasięg. I ona świadczy o pewnych procesach klimatycznych, które zachodzą na terenie naszego kraju.
16: Największa pszczoła?
18: Moglibyśmy ją porównać do pszczoły miodnej, którą wszyscy znamy. To jest ta pospolita pszczoła, która zapyla kwiaty i zadrzechnia jest dwukrotnie większa, ma intensywny fioletowy kolor.
16: Na początku była też mowa o...
18: Czerwończyk nieparek. To jest bardzo charakterystyczny motyl z pięknie wybarwionymi skrzydełkami i on wymaga konkretnych siedlisk, takich suchych, z konkretnymi gatunkami. Jego obecność świadczy o tym, że mimo, że jest to obszar położony w centrum miasta, to nadal charakteryzuje się on znaczącą cennością przyrodniczą.
16: A tak powracając do Górczynki, nie każdy wie, że właśnie taka rzeka przepływa przez nasze miasto.
19: To prawda, bo Górczynka jest w wielu miejscach skanalizowana i tak naprawdę odkrywa nam się, gdzie niegdzie w niektórych miejscach to nie jest tak widoczna rzeka, jak chociażby Cybina, która na całej swojej długości jest widoczna i przepływa przez różne obszary. Tutaj rzeczywiście trzeba się przyjrzeć i wiedzieć, gdzie płynie Górczynka, gdzie chowa się w kanale, ale myślę, że ten projekt miał też trochę na celu i to też się udało właśnie odkryć tą rzekę dla mieszkańców, również lokalnych, bo się okazuje, że nie wszyscy wiedzą, że tam właśnie płynie rzeka, a dzięki temu, że mogli poobserwować trochę przyrodę, mogli też się dowiedzieć, że ona tam jest.
16: Panowie, mamy jesień. Pozwolę sobie jeszcze na takie podsumowania lata.
19: No, opadów nie było zbyt wiele, więc jakby cały czas problem w Wielkopolsce z suszą jest dosyć poważny. Myślę, że tutaj Tomek może trochę więcej na ten temat powiedzieć. Także Górczynka miejscami okresowo w ogóle jej nie ma w korycie swoim, tam gdzie powinna być naturalnie. Także widać, że cały czas jest to problem.
18: Ta rzeka jest swego rodzaju symptomem zmian, które zachodzą w tej chwili w obszarach miejskich, ale nie tylko. Czyli generalnie wysychanie cieków wodnych, wysychanie rzek, co jest związane nie tylko ze zmianami klimatycznymi, ale też zabudowywaniem zlewni. Ten problem, jak w Soczewce, właśnie odzwierciedla się na Górczynce, która jest z każdej strony w tej chwili obudowana osiedlami, co powoduje odwodnienie tej rzeki.
16: Czyli też betonoza, o której tak głośno, prawda?
18: Tak, zdecydowanie. No, z jednej strony chcielibyśmy chronić te rzeki w Poznaniu i Poznań chce się chwalić tymi rzekami, czy mokradłami, które tutaj występują, ale niestety są też zjawiska, które dowodzą tego, że ten proces jest odwrotny, czyli dochodzi do kolejnego pogłębienia właśnie tego zabudowania zlewni i niestety prowadzi to do tego, że na przykład warunki życia mieszkańców w Poznaniu się pogarszają, bo jeżeli mamy mniej zbiorników wodnych, mniej rzek, to wilgotność powietrza jest mniejsza, a przez to też wyższe są skoki temperatury w lecie.
16: Czego doświadczyliśmy tego lata, te wysokie temperatury, nawet temperatura były takie dni, przekroczyła 40 stopni, przypomnijmy.
18: Dokładnie, to jest zjawisko tak zwanej miejskiej wyspy ciepła, czyli zjawisko, które obserwujemy właśnie w takiej typowej betonozie, gdzie powierzchnia betonowa, asfaltowa, kamienna bardzo mocno się nagrzewa i oddaje ciepło na przykład w nocy, więc noc, kiedy powinniśmy odczuwać pewną ulgę, staje się takim piekarnikiem i trudno nam się funkcjonuje w tym okresie, ciężko nam się śpi, więc jeżeli będziemy jednak dbali o tą przyrodę, która jeszcze pozostała w mieście, czyli o rzeki, potoki, o tereny zieleni, to jest szansa na to, żebyśmy te procesy zatrzymali, a nawet odwrócili.
16: A w jaki sposób my możemy, mieszkańcy, dbać o Górczynkę, o tę rzekę? W jaki sposób taki domowy możemy przyczynić się do tego, by no, nie stało się nic złego z tą małą rzeką?
18: Na pewno świadomość to jest to działanie, które my w tej chwili podejmujemy, czyli nagłaśnienie problemu, czyli działanie edukacyjne sprzyja temu, że postrzeganie tej rzeki jako istniejącego problemu jest zauważalne, ale to, co my możemy zrobić, to na pewno również przyczyniać się czy uczestniczyć w akcjach na przykład sprzątania rzek, potoków, które znajdują się w Poznaniu.
20: Eko Poznań.
18: Ponieważ my często widzimy te rzeki przy okazji jakiegoś spaceru, idąc gdzieś z rzeki, natomiast nie dostrzegamy tego, że gdzieś tam dalej w zagajnikach jest pełno śmieci, które powodują bardzo silne zaśmiecenie i degradację tych rzek, więc są liczne akcje w Poznaniu, które mają na celu właśnie ochronę rzek. Przy współpracy z mieszkańcami warto poszukać, zaangażować się i włączyć w tego typu działania.
19: Tak, to potwierdzam i w listopadzie taka akcja pewnie też będzie przez nas organizowana, więc już tak zaznaczamy, że będzie można się zaangażować w sprzątanie właśnie okolic Górczynki, także świadomość jest ważna, ale ważne są też takie inicjatywy lokalne, jak chociażby ogród społeczny, który powstał już jakiś czas temu i działa. działa bardzo prężnie na terenie właśnie Górczyna, gdzie mieszkańcy spotykają się, dbają wspólnie o teren, tworzą ogród społeczny, ale również nie tylko biorą właśnie udział w akcjach sprzątania, akcjach porządkowych, ale chociażby w takich akcjach, jak my przygotowaliśmy, czyli edukacyjnych, różnych warsztatach przyrodniczych, dzięki którym możemy sobie uświadomić właśnie, jaka dzikość i różnorodność gatunków jest blisko nas.
16: A tych gatunków, co powiedzieliśmy, jest sporo w tym miejscu.
18: Tak, dokładnie tak jak Mikołaj wcześniej wspomniał, nad Górczynką stwierdziliśmy 700 niemal obserwacji gatunków, to jest bardzo dużo. W tej chwili poprzez te działania, które podjęliśmy w ramach projektu, jest to chyba najgęściej obserwowany obszar na terenie Poznania, więc mimo tego, że jest to obszar miejski, jest to obszar w pewnym stopniu zdegradowany, to nadal obserwujemy dużą cenność przyrodniczą i to jest znak tego, że powinniśmy przyglądać się tej przyrodzie, uważnie ją śledzić, a to przyczyni się do tego, że potem będą argumenty ku ochronie tego typu obszarów.
16: I o to właśnie chodzi. A teraz, drodzy panowie, zmienimy temat, bo chciałbym zapytać o konkurs, o wyjątkowy konkurs. Konkurs fotograficzny.
19: Tak, konkurs ma być swoistym podsumowaniem tego projektu Przyroda nad Górczynką, do którego zachęcamy wszystkich. Prace można zgłaszać do 18 października, fotograficzne. No, ważne jest to, że są one, te zdjęcia muszą być zrobione właśnie na terenie, który jest objęty naszym projektem. Także warto się upewnić, że zdjęcie zostało zrobione właśnie na terenie projektu Przyroda nad Górczynką. Znajdą nas na Facebooku wszyscy zainteresowani. Także zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w konkursie. Bo prace, które zostaną nadesłane, najpierw zostaną ocenione przez jury, następnie wybrane prace będą podlegać ocenie internautów, a na samym końcu te zwycięskie, najpiękniejsze, które przedstawiają właśnie górczyńską przyrodę i jej tajemnice, będą brały udział w wystawie.
16: Pierwsze prace już wpłynęły, tak?
18: Tak, oczywiście już mamy pierwsze zgłoszenia. Są to m.in. obserwacje motyli dziennych, które tam na terenie Górczynki zaobserwowaliśmy. Więc zapowiada się, myślę, dosyć ciekawa rywalizacja, jeżeli chodzi o jakość tych obserwacji, o niezwykłość spostrzeżeń, które tam właśnie na terenie Górczynki były wykonane.
16: A przed nami zima właśnie. To nie jest też tak, że zima to ta rzeka zamiera zupełnie i nic się tam nie dzieje, prawda? No mamy jesień, mamy październik, no ale do tej zimy się przygotowujemy wszyscy.
19: No tak, jeżeli spadnie śnieg, na to wszyscy liczymy, to nie znaczy, że przyroda zupełnie zamiera i zasypia w całości. Nad Górczynką zauważyliśmy na przykład tropy jelenia, także prawdopodobnie ten jeleń może tam wracać. Zimą sobie również tam funkcjonować. Kto wie, może jak właśnie opadną liście, będzie tym łatwiej go zauważyć.
18: Przyroda to jest swego rodzaju kontinuum, która charakteryzuje się tym, że każda pora roku ma swoją specyfikę i swoje piękno. W okresie zimowym świetnie można obserwować różne gatunki ptaków, które właśnie zalatują do naszego kraju tylko w tym okresie, a potem gdzieś tam znikają, odlatują albo występują w mniejszej liczebności, więc zachęcamy do tego, aby nie poprzestać na obserwacjach tylko w ramach projektu, ale spojrzeć takim uważnym, zainteresowanym okiem na Górczynkę przez cały rok, podsyłać nam te obserwacje poprzez program iNaturalis, a my będziemy budowali bazę danych na temat tego, co tam jest cennego i będziemy o tym informowali, popularyzowali wiedzę na ten temat.
16: A ja przypomnę, że Państwa i moimi gośćmi dziś byli
19: Mikołaj Basiński, inicjatywa Szukam w Lesie.
18: Tomasz Zgoła, WWF Polska.
16: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
19: Dziękujemy.
16: Sporo mówiliśmy o poznańskiej Górczynce. Kto tam jeszcze nie był, warto sobie zaplanować jesienny spacer. Jest naprawdę przepięknie.
20: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
16: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu będzie coś dla miłośników wielkopolskiej kuchni. O tym za kilka minut. Na początek jednak o naszym bezpieczeństwie. Ruszył sezon grzewczy, a wraz z nim zagrożenia.
21: W naszych domach, mieszkaniach rozpoczyna się właśnie ten czas, kiedy eksploatujemy intensywnie urządzenia grzewcze, urządzenia, które powodują, że będzie nam po prostu cieplej w naszych domach i mieszkaniach i nie jest to nic nadzwyczajnego. Aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ma to znaczenie i strażacy niestety, ale obserwują w tym czasie jesienno-zimowym więcej zdarzeń, więcej zgłoszeń, które dotyczą z jednej strony zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu. A z drugiej strony rośnie to ryzyko powstania pożarów, choć my tutaj dodajemy, że tak naprawdę pożar w naszym domu może powstać w różnym czasie, nie tylko w okresie grzewczym. No jednak z punktu widzenia przyczyn powstawania pożarów to eksploatowanie urządzeń grzewczych, często tak zwanych farelek, tych, którymi dogrzewamy się, no właśnie one powodują, że strażacy interweniują więcej w domach czy mieszkaniach podczas pożarów tych domów.
16: A ile takich interwencji było w ubiegłym sezonie w Wielkopolsce?
21: Mniej więcej notujemy zawsze po kilkaset pożarów, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Jeśli chodzi o zdarzenia z tlenkiem węgla, to również ta statystyka się zmienia. Natomiast liczba zgłoszeń to jedno. Nie zawsze każdy z tych zgłoszeń potwierdzamy, to znaczy jedziemy do zdarzenia i nie zawsze fizycznie to zdarzenie występuje, ta negatywna sytuacja. Jesteśmy w tym czasie, kiedy wyposażamy nasze budynki w czujki. Czujki tlenku węgla, czujki dymu i to jest bardzo dobre. To jest nam potrzebne, bo to gwarantuje nasz wyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast z jednej strony trzeba pamiętać, że to nie jest amulet, który nas chroni przed wszelkimi zagrożeniami. To urządzenie, czyli czujka, ma nam pomóc wykryć zagrożenie, natomiast cały czas musimy zwracać na to, jak powstają dane zagrożenia i to jest jakby druga sprawa. Natomiast jeśli chodzi o te czujki, to faktycznie część z nich po jakimś czasie w wyniku na przykład wyczerpania się baterii albo w wyniku braku konserwacji, czyli jakiegoś zakurzenia, powodują wzbudzenie alarmu. No i nasi mieszkańcy również zgłaszają takie sytuacje na numer alarmowy 112. W wyniku tego zgłoszenia my oczywiście jedziemy. No i bywa czasami, że nie potwierdzamy tego zagrożenia, bo go fizycznie nie ma, całe szczęście, ale informujemy tutaj naszych mieszkańców, że zakupienie czujki i jej montaż to jedno, ale odpowiednia konserwacja i umiejętność też obsługi to drugie. Pamiętajmy o tym, by zwracać uwagę na bezpieczeństwo, szczególnie w okresie grzewczym. Montujmy czujki tlenku węgla, które mają nas uchronić przed czadem, szkodliwym, niebezpiecznym gazem, którego nie da się inaczej jak przy pomocy właśnie tego urządzenia czujki wykryć. Zwracajmy uwagę na to, jak eksploatujemy urządzenia grzewcze, jak używamy innych urządzeń, na przykład elektronicznych w naszych domach, które mogą spowodować pożar, a przed tym pożarem znów w jakiś sposób nas uchroni, czy w zasadzie szybciej powiadomi o tym pożarze czujka dymu i takie czujki też szczególnie w okresie grzewczym warto zamontować.
16: A tak a propos czujek, to powiedzmy, że w czerwcu tutaj pojawił się kolejny obowiązek.
21: Dokładnie. W 2024 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z tragicznym pożarem na Kraszewskiego w Poznaniu, w wyniku tego pożaru zmieniło się rozporządzenie, które mówi o tym, że każdy z obiektów mieszkalnych, nowo projektowanych, musi już być wyposażony w czujki w momencie odbioru. My, jako mieszkańcy, którzy użytkujemy swoje mieszkania, domy, taki obowiązek będziemy mieli od 1 stycznia 2030 roku. Natomiast w czerwcu tego roku wszedł kolejny zakres tego obowiązku dla wszystkich, którzy wynajmują hotele, jakiś najem krótkoterminowy tutaj proponują i faktycznie w takich obiektach już też obowiązek posiadania czujki, czy to tlenku węgla, czy czujki dymu jest. Owszem, przepisy mówią, że od 1 stycznia 2030 roku już wszyscy powinni mieć takie czujki, no ale my zwracamy uwagę, że nie warto czekać. Tak jak w nowo projektowanych obiektach, tak jak już teraz w hotelach, w tych wszystkich obiektach na najem taki obowiązek już jest, tak samo mówimy i zwracamy uwagę, warto już teraz wyposażyć się w taką czujkę, nie czekać, aż ten obowiązek wszystkich zobliguje do tego, bo no, bezpieczeństwo, nasze życie i zdrowie po prostu jest w cenie i warto poświęcić te kilkadziesiąt złotych, bo to jest taki koszt pojedynczej czujki, by wyposażyć się w nią i mieć już ją zamontowaną.
16: W Poznaniu i regionie szczególnie noce już bardzo chłodne. Bądźmy ostrożni podczas dogrzewania naszych domów i mieszkań. Kolejny temat w naszym programie. Mundurowi z Komisariatu Policji Poznań Północ zatrzymali sprawców kradzieży samochodu wartego kilkadziesiąt tysięcy złotych.
1: Do Komisariatu Policji Poznań Północ wstawił się mężczyzna, który zgłosił kradzież swojego samochodu. Z jego relacji wynikało, że samochód marki Toyota Prius, który był zaparkowany na terenie Poznania, zniknął między 4 a 5 października. W aucie znajdowały się również ważne dokumenty należące do pokrzywdzonego. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Poznań Północ od razu podjęli czynności operacyjne zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia, ale także ustalenia tożsamości sprawców kradzieży, a finalnie ich zatrzymania. Dzięki szybkiej reakcji, a także dobremu rozpoznaniu operacyjnemu, policjanci zaledwie 2 dni po złożonym zawiadomieniu ustalili miejsce, w którym może przebywać przebywać osoba odpowiedzialna za tę kradzież. Trop prowadził do Przeźmierowa pod Poznaniem, gdzie policjanci zatrzymali osobę podejrzaną o ten czyn. Okazał się nim 31-latek. Praca śledczych szybko przyniosła kolejne efekty. Zatrzymany mężczyzna według wiedzy policjantów nie działał sam, a skradziona Toyota miała być ukryta na terenie jednej z posesji w Tarnowie Podgórnym. Policjanci jeszcze tego samego dnia odzyskali skradziony pojazd oraz zatrzymali drugiego mężczyznę zamieszanego w kradzież auta. Po zebraniu przez śledczych materiału dowodowego 31 i 36-latek usłyszeli zarzuty dotyczące kradzieży z łamaniem oraz ukrywania dokumentów, którymi nie mieli prawa rozporządzać.
16: Grozi im teraz nawet do 10 lat pozbawienia wolności. A teraz zaglądamy do Instytutu Skrzynki pod Poznaniem. A tam?
17: Święto Marcińskie. Projekty są dwa w tym roku w Tworze Skrzynki. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki. Pierwszy to już kolejna edycja konkursu Przekąski z Gąski, gdzie tradycyjnie już zapraszamy Wielkopolskie Koło Gospodyń Wiejskich i gastronomię do udziału, ale także z całej Polski producentów, przetwórców gęsiny. Więc mamy nadzieję, że i tym razem kapituła będzie miała wiele półgęsków, pasztetów i innych przekąsek z gęsi do spróbowania.
2: No właśnie, jak ten nasz smak wygląda z roku na rok? Czy są jakieś takie tendencje? Czy bardziej lubimy tą gęś na słodko, czy na słoną?
17: Przede wszystkim lubimy tradycję, czyli tę gęś w daniu obiadowym, podobnie jak kaczkę, ale warto pamiętać o tym, że również wyśmienity jest rosół z gęsi, pierogi z gęsiną, no i te tradycyjne gęsie pipki, czyli faszerowane szyjki i żołądki gęsie, no bo nie tylko w Wielkopolsce nie lubimy marnować tych przepysznych kąsków, no i pasztety, i dodatkiem do tych pasztetów faktycznie mogą być i słodkie konfitury, czatneje, owoce, pikle, kiszonki, no i oczywiście nasze wielkopolskie grzyby.
2: Czyli skrzynki, można powiedzieć, stoją gęsiną, czy rogale tradycyjne też tam będzie można zjeść?
17: Na konkursie skupiamy się na gęsinie, choć widać, że uczestnicy dotychczas też już próbowali nawiązać do rogala, bo z tego co pamiętam, to już rogale z gęsiną też się pojawiły na konkursie, ale w bliżej tego rogalowego tematu będzie można spróbować na kolacji degustacyjnej, taka Wigilia Świętomarcińska, tak się nazywa. Połączymy tradycje z wielkopolskie i czeskich moraw, jeśli chodzi o obchody właśnie tego święta, świętego Marcina dnia. I tutaj oprócz tych przysmaków charakterystycznych dla Wielkopolski, dla tego czasu i moraw, ważnym czynnikiem będą tradycje winiarskie, właśnie pochodzące z tych moraw. No i tu szef kuchni przygotuje specjalne menu, które nawiązuje do tego tematu, a tę opowieść winiarską z degustacją zapewni współwłaściciel jednej z winnic tradycyjnych właśnie z tamtych okolic.
2: No to faktycznie możemy nabrać dużego apetytu na te poznańskie i wielkopolskie dania. Do konkursu Przekąski z Gąski zgłaszają się koła gospodyń wiejskich z całego regionu?
17: Instytut Skrzynki współpracuje z bardzo wieloma kołami, zwłaszcza z Wielkopolski, i tę różnorodność widzimy, bo są koła małe, powiedzmy 10-osobowe, i takie, w których jest 80 członków. Nie zawsze wszyscy są aktywni, to fakt. Różnie jest też wiekowo. Są takie koła, gdzie średnia wieku to 80 lat. Są takie koła, gdzie panie są koło 30 i 40, bo głównie jednak panie, chociaż panowie też się oczywiście pojawiają, ale są takie koła gospodyń, gdzie już najmłodsi uczestnicy to są w zasadzie uczniowie szkoły podstawowej, powiedzmy, a najstarsze osoby już o laseczce przybywają do nas i są tym źródłem wiedzy, informacji i smaku, jak też się okazuje, jeśli chodzi o konkursy kulinarne. Także wielopokoleniowo, i to jest bardzo fajne w tych projektach.
2: A jeśli słucha nas jakaś właśnie pani, kobieta, jest jakaś słuchaczka, która pasjonuje się tą kuchnią i by chciała jakoś zacząć, zrzeszać się właśnie w takiej grupie, czy ma pani pojęcie, gdzie może, jak to zacząć?
17: Przede wszystkim, jeśli chodzi o koła gospodyń wiejskich, to najlepiej dowiedzieć się, czy we wsi, w której mieszka ta przyszła uczestniczka naszych konkursów kulinarnych, już jest takie koło zarejestrowane. Są oczywiście w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa koła zarejestrowane, czyli te, które jakby działają oficjalnie. Często też są takie nieformalne grupy, są konkursy, w których mogą brać udział tylko te zarejestrowane koła, ale są też takie, gdzie jest ta formuła luźniejsza i mniej zobowiązująca. Niemniej najlepiej dowiedzieć się u swojego sołtysa, sołtyski, oni na pewno będą wiedzieć, co się we wsi dzieje, i dowiedzieć się, do kogo można się dołączyć, albo właśnie zebrać te mieszkanki, które też mają te zainteresowania. Raz do roku Instytut Skrzynki organizuje konkurs, w którym mogą brać udział mieszkańcy powiatu poznańskiego. Nie muszą być w kołach gospodyń wiejskich, w żadnej gastronomii, producentami. Jest to konkurs na przekąski z miodem. Zawsze odbywa się wiosną w Puszczykowie. Jest zawsze szansa na te zdrowe, ale nie zawsze fit, powiedziałabym, przekąski i przysmaki z miodem, które się pojawiają na tym konkursie, więc tych uczestników, mieszkańców, którzy nie kwalifikują się do pozostałych konkursów, zachęcam na oczekiwanie tej dorocznej imprezy właśnie dla mieszkańców, a panie i panów z kół gospodyń wiejskich, podobnie właśnie jak przedstawicieli gastronomii i producentów, przetwórców gęsiny i nie tylko, zapraszam na stronę smakipowiatupoznańskiego.pl, gdzie nie tylko regulamin konkursu przekąski z gąski, na stronę dwór skrzynki.pl, gdzie nie tylko wydarzenia kulinarne, ale też kulturalne, ale także warsztaty kulinarne, na które serdecznie zapraszamy. Także bardzo, bardzo dużo atrakcji, no i myślę, że świetnego towarzystwa przy pełnym stole.
3: A mówiąc o gęsinie, czy w ogóle Wielkopolan da się jeszcze zaskoczyć jakąś wariacją na temat tego dania?
17: Smak gęsiny zazwyczaj uczestnicy starają się go przede wszystkim nie przytłumić, bo to jest charakterystyczne mięso, ale na tyle delikatne, że chodzi o to, żeby tymi dodatkami albo czymś super mocnym nie przykryć tego charakteru, więc uczestnicy starają się w pewnym sensie jak najmniej przetworzyć i obłożyć różnymi dodatkami to mięso czy te podroby, ale sky is the limit, jeśli chodzi o przedstawienie, prezentację, kształty i różne formy, w jaki sposób to prezentują.
3: A ja przypomnę, że rozmawiam z Lilianną Kubiak z Podpoznańskiego Instytutu Skrzynki, promującego dziedzictwo Wielkopolski, ale kulinarne tematy to nie wszystko, prawda? Dostępna wkrótce będzie nowa ścieżka edukacyjna.
17: Faktycznie 18 października o godzinie 11 zbieramy się pod dworem Skrzynki, gdzie będzie uroczyste, oficjalne otwarcie ścieżki edukacyjnej krok po kropli. Jest to kilkanaście tablic takich edukacyjnych, informacyjnych wokół dworu Skrzynki. Spacer będzie miał około 2,5 kilometra, więc jest to dobra trasa na niedzielne przedpołudnie dla całej rodziny. Będzie też przewodnik, będzie osoba, która będzie opowiadała o tym, co mijamy, co widzimy, nie tylko co na tych tablicach się znajduje, bo na tablicach nie tylko informacje krajoznawcze o zwierzętach, o przyrodzie, ale także o naszym regionie, o kulturze i między innymi o kulinariach wielkopolskich, więc akurat gęsiny, z tego co pamiętam, bo akurat ja przygotowywałam tę tablicę, nie ma, ale jest parę innych wyjątkowych przysmaków, więc warto spojrzeć, nabrać apetytu właśnie na tej ścieżce na kulinaria wielkopolskie. No i potem wracamy do dworu Skrzynki, gdzie przemiłe spotkanie przy ognisku, także zapraszamy serdecznie. Skrzynki, gmina Stęszew, 18 października, godzina 11, zbiórka pod dworem Skrzynki. Zabieramy wygodne buty i dobre towarzystwo. Nie ma zapisów, każdy może przyjść, przyjechać, kto jest tylko chętny. Zapraszamy oczywiście również mieszkańców okolic, nie tylko Skrzynek. Ci, którzy chcieliby do nas przybyć, można to zrobić samochodem, rowerem, a nawet pociągiem. Wystarczy wysiąść na stacji Otóż, która jest około kilometra od dworu Skrzynki. Także już ten pierwszy spacer i pierwszy rozruch będzie zrobiony.
16: Z Lilianą Kubiak z Instytutu Skrzynki rozmawiała moja redakcyjna koleżanka Paulina Grzegorzewska.
20: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
16: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam sporo tematów w naszym magazynie dziś. Między innymi zajrzymy na Stary Rynek w Poznaniu, a tam...
6: układamy logotyp miasta, budżet obywatelskiego.
22: No jest szablon odpowiedni, także wystarczy się dostosować do szablonu i na pewno nam coś super z tego wyjdzie.
16: O tym za kilka minut, a ten kwadrans zaczniemy jednak od innego tematu. Co dalej z akademikiem Jowita? Studenci przy Zwierzynieckiej nie mieszkają już tam od 3 lat. Budynek jest w złym stanie technicznym i wciąż niszczeje. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza zapowiada przebudowę, ale na razie nie ma na to funduszy.
23: W tej chwili jesteśmy w trakcie prowadzenia prac projektowych. Rzeczywiście podpisaliśmy umowę.
7: Marcin Wysocki, kanclerz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Firma projektowa weszła i działa na projekcie. Mamy go otrzymać w grudniu przyszłego roku wraz z pozwoleniem na budowę. Taki jest aktualny status sprawy.
2: Jak to będzie wyglądać?
7: Konkurs architektoniczny został rozstrzygnięty i jesteśmy zobowiązani, podtrzymuję, że chcemy, zrealizować go w takiej formule i w takiej formie, jak został przedstawiony w trakcie konkursu. Czyli budynek zostanie podwyższony o kilka kondygnacji, zostanie przebudowany, pojawią się zupełnie nowe powierzchnie, nowe przestrzenie. W związku z tym to, co widzieliśmy w zeszłym roku podczas konkursu, to jest realizowane. Wcześniej nie mieliśmy w ogóle pieniędzy na realizację tej inwestycji, stąd pojawił się kilka lat temu pomysł, żeby sprzedać ten budynek, realizując wcześniej nowy akademik na Morasku. Kiedy został ten proces zatrzymany, kiedy pojawił się minister Wieczorek i oznajmił, że Jowita zostaje, no zmieniliśmy całkowicie swoje plany i przystąpiliśmy do prac nad przywróceniem, nad rewitalizacją tego obiektu. Środków za dużo dzisiaj nie mamy. Otrzymaliśmy dwukrotnie środki z ministerstwa w ramach zwiększenia subwencji na konkurs architektoniczny i częściowo potem na projekt. Natomiast drugą część projektu finansujemy już sami. Natomiast realizacji przedsięwzięcia, która dziś jest szacowana na około 111 milionów, na to nie mamy zabezpieczonych żadnych środków. W związku z tym na dzień dzisiejszy, gdybym miał powiedzieć, to nie możemy zapewnić, kiedy rozpoczną się prace budowlane i jak szybko po otrzymaniu pozwolenia na budowę jakakolwiek firma wkroczy na teren budowy. Dopóki nie będziemy mieli zapewnionego finansowania, na pewno nie rozpoczniemy prac. To jest zbyt duży koszt, żeby uniwersytet był w stanie samemu to sfinansować.
2: Czyli to wyzwanie jest ogromne.
7: Obietnicy są, ale obietnice są tylko powiedziane. A to niestety jest duża różnica między tym, co się zadeklaruje i powie, a tym, co się otrzyma na papierze. Dwukrotnie wystąpiliśmy do naszego ministerstwa o zabezpieczenie środków. Raz to chodziło o środki na dołożenie do drugiej części projektu, potem na sfinansowanie tej inwestycji i dwukrotnie otrzymaliśmy decyzję odmowną. Tym niemniej wierzymy w to, że kiedy już otrzymamy pozwolenie na budowę, wystąpimy do Banku Gospodarstwa Krajowego, do Funduszu Dopłat o sfinansowanie 80% tej inwestycji. Wierzymy, że stamtąd otrzymamy te 80%, a pozostałe 20% dołoży ministerstwo. To są tylko nasze nadzieje, no ale bez nadziei tak naprawdę z jednej strony nie pójdziemy do przodu, ale też wiemy, że nie zrealizujemy tej inwestycji bez tych środków.
2: To jest szansa, że będzie więcej tych studentów mogło tam zamieszkać? Jak to wygląda tak w praktyce?
7: Znaczy liczba na pewno się zwiększy w stosunku do tej grupy, do tych mieszkańców, którzy mieszkali w ostatnim okresie funkcjonowania Jowity, natomiast nieznacznie się zmieni w stosunku do osób, które pierwotnie kiedyś mieszkały. Pamiętajmy, że pokoje były kilkuosobowe zwykle. W tej chwili standard będzie zupełnie inny. Będą to pokoje jedno, maksymalnie dwuosobowe. Każdy będzie wyposażony w łazienkę, wyposażony w niewielki aneks kuchenny. W związku z tym naturalnie liczba miejsc, mimo dobudowania tych kilku kondygnacji, tak mocno nie przyrośnie. Ale poprawi się zdecydowanie standard i jakość tego obiektu. To na pewno. To w ogóle obserwujemy już od dłuższego czasu, że czasy, kiedy studenci chcieli mieszkać w kilkuosobowych pokojach ze wspólnymi na przykład łazienkami, to już te czasy odeszły. Dzisiaj studenci oczekują standardów, oczekują jakości, oczekują miejsc do integracji, do wspólnej pracy. No i na to spróbujemy odpowiedzieć w tym akademiku.
2: A jak wygląda obecnie w ogóle obłożenie w akademikach? Rozpoczął się rok akademicki, jak to wygląda?
7: Zawsze październik to jest okres, kiedy mamy niemal zapełnione w 100% nasze akademiki. Ale mijają kilka tygodni, kilka miesięcy i okazuje się, że studenci dogadują się między sobą i postawiają pójść na rynek, znaleźć sobie swoje mieszkanie, swoje lokum i te akademiki po pewnym czasie zaczynają, nie chcę powiedzieć, że być pustsze, ale po prostu pojawia się możliwość na przyjmowanie studentów, którzy wcześniej bądź nie startowali, bądź nie uzyskali przydziału w ramach tego pierwszego naboru. Także zdecydowanie październik jest najtrudniejszym okresem, potem już jest zdecydowanie puściej.
2: Co jeszcze znajduje się w akademikach teraz w tym standardzie poznańskim?
7: No spójrzmy na najnowszy nasz akademik, Meteor. To już mówimy najnowszy, chociaż on już kilka lat z nami funkcjonuje. No tutaj zdecydowanie przestrzenie wspólne, pokoje do nauki są ważne. Chociaż to, co ja osobiście odbieram dość negatywnie, przez to, że studenci mają teraz w większości pokoje jednoosobowe, to oni zamykają się w swoich pokojach. Już takie życie studenckie, które jeszcze za naszej młodości pamiętamy, nie wiem, klub, akumulatory, skula, wspólne zabawy, to już te czasy niestety mijają. Studenci albo spotykają się w mniejszych gronach, spotykają się w swoich pokojach, także takich miejsc właśnie jak jakieś kluby studenckie, to właściwie nie ma dzisiaj, przynajmniej z mojej perspektywy, racji na jakieś powodzenie.
2: To w Jowicie może będzie jakieś takie miejsce?
7: no, zakładamy przywrócenie pewnych funkcji tego typu, ale tak naprawdę co będzie za kilka lat, zobaczymy. Zmieniają się przyzwyczajenia, zmieniają się oczekiwania studentów, będziemy starali się na bieżąco im wychodzić.
3: A pan kanclerz też mieszkał właśnie w akademiku? Jak mówi pan tego swoich doświadczenia?
7: Niestety nie, jestem poznaniakiem i studiowałem w Poznaniu, w związku z tym mieszkałem, że tak powiem, w domu rodzinnym z rodzicami. Natomiast bywaliśmy na imprezach, bywaliśmy, że tak powiem, na spotkaniach, na prywatkach, które się odbywały właśnie w akademikach, także z tej perspektywy to pamiętam.
3: No właśnie, bo chciałabym wrócić trochę do czasów, gdy ta Jowita tętniła życiem. Na pewno każdy z nas ma jakieś większe lub mniejsze doświadczenia, jeśli chodzi o ten akademik. Prawda chyba to jest, że jednak każdy poznaniak, chociaż trochę się ten poznański student, trochę się przez ten akademik przewinął.
7: Oj, zdecydowanie tak. Sam kojarzę niektórych moich współpracowników, dzisiaj pewnie są to osoby w wieku około 60 lat, którzy wspominają swoje czasy studenckie i właśnie imprezy w Jowicie, wspólne, tak, nocki, powiedziałbym czasami, waletowanie. Tak, nie, Jowita była absolutnie słynnym i znanym akademikiem z tego, że tam była dobra zabawa, dobra atmosfera, tak naprawdę. Ale był to też bezpieczny akademik, nigdy nie mieliśmy tutaj większych problemów z tym domem studenckim.
3: A właśnie, jak wygląda bezpieczeństwo w poznańskich akademikach?
7: Na pewno to się zmienia i musi się zmienić. Jeszcze w tej chwili dominuje standard recepcji w akademikach, czyli osoby, które pilnują wchodzących, natomiast już widzimy w tej chwili konieczność zmian. Właśnie będziemy na terenie osiedla Zbyszko-Jagienka montować systemy karty dostępów, czyli wszystko, że tak powiem, pod nadzorem kamer, które będą całodobowe, że tak powiem, oglądane i te przestrzenie monitorowane. Natomiast studenci będą dostawać się do akademiku właśnie z wykorzystaniem chociażby kart dostępów. No niestety czasy takiego, powiedziałbym, bezpieczeństwa i beztroski minęły. Rzeczywiście widzimy, że musimy postawić większy nacisk na bezpieczeństwo. Na szczęście na razie nic złego się nie stało, ale musimy chuchać na zimę.
3: Chyba coś w Babilonie właśnie będzie się takiego działo, tak? Że tam ma być zmieniana recepcja?
7: No, Babilon też jest akademikiem, który jest planowany do przebudowy. Z tym, że zanim oczywiście oddam ten akademik, to na pewno wcześniej wykonamy zmiany na Zbyszko-Jagience. Natomiast tak, tam wchodzimy w taki standard jak najbardziej bezobsługowy. Ma to też związek nie tylko z kwestiami bezpieczeństwa, ale również z kosztami. Była deklaracja, że Babilon będzie naszym akademikiem takim najbardziej budżetowym, a w dobie w tej chwili bardzo rosnących kosztów wynagrodzeń, jednym ze sposobów na obniżenie kosztów akademików dla studentów jest redukcja kosztów wynagrodzeń. I tutaj również zastępowanie często pracowników recepcji systemami elektronicznymi ma swój sens.
3: Jakie są obecnie ceny właśnie dla studentów, jeśli chodzi o akademiki?
7: To wszystko zależy, jaki standard. Dzisiaj najtańszym akademikiem, jeżeli mówimy o Poznaniu, bo nie mówię o innych lokalizacjach, jest na pewno Babilon. Najdroższe, najwyższe ceny są w Hance, niewiele niższe w Meteorze. Wszystko zależy od standardu i kosztów funkcjonowania, bo pamiętajmy, że uczelnia kalkuluje koszty akademików nie na podstawie, nie wiem, cen rynkowych, nie na podstawie własnych przemyśli, tylko tak naprawdę na podstawie kosztów. Akademik powinien sfinansować i pokryć wszystkie koszty przychodami od osób mieszkających w danym domu studenckim. I tak to kalkulujemy, żeby wyjść na zero. To jest jakby sposób podejścia, więc im droższy w utrzymaniu akademik, a mniejsza liczba studentów, tym wiadomo, ten koszt jednostkowy jest wyższy. W związku z tym będziemy dążyli tam, gdzie się da, żeby albo zwiększać liczbę studentów, nie mówię w tej chwili, żeby zagęszczać akademiki, ale chociażby ta dobudowa tych kilku pięter w Jowicie ma spowodować, że liczba mieszkańców się zwiększy, a przez to koszt utrzymania całego akademika, w tym kosztów stałych na przykład wynagrodzeń, podzieli się przez większą liczbę osób i zatem dzięki temu będzie to tańszy akademik. Ceny, że tak powiem, wahają się w tej chwili między 680-700 zł za dwójkę w tych tańszych akademikach, bodajże do około 1300 zł w Hance pokój jednoosobowy. Co, biorąc pod uwagę warunki rynkowe czy ceny oferowane przez inne prywatne akademiki, jest bardzo konkurencyjnymi ofertami, biorąc pod uwagę, że to właśnie już nie są pokoje wieloosobowe, tylko to są najczęściej jedynki z własnym węzłem sanitarnym, z własnym aneksem kuchennym, z szybkim internetem, no z wszystkimi udogodnieniami, łącznie z takim jak siłownia. We wszystkich naszych akademikach dostępne są dla mieszkańców siłownie.
16: Tematem zajęła się Paulina Grzegorzewska. A teraz kilka informacji w skrócie.
8: Na początek dobre informacje dla poznańskich cyklistów. Zakończyły się prace na drodze dla rowerów na Dolnej Wildzie, mówi Bartosz Szczepaniak z ZDM.
9: Prace objęły wymianę nawierzchni na brakujących fragmentach przy dwóch zatokach postojowych. Jedna z nich znajduje się w rejonie skrzyżowania z ulicą Błogosławionej Poznańskiej Piątki, a druga około 500 metrów dalej.
8: Remont został zrealizowany w ramach projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Trzy atrakcje z Wielkopolski znalazły się wśród nominowanych w rankingu polskich zamków i pałaców. To zamek w Gołuchowie oraz pałace w Antoninie i Rogalinie. Ranking organizuje magazyn Travelist we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Poznań chce odzyskać Halle Arena. Miasto podpisało umowę na dokumentację przebudowy obiektu. Projekt ma unowocześnić jego wnętrze. Po remoncie arena pomieści nawet 4,5 tysiąca osób. Teraz zaglądamy na Stary Rynek. Tam po 11 miesiącach przerwy na wieżę ratusza wrócił hejnalista.
10: Przez prawie rok to było niemożliwe z powodu rusztowań, które były na wieży ratuszowej, stąd nasz hejnalista wchodził na lodżię i grał hejnał tylko w jedną stronę, w taki sposób, że wyraźnie słyszeli ten hejnał ci, którzy podziwiali trykające się koziołki, ale już nikt inny.
8: Mówił Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
16: Informował Kamil Bekier. A teraz zgodnie z zapowiedzią Stary Rynek w Poznaniu, a tam niecodzienna akcja.
21: Układamy logotyp miasta, budżet obywatelskiego. Patryk Pałczak, dyrektor gabinetu prezydenta miasta Poznania. Mieliśmy takie głosowanie w mediach społecznościowych, co wybrać. Wybraliśmy właśnie logotyp naszego, no myślę, że takiego najbardziej angażującego poznaniaków działania partycypacyjnego, czyli głosowania w poznańskim budżecie obywatelskim. A że jesień to wrzosy i z tych wrzosów właśnie za chwilę zaprosimy mieszkańców do ułożenia wzoru. Później oczywiście te wrzosy będą dla chętnych do odebrania tutaj właśnie ze Starego Rynku. Ten rok budżet obywatelski to takie hasło rozkwitajmy dla Poznania, no żeby te pomysły w budżecie obywatelskim pojawiły się. Musi to najpierw zakiełkować, później rozkwitnąć, a więc ten proces budżetu obywatelskiego od znalezienia pomysłu do jego ostatecznego realizacji to właśnie takie rozkwitanie.
17: Układam, chcę zobaczyć koziołki z wrzosów, bo głosowałam w internecie, można było wybrać, czy układamy koziołki, czy nie pamiętam tego drugiego wzoru i chciałabym takie wrzosowe koziołki zobaczyć.
16: A tu widzę, że panie też układają, tak? Białe wrzosy?
11: Tak, białe wrzosy na białego koziołka. Jak to się robi, żeby było dobrze? No jest szablon odpowiedni, także wystarczy się dostosować do szablonu i na pewno nam coś super z tego wyjdzie.
16: Czyli poznaniacy biorą sprawy w swoje ręce.
11: Dokładnie tak.
16: Tu widzę, że panie też sobie szykują wrzosy. Jakie wrzosy?
12: Białe na białego koziołka.
16: A, no bo tak, tam biały koziołek.
12: Tak
16: jest. Jaki pani ma patent, żeby to tak szybko poszło i dokładnie?
12: Gdyby było więcej chętnych, to by szybciutko poszło. A trochę mało jest jednak.
23: A dopiero przyszłam, super. Są kolorki, się kładzie.
16: A tutaj tak, białe, fioletowe.
23: No tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno będzie pięknie.
16: No, fajna akcja, tak gdzieś tam tak mobilizuje poznaniaków?
23: Na pewno. Bardzo się cieszę, że tu przyszłam.
16: A pani się, widzę, nie poddaje i doniczkę za doniczką pani układa.
24: Tak. No, coś innego na spędzenie popołudnia.
16: Stawiacie na naturę.
21: Jak najbardziej, dlatego też w budżecie obywatelskim bardzo ważnym elementem jest zielony budżet. Tam zawsze dużo zadań i to są właśnie takie zadania, które mają pomóc rozwojowi zielonego naszego miasta. Kilka kolorów, cztery kolory, także no, kto przyjdzie, to się załapie.
16: A tak a propos budżetu obywatelskiego, z roku na rok poznaniacy chyba coraz chętniej, tak? Włączają się do tego, chcą swoją cegiełkę dołożyć.
21: Tak, to prawda. Głosowanie jest dość chętne, na pewno jest to zdecydowanie większa frekwencja niż na przykład w innych aktywnościach, jak nie wiem, głosowanie do rad osiedli. Nam zależy, żeby też więcej poznaniaków w kolejnych edycjach także zgłaszało swoje projekty, bo to jest jednak większa praca, żeby go przygotować i do tego będziemy zachęcali, ale głosowanie to już jest pewien wzięcie na siebie odpowiedzialności za Poznań i tutaj możemy być zadowoleni z frekwencji.
16: Przypomnę, akcja miała przede wszystkim zwrócić uwagę przechodniów na trwający właśnie wybór projektów w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego 2027.
20: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
16: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten magazyn zaczniemy od tematu drogowego. Będzie o doświetlaniu przejść dla pieszych, mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
25: Poprawa bezpieczeństwa pieszych jest jednym z priorytetów miasta. Z myślą o nich w ciągu ostatnich kilku lat doświetlono ponad 150 przejść. Wspólnie z radami osiedli przeznaczono na to blisko 7 milionów złotych. Doświetlanie zebr to rozwiązanie, które realnie zwiększa widoczność osób przechodzących przez jezdnię. Oprawy LED montowane są na niższych słupach, a strumień światła jest skierowany pod odpowiednim kątem bezpośrednio na przejście. Zastosowana barwa światła jest jaśniejsza i kontrastowa w stosunku do oświetlenia ulicznego, dzięki czemu sylwetka pieszego jest wyraźniej widoczna z większej odległości, szczególnie po zachodzie słońca. Do 2020 roku w Poznaniu doświetlone były zaledwie 22 przejścia. Rocznie nie powstawało ich więcej niż 9. Tylko w tym roku Zarząd Dróg Miejskich zaplanował poprawę bezpieczeństwa przy 34 zebrach. 19 z nich jest już oświetlonych. Są to przejścia dla pieszych m.in. na ulicy Szydłowskiej, Łozowej, Palacza, Słowiańskiej, Strużyńskiego oraz Dolnej Widzie. Kolejne zebry są w trakcie projektowania, a ostatnie 9 lokalizacji będzie zrealizowane na przełomie roku, ponieważ w ostatnim czasie podpisaliśmy umowę na ich realizację. Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych prac w Poznaniu doświetlone będą 172 przejścia dla pieszych. Lokalizacje, które zostają doświetlone przejść dla pieszych, nie są przypadkowe. Proponują je przedstawiciele lokalnych społeczności. Rady osiedli w formule uchwały wnioskują do końca stycznia danego roku o udział w programie doświetlenia przejść dla pieszych. Rady osiedla wskazują maksymalnie 3 propozycje miejsc. Następnie te propozycje są analizowane i opiniowane przez Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz Zarząd Dróg Miejskich. Miejski Inżynier Ruchu we współpracy z Policją określa zasadność realizacji doświetlenia danego przejścia. Ostateczne decyzje zapadają m.in. na podstawie liczby zdarzeń drogowych, geometrii drogi, istniejącej infrastruktury, dopuszczalnej prędkości pojazdów, wzajemnej widoczności uczestników ruchu, stanu oświetlenia ulicy, a także bliskości obiektów użyteczności publicznej. W przypadku pozytywnej opinii Miejskiego Inżyniera Ruchu po oszacowaniu wydatków na inwestycje Zarząd Dróg Miejskich wnioskuje do Rady Osiedla o partycypowanie w nich na poziomie 50% kosztów realizacji zadania. W 2022 roku na doświetlenia przejść przeznaczono około 600 tysięcy złotych, a w 2023 był to już ponad 1 000 000. W ostatnich 2 latach roczne wydatki na ten cel oscylują w okolicach 1,5 miliona złotych. Łącznie Zarząd Dróg Miejskich wspólnie z Radami Osiedli przeznaczyli na realizację wszystkich przejść dla pieszych i doświetleń blisko 7 milionów złotych. Warto zaznaczyć, że poza programem doświetleń doświetlamy również zebry w ramach innych inwestycji. I tak w tym roku zakończyły się roboty budowlane na przykład na ulicy Głuszyna w sąsiedztwie remizy strażackiej. Obecnie trwa procedura odbiorowa doświetlonego przejścia dla pieszych przez ulicę Strużyńskiego, które zostało nowo wyznaczone i został wybudowany również chodnik. W ostatnich dniach rozpoczęły się prace polegające na budowie nowego przejścia wraz z doświetleniem przez ulicę Generała Maczka przy skrzyżowaniu z ulicą Chełmińską. W ostatnich miesiącach również w ramach zmian organizacji ruchu poprawiło się bezpieczeństwo pieszych na ulicy Potrzeby. Jedno z przejść przez jezdnię zostało przesunięte tak, aby upraszczało drogę pieszym w kierunku wzgórza Świętego Wojciecha. W rejonie zebr zostały zamontowane progi wyspowe, a kierowcy mają teraz do dyspozycji jeden pas ruchu. W ramach poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych prowadzimy również działania polegające na poprawie dostępności nich dla osób starszych i niepełnosprawnych. Została w ostatnim czasie podpisana umowa z wykonawcą na dostosowanie takich przejść na Wiejdzie. W 20 lokalizacjach zostaną obniżone krawężniki, zamontowane maty fakturowe oraz zostaną te przejścia dostosowane do standardów dostępności miasta Poznań.
16: Przypomnę, w ciągu ostatnich kilku lat doświetlono ponad 150 przejść dla pieszych w Poznaniu. A teraz zmieniamy temat. W Wielkopolsce ruszył nowy program profilaktyki raka płuca. Już teraz szczegóły.
3: Rozpoczynający się bezpłatny program badań przesiewowych w kierunku raka płuca skierowany jest do wieloletnich palaczy z regionu. Rocznie tylko z Wielkopolski z powodu tej choroby umiera blisko 2000 osób. Głównym jej problemem jest fakt, że początkowe fazy nie dają konkretnych znaków, dlatego tak ważna jest profilaktyka. W drugiej części października mają zostać przebadani pierwsi pacjenci. W Wielkopolsce realizatorem tego programu jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu i Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.
16: A mówiła moja redakcyjna koleżanka Paulina Grzegorzewska. W naszym magazynie Leszno i bardzo ważna inwestycja w tym mieście.
0: Modernizacja płyty rynku w Lesznie ma się rozpocząć 19 października. Na ten dzień wyznaczamy sobie rozpoczęcie prac budowlanych. Te prace rozpoczną się po wschodniej stronie rynku i rozpoczną się na samej płycie rynku. Rozbierana będzie kostka brukowa w pasie o szerokości około 8, może nawet do 10 metrów. I jako pierwsze na placu czasu budowy działać będą wodociągi leszczyńskie. Będzie wymieniana główna sieć wodociągowa. Te prace potrwają mniej więcej do 4 grudnia. Następnie wodociągi planują wejść na chodnik po stronie wschodniej, tak aby tą sieć główną doprowadzić już do przyłączy do poszczególnych kamienic. Teren oczywiście będzie ogrodzony, zabezpieczony, ale apelujemy już teraz do mieszkańców o ostrożność, o poruszanie się tylko wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, tak aby nikomu nie stała się krzywda, bo tam będą naprawdę głębokie wykopy do około 2 metrów głębokości. Zaraz po wodociągach także na tą stronę wschodnią wejdzie MPEC, który położy miejski cieplik. Natomiast ten cieplik będzie kładzony tylko jako sieć główna, na razie bez przyłączy do kamienic, ponieważ żaden z właścicieli kamienicy na tej wschodniej części rynku nie wyraził chęci przyłączenia się właśnie do miejskiego cieplika. Chcemy zaznaczyć, że mimo tych trudności, mimo złożoności prac i pewnie kilku ekip, które będą pracowały jednocześnie, nie rezygnujemy z tego, aby na rynku coś się działo. Planujemy, aby tak jak w roku ubiegłym, jak 2 lata temu, działała tam nasza piękna nowa choinka. W dniach od 4 do 6 grudnia chcemy zorganizować jarmark świąteczny. Już teraz zapraszamy mieszkańców, aby rezerwowali czas, aby byli z nami w te dni na leszczyńskim rynku. Oczywiście ten harmonogram, ten, o którym przed chwilką powiedziałam, jaki harmonogram, który będziemy podawać później na luty, na marzec, on może ulec zmianie, ponieważ no, zadanie jest bardzo skomplikowane, bardzo złożone. Będzie tutaj wielu wykonawców jednocześnie, wielu specjalistów jednocześnie na placu budowy, więc tutaj wszystko może się jeszcze wydarzyć. Poza tym pracować będziemy, nie ukrywam, w okresie zimowym. Też trudno powiedzieć,

0: przestrzeń, która będzie chętnie odwiedzana przez mieszkańców specjalnie, a nie tylko przekraczana jakby w drodze do pracy czy do szkoły.
1: Mówiła nam Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu. Gdy tylko modernizacja rynku w Lesznie ruszy, będziemy Was informować na naszej antenie.
2: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
1: Jesień w kalendarzu, jesień w pogodzie widać, słychać i czuć, można by powiedzieć, tutaj też w Wielkopolsce.
3: Tak, zgadza się, w lasach również tą jesień obserwujemy. Jesień w polskich lasach to głównie grzyby i grzybobranie. Tomasz Maczkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Jeszcze cały czas przez to, że jest ciepło i wilgotno, to te grzyby, no w tym roku jest wysyp grzybów, jest ich po prostu dużo. U nas praktycznie można znaleźć, jak to mój kolega grzyboznawca Piotr Grześ, nasz leśnik tutaj z Biura Informatyk mi mówi, to znajdziemy bardzo wiele gatunków grzybów i on zbiera grzyby przez cały rok i rzeczywiście, ale takie te najbardziej popularne, czyli podgrzybki, prawdziwki, kurki, sowy, czyli kania, no to są grzyby, które najczęściej zbieramy, ale teraz rydze się pojawiają, także niektórzy bardzo lubią te grzyby i zbierają rydze. Oczywiście maślaki, koźlarze, te wszystkie różnego rodzaju gatunki grzybów możemy znaleźć w wielkopolskich lasach. No i właśnie przy okazji tego grzybobrania możemy podziwiać, jak piękne mamy lasy w Wielkopolsce.
1: Jak piękne mamy lasy, drzewa. Na te drzewa możemy popatrzeć również w samym Poznaniu.
3: Tak, zgadza się. Teraz właśnie te drzewa będą się przebarwiać, będą tą całą paletę barw, te liście pokazywać. No i będziemy mogli, jak jeszcze pogoda dopisze, na takich jesiennych spacerach, no rzeczywiście podziwiać to piękno lasu jesiennego. To jest wyjątkowy czas w roku, kiedy las właśnie jest taki pokolorowany, taki pomalowany tymi różnymi barwami i to też sprzyja właśnie tym spacerom leśnym. Pamiętajmy, że podczas spacerów w lesie nasz organizm otrzymuje szereg korzyści, bo to są i jest powietrze bardziej natlenione w lesie, bardziej oczyszczone. Nasz organizm odpoczywa. Udowodnili naukowcy, że przecież takie spacery w lesie obniżają też ciśnienie krwi, także to jest szereg korzyści dla naszego organizmu. Warto do lasu zaglądać, warto taką aktywność w lesie regularnie po prostu stosować.
1: Mówimy o tym, co w świecie roślin, ale także jesień odczuwają zwierzęta. Co właśnie w świecie zwierząt w tych naszych podpoznańskich, wielkopolskich lasach?
3: No przede wszystkim jesienią to las tętni życiem i odgłosami. Rykowiska, za chwilę bekowiska u Danieli, rykowisko u jeleni szlachetnych. Oczywiście część ptaków już odleciała na zimowiska, ale to właśnie jest taki okres, kiedy ptaki też się zbierają, odlatują, a z kolei w lesie wcześnie rano albo wieczorem możemy porykiwania właśnie samców jeleni, a za chwilę danieli usłyszeć. I właśnie to jest ten taki spektakl jesienny i te walki właśnie byków, które mają bardzo ważne znaczenie dla tych gatunków, bo chodzi o przekazanie genów, chodzi o to, by właśnie ten najsilniejszy przekazał geny i by te populacje się rozwijały, a zwierzyny, jak spojrzymy w statystyki w Wielkopolsce i generalnie w całym kraju, jest coraz więcej. Sprzyjają temu różnego rodzaju czynniki, ale między innymi to, że jest cieplej, czyli zmiany klimatu, dłuższy sezon wegetacyjny, no i też dostępność pokarmu na polach, bo to, co jest na polu, jest bardzo smakowite dla właśnie chociażby jeleni, dzików, danieli, także to jest szereg czynników, które wpływa na to, że zwierzyny mamy coraz więcej.
1: Zwierząt sporo w lasach, ale także w mieście i w okolicy. Ja nawet się przyznam, że ostatnio szedłem w okolicy poznańskiej Malty i zauważyłem dość sporego ptaka, zielony ptak. Powiem szczerze, nie widziałem jeszcze na żywo takiego i okazało się, że tak, to był on, dzięcioł zielony.
3: Tak, zgadza się, dzięcioł zielony i to dosyć często zdarza się, że potrafi przylecieć też do tutaj poznańskich ogrodów przydomowych. Dzięcioł, który lubuje się, można powiedzieć, w wyjadaniu z mrowisk mrówek, także on jest taką ma dietę, jest bardzo ładny, charakterystyczny, rzeczywiście odzywa się też charakterystycznie, jak Państwo sobie gdzieś odnajdą w przestrzeni internetu dźwięk właśnie dzięcioła zielonego, no to już zawsze będą Państwo pamiętali, aha, on już jest niedaleko, to na pewno dzięcioł zielony, bo jest naprawdę charakterystyczny. Nie będę tutaj dawał próbki głosu, bo mogłoby to kiepsko wypaść, ale zachęcam do odsłuchania.
1: Ale z pewnością ten dzięcioł wygląda jak taki egzotyczny ptak, bo moja taka była pierwsza reakcja, ojej, co taki ptak robi u nas, w naszym kraju, w Poznaniu, tutaj przy Malcie.
3: Tak, no tych ptaków rzeczywiście ciekawych, egzotycznych, wręcz można by powiedzieć, tak jak na pierwszy rzut oka, chociaż one są

0: Nasze krajowe rodzime jest, no jest wiele. No, takim drugim jest Dudek. Dudek, który no, jest bardzo taki charakterystyczny, piękny, też ma takie upierzenie kolorowy i też możemy go w Wielkopolsce spotykać właśnie, jak sobie te dudki tutaj w naszym krajobrazie tym rolniczo-leśnym właśnie latają i ręgi wyprowadzają. No, jest to taki symbol lata, no już niestety za nami, ale rzeczywiście taki, a za chwilę będziemy mówić o dokarmianiu ptaków, bo przecież zima przed nami, także to będzie kolejny temat pewniejszego jakiegoś spotkania. Warto o nie dbać i zwracać na nie uwagę. Zawsze o to apelujemy, by taką uważność mieć w lesie, właśnie po to, by pełni odpoczywać, ale również zwrócić uwagę na to, co dookoła się dzieje, troszkę czasami może przystanąć, zamknąć oczy, posłuchać tego lasu, poddychać taką pełną piersią tym powietrzem, bo to daje szereg korzyści i po prostu nas relaksuje.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie dziś mówił
0: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: reklama.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mam, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
1: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
10: Została ostatnia reklama.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Kozłowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Michorowski, zmoczony przez opary i rosę, zziębnięty na ciele i duszy, potknął się o korzeń i runął pod sosnę. Nie wstawał, przylgnął do mchów wilgotnych, ramionami objął chropowaty pień drzewa i zapłakał. Wyrwał mu się z piersi płacz, może w niej nieznany jeszcze, bo jakiś dziki, okrutnie rozdzierający duszę, płacz za utraconą panoramą świetlnej egzystencji, płacz witający ruiny po przepychu. Rozszlochany głos młodzieńca zlał się z harmonią szumu leśnego, lecz był jego dysonansem. A mgły łagodne, niknąc z pól już bardziej nasiąkłych blaskiem nieba, pełzły do boru i tu, niby puchową zasłoną, otulały wątłe ciało Bohdana, którym wstrząsnął spazm serdeczny. W parę godzin po północy do gabinetu ordynata w Głębowiczach cicho wsunął się strzelec faworyt. Szedł do biurka krokiem strwożonym. — Co tam? — spytał ordynat. Ramzes przygnał sam, bardzo zmęczony i schlastany błotem, zameldował strzelec szeptem. Długa chwila ciszy. Skąd przybiegł? Nie wiadomo, znaleźli konia na dziedzińcu przed stajnią. To dobrze, możesz iść. Ordynat czuwał do rana. Zrywał się czasem nagle, jakby chcąc biec na ratunek i znowu siadał. Po co? I dokąd? Przejmował go tylko lekki dreszcz. Dzień już był jasny. Bohdan Michorowski, wydobywszy się z boru, szedł polami, grzęznąc w rosie, w stronę, gdzie bielił się olbrzymi wał oparów, skłębionych jak morskie bałwany. Mgły wygnane przez dzień skupiły się wszystkie nad rzeką, przetaczały strome runa potężne nad korytem sinej wody, unicestwiały strome brzegi. Słońce wzeszło, złociste, wielkie, jasną źrenicą obejrzało okolice. Całym zastępem blasków spadło na fale oparne, wbiło się w ich wełnę, lecz rozpędzić nie zdołało. W słońcu mgły były jeszcze dumniejsze. Rosły w górę pyszne i piękne, jak zbite w kupę niezliczone stada łabędzi. Bohdan przypatrywał im się w zachwycie. Szedł brzegiem rzeki, widząc pod stopami spokojną, ciemną toń. Wydawała się dziwnie cichą i niewinną, wobec tej potęgi twórczej nad sobą, wydanej z własnej piersi. Idąc, Bohdan był już wesoły i pełen otuchy. Nocne majaki, żale i rozpacze znikły, jak mgły nad polami rozpędzone słońcem. Czuł w sobie młodość oraz siłę jakąś niezwykłą i rodzącą chęć do życia, do używania. Pesymizm odleciał, nadzieja kwitła bujnie. Szeroka fantazja rozpierała mu duszę, słyszał łomot jej skrzydeł. Pierzchły czarne myśli o szarych płaszczyznach, o ciężkich obowiązkach, pierzchły jak mara. Krzepił się pewnością, że jest Michorowskim, więc nie byle kim, ale panem, że zginąć nie może we wszechświecie, że nędza i niedola zgnębić go nie potrafią, bo praw do niego nie mają. Stanie się coś, co go wyratuje. Będzie pracował. Albo to takie straszne? Optymizm rósł. Praca, tak okropnie przedstawiająca się nocą w wyobraźni Bohdana, teraz przeistoczyła się w wizję wesołą, zupełnie zwyczajną, której podlegają wszyscy ludzie bez strachu i przerażenia. Dla mnie, marzył młodzieniec, będzie ona narzędziem powrotu do świetności istnienia. Powróci mi utracony majątek. Za jej przyczyną stanę się znowu bogaty i będę tym, czym i teraz jestem, wielkim panem. Bohdan dumny był ze swej siły. Wiedział z całą pewnością, że nie zginie. Będzie brał od ordynata pensję, wszystkie zaś spłaty długów odda mu z czasem, gdy już odzyska majątek. Rozszalała fantazja nasuwała przed oczy młodzieńca wschodzące jutrzenki. Myślami pędził naprzód i chwytał w lot idee coraz nowe. Oto Wiktor przechula Czerczyn, matka znajdzie się w biedzie, a wtedy on, Bodzio, przez nich odtrącony, stanie się ich wybawicielem. Spłaci matkę i brata, sam obejmie dobra czerczyńskie, zostanie takim jak wuj uznanym obywatelem i milionerem. Oczy Michorowskiego gorzały gorączką majaczeń. Był tak podniecony, że prawie już się czuł na szczycie swych rojeń. Drogę zagrodził mu wysoki płot zwierzyniecki. Bodzio stanął, nie wiedział, co robić. O przeskoczeniu płotu nie było mowy. Szczelnie pozbijane bierwiona świeciły ścianą gładką jak cynkowany mur. Co tu robić? Bohdan zastanowił się. Obchodzić dookoła aż do bramy na poprzecznej stronie czworoboku nie chciał, bo było za daleko. I zresztą brama o tej porze zamknięta. Płot kończył się w rzece, wsunięty w nią głęboko, łodzie zaś dopiero na przystani. Bodzio nie miał ani gwizdka, ani trąbki, żeby wezwać strzelca, który zawsze dyżurował w domku strażniczym w zwierzyńcu. Młodzieniec krzyknął raz i drugi, lecz jego głos wsiąkł w opary rzeczne i wydał się prawie dziecinny. Gniew i niecierpliwość ogarnęły Bohdana. Słyszał dochodzącego zza parkanu porykiwanie jeleni i przykre, ostre krzyki łosi. Porwał go gniew niesłychany. Zaczął walić pięściami i wołał, ile starczyło głosu w szczupłych piersiach: hej tam, służba, nie słyszycie, że ja tu jestem? He, wy tam! Ale nikt nie odpowiadał, tylko rzeka bełkotała, bijąc o burty płotu i jelenie porykiwały przeciągle. Bodzio wściekał się. Chodził to w prawo, to w lewo, jak lis w studni, szukając miejsca czy szpary, by móc nogę zaczepić i wspiąć się na płot. Przyszła mu myśl, aby wejść w wodę i brnąć aż do węgła parkanu. Lecz przypomniał sobie, że brzeg jest głęboki, zwierzyniec zaś od strony wody ma dość wysoką kratę żelazną, ostro zakończoną. Wtedy zrozumiał, że musi iść parę wiorst aż do bramy. Nie chciał jednak ustąpić. Ten płot wydał mu się nagle nędzą jego życia. Tak bardzo bał się jej w nocy i oto stanęła przed nim, niezwyciężona, urągliwa. Głucha złość porwała Michorowskiego w swój wir. Zaczął szukać w kieszeniach noża składanego. Znalazł i twarz mu się rozjaśniła. Otóż postawi na swoim. Zmoże ten wstrętny płot, nie pozwoli mu się rozpanoszyć. Wyłupywał nożem w bierwionach, ale szło mu ciężko. Drzewo twarde z trudnością poddawało się ciosom małego ostrza. Jednak drobne drzazgi padały na ziemię, dziura w płocie powiększała się. Bohdan pracował z zapałem. Pot zrosił mu czoło i policzki, ręce mdlały, ale on nie ustawał w zawziętej robocie. Oddychał ciężko ze zmęczenia, lecz budł bierwiona ostrzem nożyka, jakby tu chodziło o śmierć lub życie. Zziajany rzucił wreszcie nóż na ziemię i zaklął: niech to diabli wezmą, nie będę więcej ciął, może ktoś się zjawi, pomyślał i upadł na trawę. Ale wściekłość znowu go opanowała. Pragnienie zwalczenia trudności przemogło. Zaczął na nowo dźgać nożem bierwiona. Po upływie paru godzin, gdy słońce już wzbiło się wysoko, Bohdan wyprostował plecy z triumfalnym uśmieszkiem. W płocie świeciło kilka jasnych ran, wydłubanych jedna nad drugą niby schody. Można w nich śmiało postawić palce stóp. Bohdan, zadowolony, patrzył na swe dzieło, lecz widział, że jeszcze nieskończone. Chwilę odpoczywał, usiadł i przyglądał się rzece. Płynęła już czysta, szafirowa, oswobodzona z oparów, cała zalana przezroczystym, powietrznym przestworzem.
0: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść, Radia Pogoda.

0: Borowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Obfite drzewa parku na drugim brzegu rzucały ogromny cień na wodę. Tłukły się drobne falki, załamywały wspiętrzone pierścienie, szkliły łuską przeczystą. Bohdan biegł wzrokiem za białymi piórami mew, ścigał pływające kurki wodne i rybitwy. W pewnym zakręcie od nogi rzecznej ujrzał wspaniałego perkoza o długiej szyi z peruką na głowie. Wpatrzył się w niego chciwie, miłośnie, pragnąc w duszy, aby ptak podpłynął bliżej. Chciał go dokładnie obejrzeć. Senność owiała mu zmęczoną głowę, członki bezwładniały. Usuwał się wolno na murawę, mrużąc ciężkie powieki. Już miał usnąć, gdy żądza czynu owładnęła nim znowu. Zerwał się, przeciągnął rozkosznie, leniwie, ziewnął szeroko od ucha do ucha. A do licha, wolałbym teraz spać. Ujrzał w mętnym marzeniu swój pokój sypialny, przyćmiony i wygodne łóżko, ale to go tylko więcej otrzeźwiło. Skoczył do płotu, próbując nań się wspiąć. Zaczepił nogą o zrąb najniższy, uniósł w górę ciężar własnego ciała, ale ręce ślizgały się po gładkim drzewie. Spojrzał na szczyt. Niepodobieństwo. Po krótkim namyśle zerwał z siebie sukienny kubrak, zdjął marynarkę, kamizelkę i szelki. Kubrak nałożył na samą koszulę, marynarkę związał jednym rękawem z kamizelką. Gdy zaciągnął mocny supeł, wówczas skręcił ubranie w sznur. Szelek zrobił pętlę szeroką, zaczepił się o wydłubane zręby ręką i gwałtownie ją zarzucać pętlę na wystający z zaparkanu gruby sęk drzewa. Zmęczył się bez skutku, spotniał, ale nie ustawał. Klął przez zęby, oczy gorzały mu dzikością, miotał się jak szalony. Spadał na ziemię, znowu lazł na płot i ogniście machał pętlą na oślep, niemal z zajadłością. Nareszcie improwizowany arkan, trafnie rzucony, wpadł na sęk, zahaczył się głęboko i wyrwał się z rąk Bohdana, zwisając na płocie. Chłopak krzyknął radośnie. Zeskoczył i jął rozcierać zdrętwiałe ramiona. Patrzył na sznur, kołyszący się lekko, z taką uciechą, jakby na jakieś przepotężne i sławne dzieło wszechświata. Rozpromieniony szczęściem, chwycił się znowu za rąb, podważył i złapał linę w dłonie mocno, z całej siły. Teraz już szło mu dobrze. Łapał za sznur coraz wyżej, nogi opierał o świeże rany parkanu i piął się zupełnie prawidłowo. Był dumny i pewny siebie. Gdy wydłubane schody skończyły się wreszcie, Bodzio stropił się na chwilę, lecz zaraz energicznym ruchem począł pełzać w górę tylko po linie, wisząc ciałem w powietrzu i bijąc butami w parkan. Wtem usłyszał trzask. Zrobiło mu się gorąco, włosy powstały na głowie, odruchowo spojrzał w dół i zdrętwiał. Był już bardzo wysoko. Zląkł się, żeby nie upaść. Drugi trzask, silniejszy od poprzedniego, przeszył mu ciało jak bagnetem. Rozpacz i gniew zawrzały w nim. Zjesz diabła, syknął nienawistnie, patrząc złymi oczyma na łamiący się sęk. Z pasją zrobił kilka gwałtownych ruchów w górę i ukląkł na szczycie płotu. Eureka! Krzyknął z niesłychaną brawurą. Usiadł wygodnie na szerokim palu, nogi spuścił na dół w stronę zwierzyńca i śmiejąc się wycierał pot z twarzy. Z ironiczną miną obejrzał nadłamany sęk i próbując jego mocy rzekł głośno: musisz mi jeszcze służyć, kochaneczku. Zwiesił sznur na drugą stronę płotu i uczepiony silnie zaczął spuszczać się w dół. Ale sęk ułamał się w połowie drogi. Bodzio upadł na ziemię jak długi. Na głowę zleciała mu pętla wraz z grubym odłamem drzewa. Młodzieniec odrzucił precz od siebie sęk razem ze sznurem i zawołał szyderczo: pękłeś, ale za późno. Zerwał się i ruszył szerokimi krokami naprzód, gwiżdżąc kuplety z operetki. Blisko przystani spotkał strzelca, który na jego widok oniemiał ze zdziwienia. Bohdan spojrzał w zaspane oczy dyżurnego i rzekł ostrym tonem: śpisz jak suseł, dowołać się ciebie nie można, całą zwierzynę wystrzelałbym, anibyś wiedział kiedy. Strzelec patrzył zdumiony. A jaśnie panicz, którędy wszedł do zwierzyńca? Ja mam klucze od bramy. Którędy mi się podobało, słyszysz? podawaj łódź. Strzelec spełnił rozkaz, będąc najmocniej przekonany, że młody pan nie zginął, jak mówili w zamku, ale nocował w zwierzyńcu, żeby go kontrolować. Bogdan miał minę niewzbudzającą podejrzeń. Jedynie przez czoło szła rysa, długa od ostatniego upadku, zakryta zresztą szczelnie czapeczką angielską. Dokąd w nocy jeździłeś? Spytał ordynat Bogdana. Marzyłem, walczyłem. Spadłem z konia, dodał Waldemar tym samym tonem. A tak, zwaliła mnie bestia, no ale nie żałuję. Wuj mi pozwoli tego konia? Na kiedy? Dziś, zaraz, pojadę do kartoflarek. Nie będziesz spał? Ani myślę, upiłem się nocą i oparami, teraz zaś obowiązek. Waldemar uśmiechnął się. Jak chcesz, ale Ramzes za ostry. Już ja go ugłaskam. Tak, ale go nie dostaniesz. Bodzio się zmieszał. Dlaczego? Bo nie jesteś gościem w Głębowiczach, lecz praktykantem, więc na warunkach praktykantów. Masz swego wierzchowca, jak każdy z tych panów. Wyjątków dla ciebie robić nie mogę. Przecie konia nie zmarnuje, burknął Bogdan zły. Nie o to chodzi. Młodzieniec stanął przed ordynatem, usta mu drżały, zawołał gniewnie, czy ja jestem kuzynem wuja, czy nie? Owszem, jesteś nawet Michorowskim. Aha, więc sądzę, że pewne prawa dla mnie powinny być uwzględnione. Nie, mój drogi, jesteś moim kuzynem, lecz i pracownikiem. Zatem wyróżniać cię od innych dla nazwiska nie będę. Waldemar mówił spokojnie, ale chłopak się gorączkował. Oczy jego ciskały gniewem. Ba, pewno, gdybym jednak miał miliony, to byś mnie nie interesował, rozumiesz? Cóż to, łaska? Krzyknął Bodzio, nie panując już nad sobą. Waldemar spojrzał na niego wzrokiem trochę rozbawionym. Mój chłopcze, idź spać, radzę ci z duszy. Bogdan postał chwilę, oddychał prędko, jakby wyładowując gniew, potem wybiegł z pokoju bez słowa. Po jakimś czasie niespodziewanie wrócił. Minę miał uroczystą. Wuju, rzekł głosem zabawnie smętnym, proszę cię, abyś zapowiedział całej swej służbie, żeby mnie nie nazywali jasnym panem. Jestem płatnym praktykantem, służę jak oni wszyscy. Tytuły zbyteczne. Waldemar z trudnością powstrzymywał śmiech. Masz słuszność, zupełnie zbyteczne, ale to załatw sam. Ja na takie rzeczy uwagi nie zwracam. Dla ciebie istotnie nie jest to właściwe, możesz ich przykrócić. Bogdan zawahał się. To będzie dla mnie trudne, wuju. Przeciwnie, zabronisz z własnej inicjatywy, tak lepiej. Bodzio wyszedł zamyślony. Tegoż dnia każdemu, który go tytułował, odpowiadał krótko i szorstko: nie jestem żadnym jasnym panem, lecz paniczem, ostrzegam ostatni raz. Służba, słysząc to wprawdzie pierwszy raz, zdumiewała się niesłychanie. Szeptali pomiędzy sobą: zaraz widać, że to taki sam pan jak nasz ordynat. Bogdan stał się pilniejszy. Interesowały go więcej powierzone mu sprawy. Często miewał poważne rozmowy z ordynatem o rolnictwie i o kwestiach administracyjnych. Widoczne było, że się do nich zmuszał, lecz robił to umiejętnie. Czytywał bardzo wiele, pochłaniał wprost bibliotekę głębowicką, całe noce spędzał na czytaniu, a potem marzył i fantazjował. Musiał jednak czytywać dzieła ekonomiczne i rolnicze, choć się przy nich zanudzał, bo Waldemar był nieubłagany. Bodzio towarzyszył ordynatowi na odczytach odbywanych dla służby i włościan. Pod swój wyłączny zarząd dostał czytelnię ludową i kasę oszczędności. Waldemar kontrolował go w tych zajęciach bardzo skrupulatnie. Pozwalał mu natomiast zupełną swobodą zaprzyjaźnić się i przebywać z członkami administracji, z kim chciał. Bodzio zyskiwał pełno przyjaciół, lecz za swoją prawdomówność miał i wrogów. Na hrabiego Herbskiego patrzył niechętnie, odczuwał w nim nieufność względem siebie. Narażał się wszystkim, zupełnie o to nie dbając. Do pana Macieja, który narzekał raz przy nim na starość swą i skołatane siły, Bogdan rzekł bez namysłu: no, najlepiej nie czekać, aż starość nadejdzie, łupnąć sobie w mózg ołowiem i skończone. Ja, gdybym ustanawiał prawa, to bym takie nadał, wszystkich po 70 słać na spacer na pola elizejskie. Pan Maciej zgorszył się i spojrzał na chłopca z wyrzutem. Błazen jesteś, rzekł cierpko. No przecie dziadzio nie ma się czym martwić. Jeszcze prawodawcą nie jestem.
0: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.

0: Kozłowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Herbskiemu tłumaczył z zapałem, że tytuły to największe głupstwo, a główna rzecz to jest pieniądz. Bez pieniędzy nie ma ani tytułu, ani brzucha. I tą aluzją do potężnej tuszy hrabiego gniewał go niesłychanie. Więc pan sądzi, że każdy tytuł jest kupiony? Pytał hrabia Dominik. Każdy, nie każdy, ale dużo. Wierzę w tytuł księcia, bo to polski i stary, ale hrabia? Baron? Jak go sobie bogaty szlachcic nie kupi sam za granicą, to mu go dadzą dlatego, że bogaty. Jeszcze nie słyszałem, aby ktoś zupełnie biedny otrzymał tytuł hrabiego lub barona. Pan jeszcze wielu rzeczy nie słyszał, odrzekł Herbski, składając poczciwie ręce na szykanowanej przez bodzia obfitej części ciała. Może być, odparł Bogdan. Nie słyszałem na przykład, aby któryś z właścicieli kupionego tytułu przyznał się do tego. Hrabia umilkł urażony, Bogdan zaś spojrzawszy na niego wykrzywił usta i rzekł protekcjonalnie: no ale są i porządni hrabiowie. Ojej, na przykład Herbski i inni. A że mają pieniądze, to nie jest zbrodnią. Pewnego dnia po podwieczorku ordynat z hrabią Dominikiem siedzieli na tarasie, paląc cygara. Nagle zwrócił ich uwagę wesoły śmiech kobiety, dochodzący z parku, jakieś piskliwe chichoty i łomot nóg wśród klombów różanych. Pomiędzy krzewami w oddali mignęła jasna postać Bogdana. Erotyczne manewry, zaśmiał się dyskretnie Herbski. Waldemar zszedł do parku. Idąc w stronę rzeki, rozglądał się ciekawie po klombach, szukając sprawców hałasu. Natknął się na zaczajonego pod krzewem róży Bogdana. Chłopak powstał zły i zawołał: pomieszał mi wuj wszystkie szyki, już teraz ucieknie na pewno. Kto? Moja dryada. Bogdan, co ty wyprawiasz? Zgromił go ordynat. Co to za wrzaski? Cóż tam takiego? Zamieniłem się w fauna i gonię leśne dryady. Co mówię? Kredensowe, ależ piękne. Niech ich wszystkie bogi, a najwięcej ta haneczka łydki ma, powiadam wujowi. Ojej, jak żyje, takich nie widziałem. Fidiasz miałby model. Niech się Diana łowczyni schowa ze swymi chudymi piszczelami. Słuchaj, ja nie pozwolę urządzać tu bachanalii, rzekł ordynat. Bodzio wzruszył ramionami. No, nie bądź taki święty, wuju. Co za bachanelia? Jeszcze ci przecież nie wprowadziłem się na taras ze swoją dryadą, ale na gaj różany możesz pozwolić. Tego to nawet Zeus nie zastrzegał faunom. Twój fraucymer się nudzi, wuju. Muszę pocieszać płeć piękną. Do widzenia. Zaczekaj, powiedz mi, czy ty wiesz, czym to pachnie? Dobrze, dobrze, wuju, to potem, a tymczasem ja muszę mieć haneczkę, bo to żywy posąg. Ojej, żebyś ty widział, wuju, jak się kąpała. Osaczam ją zaledwie. Do widzenia. Ukłonił się ordynatowi z gracją, z wielką werwą machnął kapeluszem w stronę Herbskiego i zniknął za różami. Dolatywał tylko stamtąd filuterny jego głos, śpiewający jakąś burleskę niemiecką. W połowie października przyjechała do Słodkowic pani Idalia Elzonowska. Ciche życie dziadka z wnuczką zmieniło się w ciągłe i burzliwe sceny. Baronowa chciała zabrać Lucię za granicę. Dziewczyna oparła się stanowczo. Żadne namowy nie miały wpływu. Pan Maciej prosił od siebie, ale nieszczerze. Wolał, żeby Lucia była bliżej ordynata. Starzec kochał wnuczkę całą duszą i pragnął połączyć ją z Waldemarem, ale przed panią Idalią nie zdradził swych marzeń. Po długich sporach wyjechali wszyscy do Warszawy. Bodzio uprosił u ordynata urlop na miesiąc i wyjechał razem z nimi. W Warszawie Lucia spotkała Brochwicza. Zaczęły się dla niej nowe dni udręczeń duchowych. Młody hrabia kochał ją bez zmiany i widocznie nadziei nie tracił. Bolała ją najwięcej świadomość, że Waldemar popiera sprawę Brochwicza. Nie mogła mu tego wybaczyć. Wszyscy byli po stronie hrabiego, prócz pana Macieja i Bogdana. To spowodowało, że Lucia życzliwiej spoglądała na mniej lubianego dawniej Bodzia. Pani Idalia otworzyła szeroko gościnne drzwi swych salonów, przyjmowała mnóstwo osób ze sfer najwyższych, starannie dobierając młodzież reklamowaną jako świetne partie. Lucie koniecznie chciała wydać za mąż. Główny nacisk kładła w tych wyborach na tytuły i majątki. Lucia jednak nie miała powodzenia. W towarzystwie nie była sympatyczna, zawsze poważna, zimna, ignorowała młodzież, jakby umyślnie stopniując swą obojętność względem bogatszych i bardziej utytułowanych. Największe zabiegi wytrawnych zdobywców salonowych nie zdołały nigdy wywołać w jej oczach zalotnego błysku. Patrzyła śmiało, w oczy męskie, często surowo, nawet ironicznie, nigdy kokieteryjnie. A że była istotnie ładna, naturalnie wdzięczna i posągowo poważna w tonie, więc złota młodzież przezwała ją Westalką i nazwa ta ustaliła się w salonach. Westalka uśmiechała się tylko wtedy, promiennie, gdy jej nikt nie widział i gdy mogła swobodnie bujać z marzeniami, zapatrzona w fotografię ordynata. Często, gdy klęczała przy kolanach dziadka, a on mówił o Waldim, uśmiech ten zjawiał się na jej różowych ustach, czyniąc ją piękną. Ale o tym, kto jest bożyszczem Westalki, wiedziało zaledwie kilka osób. Przed wielkim rautem w listopadzie Lucia, już ubrana, stojąc w swoim pokoju, odwróciła się gwałtownie do drzwi. Ktoś energicznie zastukał. – Proszę. Wpadł zdyszany Bodzio. Porwał Lucię za ręce i zawołał: – Winszuję, winszuję księżnej pani. – Czy kuzyn zwariował? Bohdan przysunął usta do jej ucha. – Ostrzegam kuzynkę, dziś, zaraz ma się jej oświadczyć książę Zygfryd, ten wdowiec, milioner. Lucia szarpnęła się. – Skąd ta wiadomość? – Podsłuchałem, oświadczył się baronowej, przyjęty z rozczuleniem. Ordynat… – Co ordynat? – Był także obecny. Lucia nabrała powietrza w ściśnięte piersi. I co? No i może także rozczulony, już tego nie wiem. Słyszałem tylko rzewny głos ciotki: spisek, kuzyneczko. Policzki Luci pałały. Szybko podała mu rękę. Dziękuję, kuzynie, wiem, co zrobię. Szyderczy śmiech mignął na jej ustach. Bohdan inaczej go zrozumiał, rzucił się z zacietrzewioną miną. Jak to, przyjmiesz księcia, kochając ordynata? Lucia spojrzała na niego groźnie. Dość już, proszę iść, kuzynie. W drugim pokoju rozległy się prędkie kroki. Bodzio skoczył przestraszony. Ojej, pewno ciotka, kuzynko, ratuj, żeby mnie tu nie widziała, odgadnie. Rozejrzał się dookoła i nie widząc innych drzwi przykucnął za chińskim parawanem. Wszedł lokaj. Jaśnie pani baronowa prosi do sali. Te voilà! Szepnął Bodzio dość głośno. Lucia milczała. Co mam odpowiedzieć pani baronowej? Spytał lokaj. Że spełniłeś polecenie, idź. Gdy drzwi się zamknęły i ucichły kroki, Bodzio wyjrzał zza parawanu. Co zamierzasz, kuzynko? Jestem niezdrowa, proszę wyjść. Aha. Bohdan zaśmiał się subtelnie i ulotnił się. Lucia podeszła do lustra. Uśmieszek ironiczny powrócił na wargi, była blada i podniecona. Wolnym ruchem zaczęła zdejmować suknię, rozplatać włosy. Ubrała się w biały negliż i ułożyła wygodnie na aksamitnym szezlongu. Do zdumionej panny służącej, która weszła, baronówna rzekła krótko: jestem chora, nie przyjmuję nikogo.
0: Powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.

0: 103 i 4 FM.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koczulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w lóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkaniu

Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka

0: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszych

0: Poszukiwana?
1: Najpiękniejsza melodia.
0: Znaki szczególne?
1: Kilka nut i miliony wspomnień.
0: Ostatnie miejsce pobytu?
1: Radio Pogoda.
0: Nowy konkurs Zgadnij tę melodię. Słuchaj się w nucenie Roberta Janowskiego.
1: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio.
2: Od Radia Pogoda.
0: Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja.
4: Kaziu,